Cześć, witam, kłanie się Zenek Martyniuk zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Konin FM. Lubię, gdy jest jesień.

0: że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Dzień dobry, Piotr Czmile. Przed nami kontynuacja przeglądu najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia z obszaru Wielkopolski Wschodniej. W drugim liceum w Koninie trwa pilotażowy program wsparcia rówieśniczego w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Fundacją Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach środków unijnych. Projekt ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni opartej na empatii i zaufaniu oraz nauce uważnej komunikacji. W działania zaangażowano 18 specjalnie przeszkolonych uczniów nazywanych schoolworkerami, których misją jest towarzyszenie rówieśnikom w różnych trudnościach oraz oferowanie życzliwej rozmowy. Nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia czuwają szkolne koordynatorki, pedagog Agata Szymczak oraz psycholog Magdalena Kanecka. Osoby potrzebujące pomocy, czujące osamotnienie lub przeciążenie nauką i stresem powinny zgłaszać się bezpośrednio do pani koordynatorek. Podobne działania realizowane są także w innych szkołach w Wielkopolsce. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto organizuje wydarzenie w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Akcja pod hasłem Chemiczny Pociąg do Lektur odbędzie się 16 października w godzinach od 19 do 23. Oferta skierowana jest do uczniów klas 3, 4 oraz 5 szkół podstawowych. Główną atrakcją wieczoru będą innowacyjne warsztaty naukowe. Zajęcia zainspirowano książką Akademia Pana Kleksa. Podczas ich trwania dzieci przeprowadzą bezpieczne eksperymenty chemiczne, łącząc zabawę z nauką oraz zadań pytań naukowych. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu Literacka Przystań i dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapisy chętnych uczestników prowadzone są bezpośrednio w siedzibie Staromiejskiej Biblioteki. Z okazji Dnia Papieskiego w Koninie odbędzie się wyjątkowy koncert okolicznościowy. Wydarzenie zaplanowano na niedzielę 11 października na godzinę 19 w Kościele Franciszkanów, a zaprezentują się zróżnicowani artyści. Widzowie usłyszą Małgorzatę Rachwalik, tegoroczną dyplomatkę ze Szkoły Muzycznej w Koninie z klasy altówki Michała Kota. Przed publicznością wystąpi także poznański baryton Wojciech Ulenberg, związany na co dzień z chórem Teatru Wielkiego w Poznaniu. Program muzyczny dopełni chór Canto Lumine pod dyrekcją Dominika Zimnego. Starosta Kolski Robert Kropidłowski zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz grzybobrania do udziału w jesiennej imprezie plenerowej pod hasłem Grzybowy Zawrót Głowy. Wydarzenie odbędzie się 10 października. Zbiórkę uczestników zaplanowano na godzinę 9 przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Drzewce na terenie gminy Osiek Mały. Głównym punktem programu będzie rywalizacja na znalezienie największego oraz najmniejszego okazu grzyba jadalnego. Celem inicjatywy jest integracja mieszkańców, promowanie aktywnego wypoczynku w lokalnych lasach oraz popularyzacja wiedzy o przyrodzie. Organizatorzy zachęcają do zabrania własnych koszyków i wspólnego wyruszenia w teren. Partnerami przedsięwzięcia są gmina Osiek Mały, Nadleśnictwo Koło oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole. Współpraca tych instytucji ma zapewnić sprawne przeprowadzenie konkursu oraz bezpieczny przebieg grzybobrania. Udział w imprezie jest otwarty dla wszystkich chętnych. W Oskardzie w Koninie w ramach cyklu Kino bez barier odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego Kandydaci Śmierci. Projekcję zaplanowano na czwartek 22 października na godzinę 18.30. Po seansie organizatorzy zapraszają widzów na wspólną rozmowę na temat zaprezentowanego dzieła. Wydarzenie dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewniając audiodeskrypcję, lektora, napisy rozszerzone, pętlę indukcyjną oraz tłumaczenie na polski język migowy. Nagrodzony dokument opowiada historię 3 młodych mężczyzn oraz ojca jednego z nich, którzy od ponad 15 lat corocznie wyruszają w podróż po Polsce. Podczas wspólnych wyjazdów kręcą własne horrory w plenerach i tajemniczych lokalach. Wyprawy łączą zabawę w tworzenie kina z noclegami pod namiotem i rozmowami przy ognisku. Bohaterowie dzielą się przemyśleniami na temat miłości, sukcesów, porażek oraz trwałości łączącej ich relacji. Podjęta w dzieciństwie inicjatywa stała się częścią ich dorosłego życia. Stowarzyszenie Razem dla Mężczyzn zaprasza na warsztaty edukacyjno-zdrowotne pod tytułem Zioła w codziennej diecie i profilaktyce zdrowia seniorów. Spotkanie poprowadzi ekspertka Marta Siwińska, która opowie o właściwościach ziół, ich zastosowaniu w codziennej diecie oraz roli w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie. Wydarzenie odbędzie się 20 października o godzinie 16 na stołówce Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie. Ma być dużo praktycznej wiedzy, ciekawostek i inspiracji, które mogą pomóc w świadomym dbaniu o zdrowie każdego dnia. Wstęp wolny. zakończyła się budowa drogi w gminie Malanów, która po wielu etapach prac połączyła asfaltową nawierzchnią sołectwa Poroże i Celestyny. Nowy odcinek ma 100 metrów długości i tworzy również alternatywne połączenie pomiędzy drogą wojewódzką nr 470 na drogą powiatową Malanów-Rzeczary. Koszt zadania wyniósł 846 tysięcy złotych. Na te prace pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W Bibliotece Publicznej w Kleczewie trwa tydzień zakazanych książek. Wydarzenie stanowi okazję do dyskusji na temat wolności słowa, prawa do informacji oraz możliwości poznawania różnorodnych punktów widzenia. Obchody mają na celu zwrócenie uwagi na fakt, że na przestrzeni lat liczne utwory literackie wzbudzały kontrowersje, przez co podlegały cenzurze, usuwaniu z zasobów bibliotecznych oraz sprzeciwowi społecznemu. Organizatorzy przypominają, że literatura pełni kluczową rolę w poszerzaniu horyzontów, pomaga w analizie świata z perspektywy innych ludzi oraz zachęca do samodzielnego myślenia. Książki stanowią przestrzeń do otwartego stawiania pytań i ciągłego poszukiwania wiedzy. Z okazji trwającej akcji Biblioteka w Kleczewie zachęca czytelników do lektury dzieł skłaniających do refleksji i podejmujących trudne zagadnienia. Myślisz o służbie wojskowej, ale nie wiesz, od czego zacząć? Zrób pierwszy krok prościej niż myślisz, przekonuje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie, a chodzi o pobranie na smartfona aplikacji Zostań Żołnierzem RP. To narzędzie, które przeprowadzi w łatwy sposób przez proces rekrutacji krok po kroku. Od zgłoszenia aż po kontakt z rekruterem i kolejne etapy kwalifikacji bez zbędnych formalności. Dużą popularnością w tej chwili cieszą się Wojska Obrony Terytorialnej. W Turku ma zostać utworzony batalion z kompanią w Kleczewie, dzięki czemu mieszkańcom Konina i okolic chętnym, by służyć oprócz wykonywania codziennej zawodowej pracy, łatwo będzie brać udział w szkoleniach. No i przypomnijmy, że terytorialci w swoim miejscu pracy podlegają ochronie i nie jest łatwo ich zwolnić. Nie wszystko, co może zagrażać młodemu pokoleniu lasu, widać na pierwszy rzut oka, dlatego w obszarze nadleśnictwa Koło prowadzone są kontrole występowania szkodników korzeni. W wyznaczonych miejscach wykonywane są doły próbne, w których leśnicy sprawdzają, jakie organizmy zasiedlają glebę i w jakiej liczebności one tam występują. Szczególną uwagę zwraca się na pędraki chrabąszczy oraz inne szkodniki korzeni, które mogą spowodować uszkodzenie sadzonek i młodych drzew. Wyniki takich kontroli pozwalają określić poziom zagrożenia dla szkółek, odnowień i upraw leśnych, a także obserwować, jak zmienia się występowanie poszczególnych gatunków. To trochę jak leśna inspekcja pod ziemią, tłumaczą leśnicy z Koła. Dzięki takim kontrolom mogą oni odpowiednio wcześnie rozpoznać zagrożenie i zaplanować działania, które pomogą skutecznie chronić pokolenia lasu. Trwają prace nad modernizacją budynku Urzędu Gminy Żgów. W przestrzeni administracyjnej mieszczącej się w obiekcie po byłym posterunku policji trwa remont. Zakres robót obejmuje poprawę stanu technicznego budynku oraz dostosowanie go do potrzeb sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej. Modernizacja ma na celu stworzenie lepszych warunków pracy oraz poprawę standardu obsługi mieszkańców. Stowarzyszenie Trzech Pokoleń Konin Gosławice zaprasza mieszkańców na bezpłatne zajęcia artystyczne w sezonie jesienno-zimowym. Organizatorzy przygotowali nową ofertę łączącą naukę gry na instrumentach oraz warsztaty aktorskie, które odbywają się regularnie w poniedziałki w budynku przy ulicy Stawpa 5. Program przeznaczony jest dla osób w każdym wieku i ma na celu aktywizację społeczności oraz wspólną integrację. Spotkania podzielono na dwa bloki tematyczne. O godzinie 17 rozpoczyna się nauka gry na ukulele, stanowiąca zupełną nowość w dotychczasowej ofercie stowarzyszenia. Z kolei o 18 prowadzone są zajęcia teatralne, których głównym celem jest przygotowanie wspólnego przedstawienia wigilijnego. Wszystkie warsztaty prowadzi Rafał Gałza. Udział jest darmowy i nie wymaga wcześniejszego doświadczenia artystycznego.
0: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konienianie, którzy nie załapali się na duży parasolowy projekt związany z OZE, mogą postarać się o wsparcie z innych źródeł, zapewniają władze miasta. Na osiedlach poza centrum Konina nie brakuje domów, w których wciąż są niezbyt ekologiczne i niekiedy kosztowne w użytkowaniu piece.
1: Pamiętajmy, że na co dzień przez następne lata będziecie Państwo mieli możliwość otrzymania dotacji z innych programów, z programu Czystego Powietrza, ale także z naszego miejskiego programu, z którego będą mogli Państwo pozyskać dotacje na pompę ciepła, na podłączenie do cieplika, na podłączenie do systemu gazowego. To mogli Państwo otrzymać też dotacje na wymianę pieca na piec bardziej ekologiczny, nawet na piec opalany pelletem.
3: tłumaczy zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, a szczegółowe informacje można znaleźć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Tymczasem Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z jednostkami PSP oraz OSP w powiatach konińskim, kolskim, tureckim i słupeckim od początku sezonu grzewczego prowadzi kampanię Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. W okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, dlatego tak ważne jest stosowanie autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla, które mogą odpowiednio wcześnie zasygnalizować zagrożenie i umożliwić szybką reakcję. Co ważne, to, że zamontowaliśmy sobie w domu lub mieszkaniu takie urządzenie, nie kończy sprawy. Strażacy przypominają, że raz w roku należy taką czujkę przetestować. Jak to zrobić? Tu warto zajrzeć do instrukcji obsługi. Należy też regularnie wymieniać baterie. Muzeum Okręgowe w Koninie planuje remont dawnej gorzelni znajdującej się w sąsiedztwie Spichlerza i Zamku. W ponad 1500-metrowym budynku, który przez lata stał pusty i niszczał, mają powstać przestrzenie przeznaczone na kulturę i edukację. Obiekt z charakterystycznym ceglanym kominem został wpisany do rejestru zabytków w 1988 roku. W 2021 samorząd województwa wielkopolskiego przejął budynek i przekazał go muzeum. Ze względu na zły stan techniczny został on najpierw zabezpieczony. W czwartym kwartale przyszłego roku ma być gotowa kompletna dokumentacja, po czym muzeum będzie szukało pieniędzy na kapitalny remont. W odnowionym budynku zaplanowano zajęcia edukacyjne, warsztaty, ekspozycje oraz salę konferencyjno-koncertową. Jedna z wystaw ma być poświęcona historii gorzelnictwa i samej gorzelni, przypominając również ludzi, którzy w niej pracowali i związki obiektu z lokalną społecznością. Mieszkańcy liczą, że dzięki inwestycji niszczejący budynek zyska nowe życie. Jeśli przygotowania przebiegną zgodnie z planem, remont może rozpocząć się w 2028 roku. Szacowany koszt prac to około 30 milionów złotych. W tym tygodniu na ulicę Turku po ponad 20 latach przerwy wróciły autobusy komunikacji miejskiej. W ramach pilotażowego projektu uruchomione zostały dwie bezpłatne linie, z których mieszkańcy korzystają od poniedziałku do soboty. Celem nowej inicjatywy jest ułatwienie dojazdu do szkół, przedszkoli, placówek medycznych oraz miejskich centrów handlowych. W rozkładzie uwzględniono 28 przystanków usytuowanych w najważniejszych punktach miasta. Autobusy kursują ulicami m.in. Konińską, Łąkową, Dobrską, Andersa, Uniejowską, Wyszyńskiego, Kolską, Szosą, Dworcową, Górniczą, Ogrodową, Kaliską, Kączkowskiego, Milewskiego, Chopina, Zdrojki Lewe i Jana Pawła II, a także dojeżdżają do cmentarza komunalnego w Słodkowie Kolonii. Godziny dojazdów zaplanowano z myślą o codziennych potrzebach turkowian, umożliwiając m.in. sprawny dojazd na zajęcia szkolne od samego rana. Władze miasta podkreślają testowy charakter przedsięwzięcia, a trasy i rozkłady jazdy mogą być na bieżąco korygowane w oparciu o analizę funkcjonowania połączeń oraz sugestie zgłaszane przez pasażerów. I co ważne, komunikacja miejska dla mieszkańców Turku jest w tej chwili bezpłatna. W Licheniu odbędą się bezpłatne warsztaty dla rodziców poszukujących sposobów na budowanie zdrowych nawyków cyfrowych u dzieci. Spotkanie pod nazwą Nie tylko odłóż telefon zaplanowano na 24 października. Wydarzenie skierowane jest do opiekunów, którzy chcą dowiedzieć się, jak rozmawiać z młodzieżą o cyfrowej rzeczywistości oraz wyznaczać granice bez wywoływania stałych domowych konfliktów. Szkolenie poprowadzą dr Karolina Głogowska oraz Anna Kuczora, psycholożki i wykładowczynie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z wieloletnim doświadczeniem w pracy edukacyjnej oraz terapeutycznej. Program opiera się na wynikach badań naukowych i praktyce zawodowej prelegentek. Podczas spotkania

0: sieci. Podkreślają, że sprawne łącza są ważne dla bezpieczeństwa oraz skutecznego działania programów rządowych i unijnych. Informacje przekazywane przez samorządy mają pomóc ministerstwu w planowaniu kolejnych naborów na budowę światłowodów. Drugim ważnym elementem jest cyberbezpieczeństwo, m.in. zagrożenia związane z wyciekami danych, oszustwami i wyłudzaniem informacji. Podejrzane SMS-y i treści można zgłaszać przez aplikację mObywatel, która zawiera też wskazówki dotyczące zachowania w sytuacjach alarmowych. Resort przypomina o aktualizowaniu wiedzy na temat zagrożeń. Ministerstwo pracuje także nad wprowadzeniem alertów RCB do aplikacji mObywatel. Ma to nastąpić jeszcze przed końcem tego roku. Tymczasem Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie przypomina, że oficjalne komunikaty o zagrożeniach na terenie Konina można odbierać przy pomocy bezpłatnej aplikacji mMieszkaniec. Młodzi mieszkańcy Wielkopolski mogą zgłaszać się do nowo uruchomionej Akademii Młodzieżowych Liderów. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Młodzieżowe Wulkany Partycypacji i skierowana do osób w wieku od 16 do 24 lat. Udział w pełnym cyklu szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny, a rekrutacja online trwa jeszcze do 10 października. Program oferuje kompleksowe przygotowanie do działalności społecznej. Uczestnicy wezmą udział w dwóch weekendowych zjazdach szkoleniowych w Poznaniu oraz w Lesznie. Organizatorzy gwarantują pełne wyżywienie, noclegi oraz merytoryczną opiekę ze strony doświadczonych trenerów. Każdy z uczestników otrzyma również indywidualne wsparcie mentora w wybranej dziedzinie obejmujące m.in. młodzieżowe rady, samorządy uczniowskie, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorczość. Ponadto młodzi ludzie dostaną 1000 zł na wdrożenie własnego pomysłu społecznego. Warsztaty pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu przywództwa, komunikacji, budowania zespołu, wystąpień publicznych, debat oraz pozyskiwania funduszy. To inicjatywa skierowana do wszystkich młodych mieszkańców naszego województwa. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronach miasta Słupce. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole zachęca do szczepień przeciwko HPV. Kolski Sanepid przypomina, że od początku miesiąca rozszerzono finansowanie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Teraz oprócz dzieci i młodzieży w wieku 9-14 lat bezpłatne szczepienie mogą otrzymać również osoby dorosłe w wieku od 18 do 26 roku życia. Finansowanie tej grupy będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Klub piłkarski Sokół Kleczew zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty z Sokołem. Mowa dokładnie o rocznikach 2020-2022, także o tych młodych osobach, które dopiero chciałyby poznać sport i kleczewską drużynę. Będą na nich czekać kreatywne zadania, mnóstwo zabawy i nauka współpracy. I to wszystko 14 października o godzinie 18 w budynku przy stadionie w Kleczewie. Tymczasem rusza ogólnopolska kampania pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. Inicjatywa ma na celu budowanie świadomości społecznej, promowanie bezpieczeństwa najmłodszych oraz uwrażliwienie dorosłych na konieczność szybkiego reagowania w sytuacjach krzywdzenia dzieci. Akcja obejmuje przedsięwzięcia realizowane w całym kraju, w tym również na terenie Konina. Uroczysty finał zaplanowano na 19 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Tego dnia w ramach wyrażania solidarności oraz sprzeciwu wobec jakichkolwiek form przemocy od godziny 17 wybrane obiekty i budynki w mieście zostaną podświetlone na czerwono. Ma to zwrócić uwagę na problem oraz zademonstrować wspólne wsparcie dla najmłodszych.
1: Powtórka. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Samorząd Tuliszkowa zawarł umowę na dofinansowanie projektu modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej imienia Powstańców 1863 roku. Zaplanowana inwestycja ma na celu stworzenie w pełni bezpiecznej, nowoczesnej oraz przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych. Ze zmodernizowanego obiektu będą mogli korzystać nie tylko uczniowie placówki, ale także pozostali mieszkańcy gminy i miasta. Projekt uzyskał znaczące wsparcie finansowe. Środki na realizację tego zadania pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki temu przedsięwzięciu lokalna społeczność zyska lepsze warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania sportowych pasji. Z archiwów i prywatnych zbiorów tak powstała wystawa, którą można już oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kole. Ekspozycja prezentuje fotografie, dokumenty, widokówki, pamiątki oraz egzemplarze Głosu Koła, pierwszego polskojęzycznego tygodnika wydawanego w tym mieście. Wystawę przygotowali Beata Pinkowska i Konrad Kołodziejski. Eksponaty udostępnili Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Rafał Marciniak, Piotr Śniegocki, burmistrz Krzysztof Witkowski i Tomasz Żurawik. Poznań przygotowuje się do nadchodzącego sezonu zimowego. Pierwsze atrakcje wystartują dokładnie 14 listopada, kiedy to na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarty zostanie jarmark świąteczny. Zaplanowane w tym miejscu

0: do 20 grudnia, oferując odwiedzającym rzemieślnicze wyroby, upominki oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Kolejne świąteczne punkty na mapie centralnego miasta w naszym województwie ruszą jeszcze w tym samym miesiącu. 20 listopada na Placu Wolności rozpocznie się tradycyjne Betlejem Poznańskie. Z kolei dzień później, czyli 21 listopada, nastąpi oficjalne otwarcie lodowiska na Starym Rynku. Podobnie jak w ubiegłym roku, wszystkim jarmarkowym spotkaniom będą towarzyszyć poznańskie koziołki. Zarówno lodowisko, jak i jarmark na Placu Wolności pozostaną dostępne dla Wielkopolan oraz turystów aż do 6 stycznia. A w Koninie Boże Narodzeniowy Jarmark odbędzie się w weekend od 4 do 6 grudnia na naszym Placu Wolności. Za jego organizację odpowiada Konińskie Centrum Kultury i właśnie tam już teraz mogą zgłaszać się twórcy rękodzieła, rzeźb, malarze czy wytwórcy lokalnych produktów spożywczych i świątecznych ozdób, którzy chcieliby zająć w czasie tej imprezy stoiska wystawiennicze. W niedzielę na Chorzniu w Koninie odbędzie się prelekcja historyczna poświęcona najważniejszym średniowiecznym kronikom. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 18.55 w sali kominkowej na plebanii parafii salezjańskiej. Wykład pod tytułem Dlaczego kronika Galla Anonima jest dziełem wybitnym? Wygłosił profesor doktor habilitowany Tomasz Jasiński. Prelegent to ceniony pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego głównym obszarem badań jest mediewistyka, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Europy Środkowej, źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii. Badacz ma w swoim dorobku 10 książek monograficznych oraz wiele artykułów naukowych, a przez długie lata pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Kórnickiej. A teraz o innej salezjańskiej parafii, tym razem w gminie Golina, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Organizuje pierwszą ekstremalną drogę różańcową. Wędrówka zacznie się w piątek, 23 października o godzinie 18. Trasa ma liczyć 9 km długości. Trzeba mieć odpowiednie obuwie, ciepłe ubranie oraz latarkę, najlepiej czołówkę i trzeba się też wcześniej zapisać przez internet. Szczegóły na profilu Sanktuarium w Kawnicach. Miejski Dom Kultury w Kole zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem Jesień niejedno ma imię. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada. Nadesłane prace utworzą wyjątkową jesienną galerię na wystawie w siedzibie placówki. Organizatorzy zachęcają do szerokiego spojrzenia na tematykę tej pory roku. Zamiast tradycyjnych kadrów ze złotymi liśćmi warto poszukać nastroju, przemijania, dojrzałości oraz zmian. Inspiracją mogą być ludzie, przedmioty, miejsca czy codzienne sytuacje, zarówno w mieście, na wsi, w domu, jak i na ulicy. Fotografie mogą przybrać formę portretu, detalu, pejzażu lub zdjęcia dokumentalnego ukazującego gest, światło wpadające przez okno, ludzką twarz czy zwykły moment, który nagle nabiera wyjątkowego znaczenia. Każdy uczestnik może przesłać na adres kolskiego MDK-u maksymalnie 4 zdjęcia. Tymczasem w powiecie konińskim myśli się już o kolejnej porze roku. Ruszył konkurs fotograficzny pod hasłem Gmina Stare Miasto w zimowym kadrze. Lokalne władze szukają wyjątkowych ujęć prezentujących miejscowości i krajobrazy gminy w świątecznej lub zimowej atmosferze. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne upominki, a zwycięska fotografia trafi bezpośrednio na okładkę grudniowego świątecznego wydania Wiadomości Staromiejskich. W rywalizacji mogą wziąć udział amatorzy w każdym wieku. Organizatorzy przejmują prace wykonane na terenie gminy Stare Miasto w latach od 2024 do 2026. Jutro o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury odbędzie się 9. edycja Kolskiego Dnia Seniora. Organizatorem nadchodzącego wydarzenia jest Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana. Dla zgromadzonych gości wystąpi zespół Wesołe Nutki działający przy Klubie Seniora. Główną atrakcją programu artystycznego będzie koncert Małgorzaty Kraszkiewicz, znanej szerszej publiczności z programu The Voice Senior. Udział w Święcie Seniorów jest całkowicie bezpłatny, jednak obowiązują bezpłatne wejściówki. Zapraszamy w sobotę do MDK-u w Kole. W Koninie odbędzie się różaniec publiczny. Modlitwa zaplanowana jest na najbliższą niedzielę, a jej rozpoczęcie wyznaczono na godzinę 16. Miejscem spotkania wiernych będzie plac przed pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego na Glince. Uczestnicy spotkania będą modlić się w kilku intencjach, m.in. o pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych. Wśród intencji znajdą się również zgoda i spójność w społeczeństwie. Wydarzenie, jak twierdzą organizatorzy, ma charakter otwarty dla wszystkich. Właściciele mikroinstalacji OZE od 20 października będą mogli składać wnioski o dofinansowanie przydomowych magazynów energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na drugą edycję tego programu w skali kraju 1 000 000 000 zł. Jak czytamy w komunikacie na stronach Podkonińskiej Gminy i Miasta Golina, maksymalne wsparcie dla jednego punktu poboru energii wynosi 19 000 zł. O dotacje na zakup i montaż magazynów elektrycznych, magazynów ciepła oraz falowników hybrydowych mogą ubiegać się prosumenci z instalacją przyłączoną już do sieci. Urządzenie musi mieć co najmniej 10 kWh pojemności nominalnej. Wymogiem programu jest wyposażenie urządzeń w system inteligentnego zarządzania oraz funkcję pracy awaryjnej podczas przerw w dostawie prądu. Przewidziano też dodatkową premię w wysokości do 2000 zł za zakup sprzętu wyprodukowanego w Unii Europejskiej. Szykuje się kolejny kameralny wtorek w Domu Zamyłki. Kwintet Denty, złożony z instrumentalistów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wystąpi u nas 20 października o godzinie 18. Na flecie zagra Jagna Maniczyńska, na oboju Miłosz Zwoliński, Gabriel Pogorzelski na fagocie, a na waltorni Dawid Sokół. W programie utwory Grażyny Bacewicz i Tadeusza Szeligowskiego oraz Wojciecha Kidara. Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki, szczegóły na profilu Konińskiego Centrum Kultury. Najbliższy poniedziałek w godzinach od 9 do 17 Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania przeprowadzi przy Konińskim Onkomedzie na Zakładowej bezpłatne badania mamograficzne. Trwa październik, czyli miesiąc szczególnie ważny z punktu widzenia profilaktyki chorób, które dotykają kobiety. W Koninie mamobusy pojawią się jeszcze 20 w starej części miasta i 21 na Chorzniu. W powiecie w najbliższy poniedziałek w Wierzbinku oraz w Sąpolnie, w środę w Krzymowie, w czwartek w Rychwale, a potem jeszcze 20 w Kazimierzu Biskupim i 28 października w Kramsku. Dokładny wykaz oraz numery telefonów do rejestracji są na stronie internetowej Powiatu Konińskiego. Jak już informowaliśmy na naszej antenie, w Koninie odbędzie się tegoroczny finał akcji Zapal Znicz Pamięci, którą organizuje Instytut Pamięci Narodowej. To ogólnopolska kampania, która ma na celu upamiętnienie Polaków pomordowanych przez Niemców w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Można to zrobić także indywidualnie. Organizatorzy zachęcają, by 18 października odwiedzić groby znajdujące się w okolicy oraz zrobić zdjęcia dokumentujące to, jak my uczciliśmy pamięć spoczywających tam polskich ofiar. Fotografie można następnie przesłać na adres zapalzniczpamięci@ipn.gov.pl. Przypomnijmy, że główne uroczystości odbędą się 18 w Koninie, najpierw o 10 przewidziano mszę w parze, potem część oficjalną na Placu Wolności oraz w miejscu masowej egzekucji za Parkiem Chopina.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Mieszkańcy gminy Malanów mogą pomóc w walce z wysokimi rachunkami za prąd, gaz i ogrzewanie. Lokalne władze tworzą analizę ubóstwa energetycznego i apelują o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. Formularz jest dostępny w internecie na samorządowych stronach Malanowa. Zgromadzone informacje mają wskazać, ile domów w gminie wymaga pilnej wymiany starych pieców, naprawy dachów czy profesjonalnego docieplenia. Dane pozwolą radnym skuteczniej szukać funduszy na termomodernizację oraz opracować celowe programy wsparcia. Pomoc ma trafić do osób, których budżety domowe nie wytrzymują już rosnących opłat za energię. Podobne ankiety przeprowadzają właśnie teraz także inne miasta i gminy w subregionie konińskim. Kiedy zapada zmrok, pojawiają się historie, których lepiej nie oglądać samotnie. Jak zawsze w okolicach Halloween, Koniński Oskard organizuje straszną noc filmożerców. 30 października Kino Café zamieni się w miejsce pełne tajemnic, grozy i emocji. Przewidziano 3 tytuły. Premierowy seans Witajcie w Hope, a także Krwawą eliminację oraz mroczne Strzeż się. Widzowie wezmą też udział w konkursach z nagrodami. Długi kinowy wieczór 30 w Oskardzie zacznie się o 18:30. Tancerze Rytmix Dance Studio z Konina zdobyli tytuł Mistrzów Polski i wywalczyli prawo do reprezentowania naszego kraju na Mistrzostwach Świata Modern Dance w Słowenii. Sukces młodych artystów to efekt wielu miesięcy ciężkiej pracy, setek godzin spędzonych na salach treningowych oraz wielkiej pasji do tańca. Dla reprezentantów Polski udział w imprezie tej rangi to szansa na życiowy sukces oraz ogromne wyróżnienie. Jednak wyjazd wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Działacze oraz opiekunowie uruchomili uruchomili specjalną zbiórkę internetową w serwisie pomagam.pl, aby umożliwić uzdolnionej młodzieży start w zawodach i walkę o medalowe pozycje. Organizatorzy akcji podkreślają, że liczy się każde wsparcie finansowe, nawet w wysokości kilku złotych, które bezpośrednio przybliża reprezentację z Konina do udziału w międzynarodowym turnieju. Dzięki wspólnej mobilizacji lokalnej społeczności młodzi mistrzowie będą mogli pojechać do Słowenii i zaprezentować swoje umiejętności na światowym parkiecie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało niedawno nową instrukcję postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Poradnik szczegółowo opisuje zasady przygotowania się do alarmu, sposoby poszukiwania miejsca schronienia oraz właściwe zachowania w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa. Celem publikacji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez edukację i odpowiednie przygotowanie. Władze miasta Turku zachęcają, by zapoznać się z tymi wskazówkami. Są one dostępne dla każdego w internecie. Wraz z instrukcją resort udostępnił przydatne materiały edukacyjne. Mieszkańcy mogą też skorzystać ze specjalnej strony internetowej gdziesieukryć.pl, która pozwala zlokalizować najbliższy punkt schronienia, także w Turku. Wszystkie szczegółowe dokumenty oraz poradniki zostały opublikowane na oficjalnym portalu rządowym gov.pl. Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kole jest już coraz bliżej. Oficjalnie przekazano wykonawcy teren pod budowę przy ulicy Cegielnianej. Oznacza to, że inwestycja wchodzi w kolejny etap, a wkrótce na placu budowy mają rozpocząć się pierwsze roboty. Obiekt ma być nowoczesną siedzibą kolskiej jednostki. Jego powstanie ma poprawić warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji, a także usprawnić obsługę mieszkańców. Budowa nowej komendy jest długo wyczekiwaną inwestycją i jednym z ważniejszych przedsięwzięć związanych z lokalnym bezpieczeństwem. Rozpoczęcie prac na przekazanym terenie przybliża realizację tego projektu. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza dzieci oraz ich opiekunów na kolejne wydarzenie z cyklu Poranki z Maluszkiem. Najbliższe spotkanie pod hasłem Skarby Jesieni odbędzie się 22 października. Zajęcia skierowane są do uczestników w wieku od 2 do 4 lat. Program wydarzenia skupia się na odkrywaniu barw, kształtów oraz darów jesiennej przyrody poprzez integrację, muzykę i twórcze działanie. Uczestnicy rozpoczną spotkanie od wspólnego powitania połączonego z tańcem i muzyką. W planie przewidziano również zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz liczne aktywności sensoryczne i ruchowe. Szczegółowe informacje oraz zapisy na wydarzenie dostępne są w siedzibie Konińskiego Muzeum. Grzybobranie wymaga ostrożności, przekonują pracownicy Nadleśnictwa Turek. Zbierajmy tylko zdrowe grzyby, zbyt młode trudno rozpoznać, a stare mogą być toksyczne, dlatego wątpliwe okazy zostawmy w lesie. Bezpłatnych porad udzielają terenowe stacje sanepidu. Turkowscy leśnicy podkreślają, że grzyby można zbierać legalnie, bez opłat. Zakazy obowiązują tylko na uprawach drzew do 4 metrów wysokości, w drzewostanach nasiennych, ostojach zwierzyny, rezerwatach przyrody, takich jak Złota Góra czy Pieniszew, parkach narodowych oraz na terenach wojskowych. Większe grzyby wycinajmy nisko, bez uszkadzania grzybni, a miejsce przykryjmy ściółką. Kino kameralne CKS przy ulicy Okulnej zaprasza na wyjątkowy seans w ramach Środy z kinem niezależnym. 28 października o godzinie 18 widzowie będą mogli obejrzeć brytyjską komedię grozy pod tytułem Kupiłem motocykl, który jest wampirem. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiego projektu Najlepsze z najgorszych, prezentującego kultowe produkcje klasy B oraz filmowe kurioza. Ten obraz łączy w sobie elementy horroru i pubowego humoru. W fabule pojawiają się wątki gangu motocyklistów, satanistycznych rytuałów oraz maszyny z uzębionym reflektorem i kolcami. Pokaz charakteryzuje się dużą dawką specyficznego dowcipu i praktycznymi efektami specjalnymi. Szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki. W Słupcy może powstać Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Placówka ma stać się wspólną przestrzenią do pracy, warsztatów oraz integracji dla lokalnych kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, fundacji i stowarzyszeń. Inicjatywa ma pomóc społecznikom z całego powiatu słupeckiego w nawiązywaniu kontaktów, wymianie doświadczeń oraz w codziennych działaniach, takich jak pisanie wniosków czy przygotowywanie materiałów promocyjnych. Taką inicjatywę przedstawiło Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska. Pomysłodawcy projektu prowadzą konsultacje, aby poznać dokładne oczekiwania aktywistów z powiatu. Opinie można przekazywać za pomocą ankiety online, która znajduje się na stronie internetowej unianadwarciańska.pl. Osoby, które wolą porozmawiać osobiście, mogą odwiedzić biuro przy ulicy Plac Szkolny 16A w Słupce i wypełnić formularz na miejscu. Zgłoszenia, pomysły oraz ankiety od mieszkańców i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych będą przyjmowane do 15 października. W gminie wiejskiej Koło powstanie 60 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Nowoczesne instalacje mają usprawnić indywidualną gospodarkę wodno-ściekową na tym terenie, gdzie w niektórych miejscach nie da się pociągnąć sieci kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie obejmuje pełen zakres prac, w tym opracowanie projektów oraz bezpośredni montaż urządzeń u mieszkańców. Inwestycja zostanie zrealizowana przez firmę z Łasku. Łączna wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę niemal 1 900 000 zł. Większość tej sumy, bo aż 75%, stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie z budżetu państwa. Wszystkie zaplanowane przydomowe oczyszczalnie mają zostać oddane do użytku do sierpnia przyszłego roku. Zagłębie Konin wciąż prowadzi nabór nowych kandydatów na pięściarzy. Osoby od 12 roku życia, które chciałyby dołączyć do klubu bokserskiego, mogą przyjść na zajęcia do hali sportowej przy ulicy Dworcowej. A te odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 17:30-19:00.
1: Powtórka.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: To kolejna forma wsparcia dla rodzin wielodzietnych z naszego województwa. Wielkopolska Karta Rodziny. Na przykład w Tuliszkowie w ramach tego regionalnego programu za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oferowane są różnego rodzaju ulgi. Posiadacze Wielkopolskiej Karty Rodziny mogą korzystać ze zniżek zapewnianych przez partnerów programu w takim zakresie jak kultura, edukacja, sport i rekreacja, transport czy usługi. MGOPS w Tuliszkowie wyjaśnia, że ten program skierowany jest do wszystkich rodzin 3+ z województwa Wielkopolskiego, a jego celem jest ułatwienie dostępu do różnych form, z których każdy z nas może na co dzień korzystać. W skali całej Wielkopolski ten program realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W gminie Rychwał odbędzie się wyjątkowe święto pieczonego ziemniaka pod hasłem Jesienne smaki pyrczok w Dąproszynie. Wydarzenie zaplanowano na jutro na godzinę 16 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Biletem wstępu na tę imprezę będzie przyniesiony ze sobą jeden ziemniak oraz symboliczna kwota 5 zł. W programie artystycznym przewidziano m.in. występ najmłodszych przygotowany przez dzieci ze szkoły podstawowej w Kucharach Kościelnych. Na przybyłych gości czekają też konkursy z nagrodami oraz rozstrzygnięcie plebiscytu na największą i najdziwniejszą pyrę. Nie zabraknie także pysznej degustacji jesiennych potraw przygotowanych z ziemniaków. Z kolei wojewódzkie święto kartofla odbędzie się w Sieroszewicach koło Ostrowa Wielkopolskiego. Sobotnia impreza zacznie się tam w południe wśród atrakcji koncert zespołu Dynamitki. W Słupcy rusza kolejna sportowa inwestycja. Władze miasta pozyskały dofinansowanie w ramach programu Szatnia na Medal, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzięki pozyskanym funduszom powstanie nowoczesne zaplecze przeznaczone dla lokalnych trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Wszystkie prace modernizacyjne mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Całkowity koszt zaplanowanego zadania opiewa na kwotę 205 000 zł. W ramach prac istniejące dotychczas pomieszczenia zostaną w pełni przystosowane do nowych funkcji. Zakres robót obejmie prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe oraz pełne wyposażenie wnętrz. Inwestycja ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i komfortowych warunków do prowadzenia codziennych zajęć sportowych oraz działalności szkoleniowej w Słupcy. Jutro w Koninie odbędzie się kolejna edycja popularnego Dnia Planszówek. Wydarzenie zaplanowano na sobotę w Domu Kultury Oskard. Pasjonaci gier oraz osoby szukające ciekawego pomysłu na spędzenie wolnego czasu będą mogły brać udział w rozgrywkach od godziny 12 aż do 22. Udział w całym tym spotkaniu jest całkowicie bezpłatny. Na miejscu na uczestników czekać ma wiele różnorodnych gier planszowych, które będzie można bezpłatnie wypożyczyć i wypróbować. Znajomość zasad nie jest wymagana, ponieważ obecnie organizatorzy na miejscu pomogą w doborze odpowiedniego tytułu i chętnie wytłumaczą reguły. Spotkanie skierowane jest do osób w różnym wieku, ale najmłodsi uczestnicy muszą być z opiekunem. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu udostępniła bezpłatny i intuicyjny program internetowy o nazwie NPK+, służący do precyzyjnego wyznaczania dawek nawozów. Narzędzie zostało opracowane we współpracy z instytutami naukowymi z Puław oraz Falent i jest w pełni zgodne z przepisami tzw. dyrektywy azotowej, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Aplikacja działa na komputerach oraz na urządzeniach mobilnych, a przeprowadzenie pełnych obliczeń zajmuje zaledwie minutę. Program automatycznie wylicza zapotrzebowanie na azot, fosfor, potas, magnez i wapno, uwzględniając m.in. typ gleby, jej odczyn pH, a także składniki dostarczane w nawozach naturalnych czy międzyplonach. Przekłada się to na oszczędności oraz optymalne wykorzystanie potencjału upraw, wyjaśnia Biuro Powiatowe WIR w Koninie. Wyniki takich analiz są dostępne w formie cyfrowej przez całą dobę. Szczegółowe informacje oraz wykaz doradców służących pomocą można znaleźć w serwisie internetowym tej jednostki. Przypomnijmy, że nasze województwo jest jednym z czołowych producentów żywności w kraju. Klub Sparta Konin realizuje wyjątkowy projekt pod nazwą Sparta na Murze. Historia, która zostanie na pokolenia. Poza powstaniem pamiątkowego muralu, po zakończeniu prac budowlanych nastąpi jeszcze szczelne zdeponowanie specjalnej kapsuły czasu. Przesłanie dla przyszłych pokoleń zostanie oficjalnie otwarte dokładnie po 30 latach, czyli w 2056 roku. Wewnątrz kapsuły czasu znajdzie się pełny obraz klubu oraz miasta Konina z 2026. Depozyt obejmie kronikę historyczną, archiwalne fotografie drużyn, projekt i dokumentację powstania muralu, a także pamiątki klubowe, koszulkę meczową, okolicznościową monetę i lokalną prasę. Szczególnym elementem będzie imienna księga darczyńców z nazwiskami osób wspierających odbudowę najstarszego klubu sportowego w mieście oraz list pokoleniowy. Na realizację projektu trwa zbiórka funduszy. Cel finansowy ustalono na kwotę 4200 zł, z czego zebrano już ponad 1600. Każda wpłata uprawnia do wpisu w pamiątkowej dokumentacji, a tych wpłat można dokonywać cały czas na stronie zrzutka.pl. W Wielkopolsce wraz z początkiem października rozpoczęło działalność 51 nowych placówek rehabilitacyjnych działających w ramach NFZ-u. 27 z nich oferuje świadczenia rehabilitacji ambulatoryjnej, natomiast pozostałe zapewniają pomoc w warunkach domowych. Najwięcej nowych punktów powstało w Poznaniu oraz w powiecie gnieźnieńskim. Z kolei w przypadku wsparcia domowego najwięcej lokalizacji przybyło w stolicy regionu oraz w powiecie poznańskim. Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów, konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza POZ lub specjalisty. Pacjent ma 30 dni od momentu wystawienia dokumentu na zgłoszenie się do wybranego ośrodka, gdzie fizjoterapeuta ustala szczegółowy plan terapii. W ramach opieki ambulatoryjnej pacjentom przysługuje do 5 zabiegów dziennie przez 10 dni, natomiast osoby nie mogące poruszać się samodzielnie mogą otrzymać wsparcie domowe obejmujące do 80 dni zabiegowych. Informacje o wolnych terminach są dostępne w oficjalnych serwisach internetowych Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a także w przychodniach konińskich. NFZ poleca również stronę Gdzie się leczyć, działającą pod adresem gsl.nfz.gov.pl. Wielkopolska Izba Rolnicza popiera apel Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu dotyczący obywatelskiego projektu zmian w ustawie Prawo Łowieckie. Projekt jest obecnie procedowany w Sejmie. Izba zachęca rolników i mieszkańców wsi, także w powiecie konińskim, do zapoznania się z apelem oraz udziału w konsultacjach społecznych, które na sejmowej platformie cyfrowej potrwają do 18 października. Według autorów apelu proponowane przepisy mogą wpłynąć na ochronę upraw i lasów, wysokość szkód łowieckich, gospodarkę leśną oraz działania związane z zagrożeniami epizootycznymi. Jednym z zapisów jest zakaz strzelania w odległości mniejszej niż 700 metrów od budynków, również podczas odstrzałów redukcyjnych i sanitarnych. PZE ocenia, że wyłączyłoby to z gospodarki łowieckiej co najmniej 75% terytorium Polski. Projekt przewiduje też zakaz nęcenia i dokarmiania zwierzyny, co według apelu może zwiększyć szkody na polach. Wskazane są również problemy z systemem odszkodowań oraz utrudnienia w szybkiej walce z ASF. Ankietę konsultacyjną można znaleźć na stronie Sejmu, a więcej szczegółów na stronach Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 123 projekty zostaną przeprowadzone przez mieszkańców naszego województwa w ramach grantów przyznanych w konkursie Moc Małych Społeczności. Na przykład koło gospodyń wiejskich w Trąbczynie wpadło na pomysł inicjatywy, która wyjdzie na dobre każdemu, a nazwano ją Bezpieczna Gmina Zagórów – Wiedza, która może uratować życie. Senior i młody razem odporni na kryzys. To z kolei propozycja od Stowarzyszenia Kawalerowie Trójki. W lądzie nad Wartą gospodynie wiejskie będą uczyć mieszkańców pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora, a nawet samoobrony. Podobnie na ewentualne sytuacje kryzysowe. Przygotowani zostaną mieszkańcy Konina dzięki przedsięwzięciu zgłoszonemu przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów. Lista projektów w tej edycji konkursu Moc Małych Społeczności jest długa i są na niej także inicjatywy związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, nauką tańca czy aktywizacją sportową. Jednak tym razem oddolne pomysły mieszkańców zostały zdominowane przez niezwykle potrzebne w obecnych czasach budowanie odporności społecznej na sytuacje kryzysowe. Wielu z nas nie wie, jak poradzić sobie chociażby w przypadku huraganowego wiatru, braku prądu, pożaru czy powodzi, a co dopiero działań o charakterze militarnym. Na szczęście mnóstwo lokalnych stowarzyszeń, w tym koła gospodyń wiejskich, chcą przygotować nas na każdą taką ewentualność. I to wszystko w tym wydaniu przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na antenie Radia Konin FM. Kolejny program już za tydzień o tej samej porze. A na aktualne wieści z naszej części województwa wielkopolskiego zapraszam w wiadomościach regionalnych. Piotr Czmin, dobrego dnia, do usłyszenia.
3: Konin FM.

kurierów współpracujących z DPD. Poczuj ten beat, swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na Ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W imieniu wspólnoty zakonnej, braci, księży Marianów, opiekunów tego licheńskiego sanktuarium, bardzo serdecznie was witamy na porannej Eucharystii sprawowanej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Witamy również tych, którzy duchowo łączą się z nami przez transmisję internetową. Witamy także słuchaczy Radia Konin FM. W szczególny sposób witamy pielgrzymów z Niemiec, z miejscowości Bremen. Jest to polska misja katolicka. Pielgrzymi za nawiedzenie bazyliki mogą zyskać odpust zupełny, który mogą ofiarować w intencji własnej albo jednej osoby zmarłej. Warunki uzyskania odpustu są następujące. Wymagany jest stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się grzechu, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego i te w bazylice. Należy odmówić modlitwę wierzę w Boga i Ojcze nasz. Księża posługują sakramentem pokuty, pojednania w tych konfesjonałach poświetlonych. Dzisiejsza niedziela to niedziela papieska. Wśród nas gościmy stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którzy pod końcem mszy świętej dadzą krótkie świadectwo i będą zbierać do puszek ofiary wspomagające tę fundację. Podczas tej Eucharystii Panu Bogu polecamy następujące intencje. Modlimy się za zmarłych: świętej pamięci Zofię Piorunowicz, Władysławę Duda, Mariana Duda, świętej pamięci Władysława Kubarek, świętej pamięci rodziców Tekle Eugeniusza Kwiatkowskich, świętej pamięci Marię Karwat w pierwszą nocce śmierci, świętej pamięci Stanisława Szymańskiego w 14. rocznicę śmierci oraz Anny i zmarłych z rodziny Szymańskich i Lizików. Modlimy się według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. Przeprosimy teraz Pana Boga za grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zerze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć. Korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

0: dzisiejszej Ewangelii słyszymy przypowieść o królu, który przygotowuje ucztę i zaprasza swoich przyjaciół. Ale zaczynają się wymawiać. Jeden idzie do swojego kupiectwa, dla którego jest ważniejsza rodzina, dla innego jeszcze inne rzeczy i sprawy. Zobaczcie, moi drodzy, że każdego dnia do nas przychodzi Bóg i zaprasza nas do żywej relacji z sobą, do tego, aby był obecny w naszym życiu, abyśmy cieszyli się Jego obecnością, Jego błogosławieństwem. Bóg nie oczekuje wiele. Oczekuje chwili czasu na modlitwę, mój udział w Eucharystii. Bóg oczekuje mojej obecności. Dla nas też jest ważna praca. Ważna jest rodzina i inne sprawy. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy to wszystko staje się ważniejsze od Pana Boga. Tak, że dla Niego już nie mamy ani chwili czasu. I problem nasz zaczyna się nie, że rezygnujemy z zaproszenia, ale że używamy słów zaraz, za chwilę albo później. I potem się do takiego stanu rzeczy przyzwyczajamy, że tak naprawdę mijamy się z Panem Bogiem. Natomiast zobaczcie, że ów król z przypowieści nie zniechęca się. Wciąż zaprasza i zaprasza, ufając, że ci, którzy słyszą jego głos, do niego przyjdą. W pewnym momencie zaprasza dobrych i złych, bo chce, aby wszyscy skorzystali z jego uczty. To jest też jakaś dobra nowina dla nas, że kiedy mówimy Panu Bogu jeszcze nie teraz, albo za chwilę, albo za jakiś czas, Bóg wciąż ponawia swoje zaproszenie i mówi: przyjdź, zakosztuj, rozkosz się, to jest przygotowane tylko dla ciebie i ja jestem dla ciebie. Kiedy słuchamy tej przypowieści, zaskakuje nas jedna rzecz. Wśród tych gości zaproszonych, którzy przyszli i odpowiedzieli na zaproszenie króla, jest ktoś, kto nie ma na sobie szaty weselnej, szaty godowej, szaty na ucztę przygotowanej. Czasami możemy się w tym człowieku odnaleźć. Czym jest owa szata? Życie przemienione łaską, życie przemienione wiarą człowieka. Życie człowieka, który każdego dnia podejmuje trud nawrócenia, walki ze swoimi słabościami, grzechami, wadami, by być bliżej Pana Boga. Kiedy staję codziennie do modlitwy, Bóg przypomina mi: przebacz serca swemu bratu, swej siostrze. Kiedy przychodzę na Eucharystię, zapraszam je do tego, aby moje serce było przygotowane na przyjęcie Jego obecności. Kiedy podchodzę do kraty konfesjonału i otrzymuję dar przebaczenia i rozgrzeszenia, Bóg zaprasza, bym podobnie przebaczał innym. Nie można stawać do modlitwy, nie można przychodzić na Eucharystię, nie można klęczyć u kraty konfesjonału, prosić Boga o łaski, jeżeli nie będziemy się do Niego duchowo upodabniać. Jeżeli modlitwa, Eucharystia, spowiedź, nasze umartwienia nie będą nas przemieniać. Święty Jakub w swoim liście powie właśnie o wierze, którą mamy być przyobleczeni tą szatą, że wiara bez uczynku jest wiarą martwą. Czasami możemy żyć na pokaz, by innym się pokazać, przypodobać, by przed innymi udawać sprawiedliwych i pobożnych, ale w środku może w nas nie być żadnego życia duchowego. Ta dzisiejsza przypowieść z Ewangelii jest zaproszeniem, moi drodzy, do tego, abyśmy każdego dnia podejmowali trud szczerego nawrócenia. Im mniej w nas jest grzechu, tym więcej miejsca dla Boga. Im mniej w nas jest naszej miłości własnej, tym więcej jest miłości Bożej. Im mniej jestem wpatrzony w siebie, tym bardziej mój wzrok jest ukierunkowany na drugiego człowieka i na samego Chrystusa. Jesteśmy na Eucharystii. To też jest uczta, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Bóg na nas ją zaprosił. Pragnie przyjść przez swoje słowo i przez swoją obecność w Komunii Świętej do naszych serc. I przygląda się dzisiaj każdemu z nas, w jaką szatę jesteśmy przyobleczeni. I nie odrzuca, ponieważ kocha, jest gotów w każdej chwili przebaczyć. Ale kiedy przychodzi do naszych serc, zaprasza, abyśmy pozwolili się Jego łasce przemienić. Dał nam wolną wolę. Zobaczcie, jakże wiele od nas zależy, czy na Jego łaskę odpowiemy, czy nie. Dzisiaj Ewangelia zaprasza do tego, by w każdej chwili być gotowym odpowiedzieć Panu Bogu. Jemu na nas zależy. Dzisiaj w psalmie śpiewamy: po wieczne czasy zamieszkam u Pana. Już tu na ziemi możemy kosztować tej radości przebywania z Panem, a On czeka na nas w wieczności. Czy tam się znajdziemy, zależy od nas. Cię Bóg zaprasza do żywej relacji. Poczujmy się zaproszeni do tego, by odrzucić grzech, otworzyć się na Jego miłość. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Do Boga, który zaprasza nas na ucztę swojego Królestwa, zanieśmy nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił wszystkim ludziom zaproszenie do spotkania z Chrystusem i pomagał im odpowiadać na Bożą miłość. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby z odwagą i mądrością prowadzili wiernych drogą zbawienia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za tych, którzy odrzucają Boże zaproszenie i oddalają się od Niego, aby odkryli Jego miłosierdzie i odnaleźli drogę powrotu do wiary. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rodziny, aby ich codzienne życie było przepełnione miłością, przebaczeniem i wzajemną troską, a domy stawały się miejscem spotkania z Bogiem. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, aby wzrastając w mądrości i wierze, czerpali inspirację z nauczania świętego Jana Pawła II, rozwijali otrzymane talenty i stawali się świadkami Chrystusowej miłości w świecie. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, aby zostali zaproszeni na wieczną ucztę w Królestwie Niebieskim i cieszyli się szczęściem przebywania w niebie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, abyśmy przyjmowali Boże zaproszenie, troszczyli się o czystość naszych serc i byli zawsze gotowi na spotkanie z Panem. Ciebie prosimy.
2: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały przez Chrystusa Pana.

0: Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głoś śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Stanisławem Papczyńskim, założycielem Zgromadzenia Księży Marianów, z błogosławionym Jerzym Matulewiczem, odnowicielem Zgromadzenia, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Komunię Świętą udzielimy przy ołtarzu na klęcznikach.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Błogosławie Devocionalia, módlmy się, Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław Devocionalia i wszystkich, którzy ustami sercem modli się będą, korzystają z tych znaków wiary, niech trwają w prawdziwej pobożności, dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim liczem razem z Najświętszą Maryją Panną, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Usiądźcie proszę na chwilę, podam kilka informacji. W czwartek będziemy w Bazylice obchodzić Dzień Dziecka Utraconego. Zapraszamy na godzinę 19 na mszę świętą w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci przez poronienie bądź w czasie porodu. Będzie to okazja do zapalenia symbolicznego światełka oraz modlitwy adoracyjnej w intencji rodziców. W przyszłą niedzielę na mszy świętej o godzinie 12 będziemy modlić się w intencji pracowników służby zdrowia, u wszystkich lekarzy, pielęgniarki, personel placówek medycznych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Już dzisiaj informujemy, że w poniedziałek 19 października wesłanie liturgiczne błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona ludzi pracy, podczas mszy świętej o godzinie 12 będziemy modlić się w intencji wszystkich pracowników. Po mszy udamy się do oratorium błogosławionego Jerzego, gdzie złożymy wiązankę kwiatów, odmówimy krótką modlitwę. W biurze obsługi pielgrzyma w punkcie widokowym oraz punktach handlowych można nabyć specjalnie zaprojektowany, wykonany na ten rok duszpasterski krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa i hasłem roku. Stanowi on zachętę do kontemplacji tajemnicy naszego zbawienia. Może być również świetnym prezentem dla bliskich, a przez to okazją do bycia misjonarzem Chrystusa. Po zakończeniu mszy świętej w kaplicy serca Pana Jezusa, która znajduje się po Waszej prawej stronie, rozpocznie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy tam na chwilę modlitwy w ciszy. Również po zakończeniu tej Eucharystii będzie możliwość obejścia ołtarza. Z cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej można to uczynić idąc tutaj od lewej strony ołtarza wzdłuż oznaczonej trasy. Natomiast podziękowania i prośby pielgrzymi mogą zgłaszać w kancelarii, która znajduje się w dolnej części bazyliki pod schodami głównymi. Te podziękowania i prośby polecamy Bogu przez przyczynę Matki Bożej Licheńskiej, modląc się codziennie w czasie mszy o godzinie 7:30 i 12:00. Jak wspomniałem, dzisiejsza niedziela to niedziela papieska. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia będą zbierać do puszek ofiary wspierające tę fundację, która jest żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. A teraz poprosimy ich o krótkie słowo. Trzeba włączyć,
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Patrycja i jestem stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia od niemalże 3 lat. I chciałabym w imieniu 2000 stypendystów bardzo serdecznie podziękować za pomoc, dzięki której możemy się uczyć i studiować. I zdajemy sobie sprawę, że Państwa wsparcie to wyraz miłości do świętego Jana Pawła II. Pamiętamy w codziennej modlitwie o tych wszystkich, którzy nas wspierają. Pokrótce chciałabym opowiedzieć Państwu, czym Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia jest. I głównym jej założeniem jest pomoc zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. A tak się składa, że moja mała miejscowość znajduje się zaledwie 10 km stąd, czym chciałam pokazać, że i pomoc fundacji, i stypendyści, którzy do niej należą, nie są tak odlegli, jak mogłoby się to wydawać. A dzięki fundacji i wsparciu darczyńców możemy studiować w dużych miastach, rozwijać swoje zainteresowania i spełniać marzenia. Ale dzieło to nie jest tylko nauka i studiowanie. Fundacja to jest wspólnota. Wspólnota młodych ludzi żyjąca w wierze i dzieląca się słowem świętego Jana Pawła

0: drugiego z innymi. I wraz z moimi koleżankami i kolegami należymy do wspólnoty poznańskiej, ale dzięki wakacyjnym obozom możemy poznawać osoby z innych wspólnot i różnych zakątków Polski. Dzięki temu nawiązujemy przyjaźnie naprawdę nawet na wiele lat. Ale oprócz tego spotykamy się też na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych i na rekolekcjach, aby wciąż umacniać i rozumieć coraz bardziej swoją wiarę. A każdy ze stypendystów wspiera jako wolontariusz różne osoby i dzieła. I w ten sposób chcemy odwdzięczać się za dobro, którego doświadczamy. I tym wszystkim, co czynimy, chcemy pokazać jak najbardziej się da, że jesteśmy żywym pomnikiem Jana Pawła II. I jeszcze raz w imieniu swoim i wszystkich stypendystów składam serdeczny Bóg zapłać darczyńcom i przyjaciołom wspierającym nas. Dziękujemy, że możemy tutaj dzisiaj gościć. Szczęść Boże.
1: Dziękujemy Patrycji. Jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć to dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia, stypendyści będą przy wyjściu z Bazyliki Stali z puszkami. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: O mężna biało głowo.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: W Turku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które ma połączyć różne formy transportu i poprawić dostępność komunikacyjną miasta. Samorząd liczy, że nowy dworzec przyciągnie także przewoźników dalekobieżnych. W temacie przystanku na konferencji prasowej wypowiadał się burmistrz Romuald Antosik.
5: Ale ważne jest to, żeby na tym dworcu również komunikacja była dalekobieżna. Dlatego też za każdym jednym razem zgłaszam i będę zgłaszał, że to nie jest rozwiązanie połączenia Turku z Koninem kursem nazwanym ładnie hybrydowym. Nie wiem, czy część ludzi w ogóle rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Generalnie rzecz biorąc, no, pomysł jest taki troszeczkę przypominający mi taką troszeczkę, jak się mówi, nie kupimy babci kolczyków, to przekujmy im w tym roku uszy, tak, w tym momencie. I to tak mniej więcej wygląda, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego tak, ja się nie boję pewne rzeczy mówić, bo już też oczywiście gdzieś tam były sygnały, a po co powiedziałeś to czy tamto. Powiedziałem, ponieważ ja jestem na garnuszku mieszkańców i ja będę zawsze walczył o mieszkańców. Jak ktoś jest na garnuszku partii politycznej, no to niech walczy o tą partię. Ale ja w tym momencie mówię otwartym tekstem, jak to wygląda. I będę starał się, żeby rzeczywiście, i mam nadzieję, że inni również to zauważą, ci, którzy rzeczywiście mają decyzyjność w swoich rękach, żeby rzeczywiście Turek był w końcu skomunikowany z Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią. I to nie jest dla mnie połączenie. To jest połączenie dla młodzieży, to jest połączenie dla osób starszych i ewentualnie tych, którzy chcą tam gdzieś po prostu w jakimś celu pojechać, choćby nawet do teatru, że rano sobie jadą i po prostu sobie potem wieczorem wracają, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby można mieć dostęp dla tych mieszkańców Turku do lekarzy specjalistów. I mówimy o jakich specjalistach, wiemy doskonale, jakie mam tutaj specjalizacje na myśli, ponieważ sam tego niejednokrotnie doświadczyłem, kiedy ktoś bliski mojej rodziny ciężko chorował, to gdyby nie to, że mam samochód i bym go nie zawiózł, to nie wiem, jakby się dostał. Zwłaszcza człowiek w wieku 80 lat o niczym innym nie marzy, tylko po prostu jechać autobusem do Konina i potem takim malutkim sprintem biec na pociąg. To naprawdę, no słuchajcie, no trzeba troszeczkę wyobraźni tak naprawdę społecznej, żeby rzeczywiście zrozumieć, jakie są potrzeby ludzi. Ja nie mówię, że ja wszystkie potrzeby ludzi znam, ale też słuchuję się te potrzeby i nawet tu w tych komentarzach, co powiedziałem, są komentarze, które są czysto terapeutyczne i czysto rozrywkowe, ale są też mądre komentarze, które bierzemy pod uwagę, bo tak trzeba. Bo na tym to polega i właśnie taka jest rola moim zdaniem internetu, chociaż no niestety bardziej się to wykręca w stronę takiej troszeczkę, żeby przyłożyć, ale też są tam komentarze, które są naprawdę bardzo konkretne. I za to też od razu dziękuję, bo te komentarze, które są konkretne, bierzemy pod uwagę. A te, które są niekonkretne, no to no poczytamy, no ktoś się pośmieje, ktoś mówi, ale mu ktoś przyłożył. No jak ktoś tak lubi, no nic na to nie poradzę. No ja nie jestem osobą, która, po raz, że nie jestem z kamienia, ale drugi raz, no też jestem odporny już na te różnego rodzaju te ataki, bo już po tylu latach to zrozumiałem, że to chyba to chodzi właśnie o tą część rozrywkowo-terapeutyczną. Ważna jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ tutaj często też mamy komentarze ze strony mieszkańców gmin powiatu tureckiego, a dlaczego autobus nie jedzie tu, czy nie jedzie tam. My możemy poruszać się tylko i wyłącznie zgodnie z ustawą o finansach publicznych na terenie miasta Turku w tym momencie. I to jest komunikacja miejska. Ustawa o transporcie publicznym wyraźnie wskazuje, za co odpowiada wójt, za co odpowiada burmistrz, za co odpowiada marszałek województwa. Moją rolą jako burmistrza jest zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Turku. Rolą wójta jest zapewnienie komunikacji gminnej na terenie gminy z dojazdem do stolicy gminy. Natomiast rolą starosty jest zapewnienie dojazdu ze stolicy gminy do stolicy powiatu, czyli do Turku, a marszałka zapewnienie dojazdu ze stolicy powiatu do stolicy województwa. Ustawa właściwie tam za dużo nie ma jakichś tam kombinowania, bo ona jest bardzo prosta i rzeczowa tak naprawdę, tylko wystarczy mieć możliwość i chcieć. To jest nasze drugie podejście tak na marginesie do komunikacji miejskiej, bo po raz pierwszy robiliśmy to w 2015 roku. Przez 2 miesiące jeździły te autobusy. Wtedy się to nie sprawdziło. Dlatego też od tego odstąpiliśmy, ale wtedy też nie mieliśmy ani dworca, ani nie było być może, bo to był początek mojego pełnienia funkcji, nie było być może takiej determinacji. Teraz jesteśmy bardziej zdeterminowani, ponieważ już chcę po prostu, żeby rzeczywiście na koniec tej kadencji ta komunikacja publiczna zaczęła funkcjonować tak, jak funkcjonowała 20 parę lat temu, zanim jeszcze, czy tam kilkanaście lat temu, zanim jeszcze byłem burmistrzem, bo jak pamiętamy, Turek był naprawdę bardzo sprawnym ośrodkiem komunikacyjnym. Nie mieliśmy kolei, ale mieliśmy bardzo dobrze rozbudowaną sieć komunikacji autobusowej i do tego tak naprawdę wszyscy, myślę, że starsi mieszkańcy Turków wzdychają, a młodzi mieszkańcy nawet nie wiedzą, że tak może być. Że to może być naprawdę całkiem fajna, po prostu fajne rozwiązanie komunikacyjne bez wielomiliardowych inwestycji, 15 tysięcy konferencji prasowych, szukania linii kolejowej, czy ma i z tej strony, w tamtą stronę, bo wiecie, że tory to tylko z punktu A do punktu B można dojechać i myślę, że to się sprawdzi i liczę na to i też liczę na wyrozumiałość mieszkańców, jednocześnie na jakieś uwagi, ale takie naprawdę konstruktywne, które rzeczywiście pozwolą nam usprawnić tą komunikację, a nie pokażą, że rzeczywiście nie ma sensu po prostu dalej gdzieś tego ciągnąć, ponieważ chciałbym, żeby to rzeczywiście funkcjonowało i liczę na to, że to będzie. Jesteśmy i tak odpowiedzialni za te przystanki w tych miejscach gminne, które są, no mówię o tych przystankach gminnych, także one są. Tak naprawdę być może niektóre będą do jakiejś tam ewentualnie usprawnienia, poprawy, natomiast te przystanki są cały czas, one przystanki funkcjonują, poza chyba komunikacja nie funkcjonowała, tak? Ale przystanki są, bo nieraz te busy gdzieś tam przyjeżdżą, teraz te linie prywatne, które nieraz wysadzają pracowników w tym momencie do pracy i tak dalej. I one są. Natomiast też jeszcze jest jedna rzecz, no trochę nie muszę powiedzieć, że nam tutaj pomogło w tym podjęciu decyzji również na ceny paliw, tak? W tym momencie ceny paliw, one niby troszeczkę teraz spadły, ale to już to zostawiam w gestii każdego mieszkańca i każdego portfela, każdego mieszkańca, czy one są odpowiednio już niskie, czy nadal są tak wysokie, że rzeczywiście liczymy również na to, że to też troszeczkę odciąży portfele mieszkańców. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz. Tutaj już chcemy, też już planujemy, prawdopodobnie już niedługo, tak? W tym razie jeszcze tak tego przyglądamy się, jeszcze uruchomienie kolejnego kursu autobusowego. To już teraz też uspokajam, że ta luka pomiędzy godziną 7 a 14 zostanie też tutaj wypełniona, być może godziną 10. Co do godziny, to jeszcze nie odpowiem teraz, no bo to musimy skontaktować się z przewoźnikiem, bo ja mogę powiedzieć ta godzina, on powie ta godzina jest nierealna, bo w tym czasie coś innego gdzieś robi, tak? To, że tutaj sobie skontaktujemy, dlatego też już uspokajam, że rzeczywiście tutaj będzie jeszcze przynajmniej ta jedna, przynajmniej, ale myślę, że nie tylko, ale teraz mogę powiedzieć, że będzie ta linia około godziny gdzieś tam 10, żeby rzeczywiście było to na tak zwanym powrocie, że jak ktoś rano sobie pojedzie przykładowo gdzieś tam w jedno miejsce, po 2-3 godzinach, żeby mógł gdzieś tam wrócić, a nie czekać tym to kilka godzin więcej w tym momencie.
4: Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku, a jak podkreśla burmistrz Turku Romuald Antosik, jej realizacja to szansa na wyjście miasta z wieloletniego komunikacyjnego zastoju.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem.
6: Pan z ministerstwa. Zapraszamy pan.
7: Zalewski Jacek, główny specjalista w Departamencie Energii Jądrowej. Rzeczywiście, szanowni państwo, w poprzednim tygodniu doszło do aktualizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej, na którym nastąpiła pewna, nazwijmy to, ewolucja, a nie rewolucja. Jeżeli chodzi o program jądrowy, rzeczywiście dwie elektrownie jądrowe w Polsce. Prowadzimy w tym momencie dialog konkurencyjny, jeżeli chodzi o dostawcę technologii do drugiej elektrowni jądrowej, jak i jej ostateczną lokalizację. W tego typu sprawach pośpiech nie jest wskazany, także zbieramy wszystkie agregujemy dane i informacje na tematy właśnie takie, które z perspektywy programu są istotne. Jutro będę miał przyjemność zaprezentowania założeń udziału polskich firm, polskiego przemysłu w projektach jądrowych, jak i założenia całego programu, jeżeli chodzi o pierwszy projekt jądrowy na Pomorzu, no to prowadzone są w tym momencie negocjacje umowy EPC, kontraktu pod klucz. Dziękuję za uwagę.
8: Szanowni Państwo, EDF dzisiaj w rozmowach przekonywał i jest przekonany o tym, że ma najlepszą technologię do wybudowania drugiej elektrowni jądrowej w Polsce i najbardziej efektywną. My z kolei jesteśmy przekonani, że mamy najlepszą lokalizację do budowy tej elektrowni. Dlatego myślę, że to spotkanie dzisiejsze w powiecie konińskim i jutrzejsze w Koninie to jest dobre miejsce z dwoma odpowiednimi partnerami i cieszymy się bardzo, że mamy możliwość współpracy i rozmowy z EDF-em. Dziękuję.
9: Szanowni Państwo, Konwent Wójtów i Burmistrzów aglomeracji konińskiej popiera w sposób zdecydowany lokalizację elektrowni jądrowej w naszym regionie. Jesteśmy wsłuchani w oferty tych poszczególnych firm i mam nadzieję, że te wszystkie plany się ziszczą i ta lokalizacja zostanie w Koninie wybrana i będzie tutaj budowana elektrownia jądrowa.
10: Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są zaangażowani w to, żeby elektrownia atomowa powstała na terenie Konina. Jak wiemy, obejmie też część gminy Kazimierz Biskupi, z czego się cieszymy. Będzie to bardzo duży bodziec gospodarczy, nie tylko dla samego miasta Konina, ale także dla powiatu konińskiego. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w to zadanie inwestycyjne potężne, które będzie trwało ponad 10 lat. Ja wierzę w to, my wszyscy powinniśmy wierzyć, że to się uda, bo to musi się udać. Panie pośle, panie starosto, zaproszeni goście według poszczególnych prezencji. Bardzo dziękuję, że ten konwent wójtów i burmistrzów odbył się w Kazimierzu Biskupi, w gminie Kazimierz Biskupi. Bardzo dziękuję Państwu.
4: Francuscy delegaci przyznają, że konińska lokalizacja zdaje się na tę chwilę nie posiadać minusów.
11: Prezentowane nie widać minusy na razie, ale trzeba poważnie to badać na bazie danych, które będą przedstawione poprzez PGE, PEJ i rządu polskiego. W sumie na końcu to rząd polski będzie decydować o lokalizacji. My będziemy zaprezentować projekty, jak budować tu w Koninie, jak budować w drugiej lokalizacji, jeżeli trzeba, i potem rząd będzie decydować. Ale dzisiaj nie widzę przeszkód, żeby te problemy, żeby mieć projekt jądrowy tutaj w Koninie, nie? Ale jeszcze nie mam wszystkie dane, więc trzeba troszkę poczekać, aby odpowiedzieć do końca.
4: Z drugiej strony przekonują, że to właśnie ich technologia jest najkorzystniejsza dla środowiska.
11: Nie tylko technologia, nasza oferta w ogóle. Technologia ma, co do tego, co tłumaczyłem teraz, że jest najbardziej efektywna. To znaczy, że zużywa mniej wody, mniej produkuje mniej odpady jądrowe na 1 MWh, który jest produkowany. I to jest, można to sprawdzić. To pierwsze. I po drugie, jesteśmy w sumie stąd. To znaczy w Europie. Wiemy, jak jesteśmy w Polsce od prawie 30 lat. Od 30 lat mamy kontrakty z firmami polskimi i współpracujemy. Czy tutaj, kiedy mieliśmy aktywy węglowe przy inwestycje, które realizowaliśmy w ciągu 20 lat, czy w sektorze jądrowym, bo ponad 80 firm z Polski pracowały z nami, żeby budować reaktory EPR w Europie i nawet na świecie w Chinach. Więc wiemy, jak współpracować na warunkach, które są tak zwane warunkach europejskich.
12: No wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że decyzja co do wyboru technologii, partnera technologicznego będzie zapadnie w 2027 roku. Spodziewam się, że będzie to pierwsze półrocze 2027 roku, ale to ja się tak spodziewam i będę też na komisjach dopytywał o to, ażeby to stało się rzeczywiście w 2027 roku. Westinghouse będzie kolejnym elementem na budowy tej naszej, że tak powiem, oglądu naszego rejonu, ale także no, po tych działaniach będziemy chcieli podjąć kolejną ofensywę, polegającą też na warszawskich prezentacjach oferty konińskiej. Ja myślę, że, ale to jest moje zdanie i to jest trochę chciejstwo może poselskie, ale to lato rzeczywiście dało chyba karty w nasze ręce. Znaczy to lato pokazało, że woda jest tu kluczowa i kłopoty, które są spowodowane brakiem wody, no w tym roku odbiły się znacząco na ocenie sytuacji. EDF, jak słyszymy, ma system, który pozwala nawet w krytycznym momencie przez 10 dni pracować niezależnie w momencie, w którym byłby kryzys wodny, a my z kolei dzisiaj zaprezentowaliśmy po raz kolejny, że mamy 3 stopnie zabezpieczenia wody w najgorszym momencie. Znaczy mamy po pierwsze ciąg jezior, po drugie mamy dodatkowo odkrywki zalane wodą, co powoduje, że tu jest około 300 ponad dzisiaj milionów metrów sześciennych w odkrywkach, 80 milionów w jeziorach, plus zabezpieczenie w Jeziorsku i w ciągu Warty, to jest 1 miliard metrów sześciennych wody i to zdecydowanie pokazuje, że my się takiego lata jak to lato i być może gorsze nie boimy.
4: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Jezioro Wilczyńskie oraz okoliczne akweny mierzą się z katastrofalnym spadkiem poziomu wód, co zagraża nie tylko walorom rekreacyjnym, ale i unikalnej czystości tych zbiorników. Wójt gminy Wilczyn, Grzegorz Skowroński, wskazuje, że kluczowy dla ratowania regionu projekt przerzutu wód utknął w martwym punkcie z powodu przedłużających się procedur biurokratycznych i braku decyzji środowiskowej.
13: Grzegorz Skowroński, wójt gminy Wilczyn. Tak, woda opada i powiem, ponieważ mamy pomosty pływające, przesunęliśmy tym roku do lustra wody o prawie 8 metrów. Czyli to bardzo świadczy o tym, że ta woda opada i ona opadła blisko 85-90 cm, powiedzmy metr. Czyli już na lustrze wody na Jeziorze Wilczyńskim tracimy około 7 metrów od stanu, który był tak w latach jeszcze 2009, można powiedzieć. Także martwi nas to, bo stoimy w miejscu z projektem, który planowaliśmy, czyli przerzut wód z Jeziora Gosławskiego, czyli z kanału Warta Gopło do zbiornika Kazimierz Północ, czyli w gminie Kleczew do Jabłonki. Stamtąd miało się przelewowo woda przelewać do zbiornika Jóźwin 2B, czyli na terenie gminy Kleczew i gminy Wilczyn. To spowodowałoby szybszy wzrost wody i automatycznie, gdyby się podniósł poziom wody do ileś tam, nie pamiętam w tej chwili, metrów nad poziomem morza, a powinno być to około 94 metrów nad poziomem, wtedy by to byłby taki już ostateczny, końcowy bilans, ale gdyby nam ten projekt wyszedł, co mówiłem o tej przerzucie, to Jezioro Wilczyńskie w przeciągu 8 lat podniosłoby się około 2 metrów. To było bardzo dużo, bo ponieważ w tej chwili robi się zagłada pięknego jeziora. Jezioro zaczyna tracić na jakości wody, czyli mamy jeszcze w niektórych odcinkach, bo jezioro nam się podzieliło na 4 części. W niektórych miejscach mamy jeszcze pierwszą klasę czystości, w niektórych jest druga klasa czystości, ale ta druga klasa świadczy o dobrej przejrzystości. Zresztą w naszym jeziorze są sielawy, a sielawa niestety nie będzie w brudnej wodzie, tylko krystalicznie czystej. I my, i jak Jezioro Trębie, słyniemy z tej jakości wody i to jest plus dla nas, ale martwimy się, że ta woda ciągle opada. Po prostu nie mamy decyzji środowiskowej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska miał, takie były założenia i takie obietnice, że będziemy mieli decyzję w sierpniu. Natomiast teraz mamy, że ze względu na trudny charakter sprawy w październiku, koniec października, więc to się niepotrzebnie przedłuża moim zdaniem i powinna być podjęta decyzja albo tak, ponieważ jest spięcie finansowe zarówno z pieniędzy zewnętrznych, czyli unijnych, pieniędzy, samorządy również zabezpieczyły pieniądze, kopalnia zabezpieczyła pieniądze, więc spięcie finansowe byłoby. Kwestia tylko biurokracji, żeby to wszystko pasowało. Mamy spotkania, zawiązaliśmy komitet, mam przyjemność bycia w tym komitecie z ramienia Stowarzyszenia Pobliskiego Parku Krajobrazowego, którego jestem wiceprezesem i uczestniczy również wójt Jakub Wit w tych spotkaniach, czy burmistrz Witkowa Krzysztof Szeszorek. Staramy się, ale my jesteśmy tylko malutkim paluszkiem na całej dłoni w tej machinie. Jeżeli nam nie pomoże góra, no to chyba zostanie to tak jak jest i wtedy będziemy walczyć o tą wodę w inny sposób. Jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno nie pozwolimy zabierać wód gruntowych do wypełniania zbiornika pokopalnianego, bo w tej chwili chodzą pompy. Pompy pompują wodę gruntową, która jest w cyklu z takim zamkniętym. Zasila ten zbiornik Juźwin 2B. Prostym przykładem dla mnie to jest tak, ponieważ tereny tutaj Ślesin, Puszcza Biniszewska, to są tereny, które są niżej położone od moich terenów, moich jezior. I z tych jezior, jak gdyby z tych wód gruntowych, woda, jeżeli jest odpompowywana niżej, to ona przedostaje się dalej. Najlepszym przykładem, ja uważam, to jest bardzo wysoki, niespotykany poziom wód w Puszczy Biniszewskiej. Możemy jechać do Konina, możemy obserwować wzdłuż Kazimierza, ile się potworzyło jeziorek, jakie są one pełne, te jeziora. To nie jest nic innego, to jest woda, która z góry spływa, czyli ściągana jest do wypełniania zbiorników pokopalnianych, ale jednocześnie w ten sposób wody dostaje gruntowe Binisze. A my cierpimy na to.
14: Ale równocześnie ta chociażby odkrywka Kazimierz już jest zapełniona dawno temu. Też tam nic dookoła się nie dzieje. Tutaj Wody Polskie widzę, że za bardzo tak nie pomagają waszym jeziorom, więc w zasadzie tak troszeczkę może głupio się zapytam, ale o co chodzi? Dlaczego tak bardzo to wszystko stoi w miejscu pana zdaniem?
13: No właśnie, Wody Polskie, gdzie mają dbać o zasoby wodne, tak? Uważaliśmy, że jeżeli będzie ten zbiornik dopełniony, stanie się to zbiornikiem retencyjnym, który, gdy tak zwana retencja, no bo ja nie mogę zrozumieć, że jedno, jeżeli jest rzeki w warcie, tak jak teraz jest niski poziom, to nikt nie będzie pompował do zbiorników pokopalnianych, bo jest niski poziom, musi być żeglowność, musi kanał ślesiński być żeglowny i to my to doskonale rozumiemy, ale trafiają się okresy, gdzie jest nadmiar wody w zbiorniku Jeziorsko, nadmiar wody jest, która spływa i w warcie i ona jest rzucana do Gopła. Bo obecnie jest niski poziom. Pompy wchodzą, pompują, jest to nawet zastraszająco niski poziom wody w warcie. Ale ta woda, idąc do Gopła, jest skierowana bezpośrednio, gdzie słodka woda, która mogłaby zasilać nasze jeziora, nasze grunty rolnicze, Wielkopolska stepowieje, a my rzucamy ją do Bałtyku poprzez Gopło. Dla mnie niezrozumiały temat i nie wiem, Ministerstwo Ochrony Środowiska, czy to jest środowisko. Wody Polskie to jest zadbać o wody. Mówi się dużo o tym, a zostawia się nas jako samorządy w sytuacji trudnej. Powinniśmy usiąść, siadamy często, ale znaleźć wspólny kompromis na to, na co oczekujemy. My ciągle jesteśmy zwodzeni, jak nie przez jedną grupę, drugą, trzecią. Ja od mieszkańcom ogłosiłem sukces. W tej chwili już nie chcę podać nawet małego palca, gdzie wcześniej mówiłem, oddaję całą dłoń za to, że ten sukces się uda. nie udaje się i nie wiem w tej chwili. Jestem 16 lat włodarzem gminy, ale tego zrozumienia nie mogę zrozumieć. Ale nie poddajemy się, staramy bynajmniej pracować nad tym tematem. Jeśli do tego nie dojdzie, musimy wykorzystywać media nie tylko tak jak tutaj państwo, ale już ogólnopolskie, bo to jest nie do pomyślenia, że mieć spięcie finansowe. Pieniądze bezpośrednio były dedykowane na ten cel, ponad 30 milionów złotych z Unii Europejskiej. No i jeżeli to zadanie nie będzie wykonane już wkrótce, to już czujemy oddech, będziemy musieli te pieniądze z powrotem oddać, czyli już nigdy nie zrobimy tego, co jest zaplanowane. Są zrobione decyzje, tak jak powiedziałem, wszystkie środowiskowe rzeczy, które od nas żądano. Wykonała kopalnia, zrobiła kopalnia, zapłaciła już na miliony złotych, się w tej chwili przelicza te ekspertyzy środowiskowe, ekspertyzy wszystko, ptaszków, zwierzątek żyjących, bagiennych, wszystko jest to zrobione, więc nie wiem, dlaczego nie dostajemy decyzji. Ja rozumiem, że chodzi o Wartę, o jeziora, które żeby Warta po prostu była rzeką żeglowną, no ale to ja mówię, każdy mądry, zdroworozsądkowo myślący nigdy nie weźmie tej wody z Warty, żeby zasilać przy niskim poziomie Warty.
4: Samorządowcy ostrzegają, że bez opóźnianych decyzji administracyjnych regionowi grozi bezpowrotna utrata ponad 30 milionów złotych dofinansowania unijnego i dalsza degradacja środowiska.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i goniący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
2: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu.
0: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nowy nabór wniosków o dopłaty do nawozu oraz oleju napędowego. Gospodarze mogą składać kompletne dokumenty drogą elektroniczną przez aplikację Portal Rolnika od 1 do 16 października. Wyznaczony termin jest ostateczny, a wsparcie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń ze względu na ograniczone środki, wyjaśnia Biuro ARiMR w Koninie. Do dofinansowania nawozów kwalifikują się faktury za zakupy dokonane od 1 marca do 15 sierpnia tego roku. Maksymalna kwota pomocy wynosi 500 zł za hektar, przy czym wsparcie objąć może najwyżej 300 hektarów upraw. Ostateczna stawka zależy od ilości zakupionego towaru oraz różnicy cenowej względem ostatniego kwartału 2025 roku. W przypadku paliwa wsparcie objęto zakupy z okresu od 1 marca do 31 sierpnia tego roku. Stawka dopłaty wynosi 52 grosze za litr oleju napędowego, a limit litrów wynika ze zwrotu akcyzy. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopię faktur oraz decyzję o zwrocie podatku akcyzowego za 2026.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Więcej słońca niż wczoraj, ale będzie też przelotnie padał deszcz. Najbardziej intensywnie na południowym wschodzie. Na termometrach na ogół od 12 do 15 stopni.

0: FM.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601-061-848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
4: Powtórkę.
5: Kronika kryminalna.
6: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Władze miasta uspokajają mieszkańców, zwłaszcza rodziców oraz młodzież, by z jednej strony zachowywali ostrożność i uważali zwłaszcza na wszelkie agresywne lub nieprawdziwe treści publikowane w internecie, a z drugiej, by zaufali dyrektorom szkół i nauczycielom.
7: W ubiegłym roku miasto Konin zorganizowało profesjonalne szkolenia dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. One odbywały się w dwóch modułach, i teoretycznym, w którym brała udział kadra nauczyciele, oraz praktyczny, które przećwiczono razem z uczniami. Była to ewakuacja oraz azyl. Tak więc kadra zarządzająca szkół wie, co ma robić. We wrześniu prezydent zalecił, aby w placówkach przeprowadzać regularne ćwiczenia przypominające te procedury. Należy ćwiczyć regularnie takie zachowania, ponieważ różne scenariusze musimy mieć na uwadze. Takie informacje przypominające o zasadach bezpieczeństwa, o gotowości do podejmowania działań według tego scenariusza, który był przećwiczony pod okiem specjalistów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Będziemy o tym wszystkim przypominać. Wiemy też, że Komenda Miejska Policji w Koninie zapowiedziała wzmożone kontrole prewencyjne w okolicach konińskich placówek. Bądźmy czujni, ale analizujmy informacje, które do nas spływają. Rozmawiajmy z dziećmi. Prośmy o pomoc specjalistów wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Wszystkim nam zależy na tym, aby szkoła była bezpieczna i wolna od przemocy.
6: Tłumaczy rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias. A my polecamy, by bazować na oficjalnych komunikatach przekazywanych przez darmową aplikację na smartfony mMieszkaniec oraz poprzez oficjalne profile Urzędu Miasta Konina, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt. Na drogach w subregionie konińskim doszło już do kilku kolizji. Najgorzej jednak było w innym rejonie Wielkopolski, na obwodnicy Gostynia, gdzie kierowca osobówki zderzył się z sarną, która wpadła do środka auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, na skutek czego w szpitalu zmarł 20-latek. To wszystko stało się o świcie. Funkcjonariusze przypominają, że w okolicach lasów i w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi należy przede wszystkim zwolnić oraz uważnie obserwować pobocze. Szczególną czujność trzeba zachować rano, a także po zmroku. W przypadku zauważenia zwierzęcia na jezdni nie powinno się wykonywać gwałtownych manewrów, bo nagły skręt może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Warto też pamiętać,

0: że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli dojdzie do kolizji, w pierwszej kolejności włączmy światła awaryjne, wystawmy trójkąt i zadzwońmy pod 112. Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić do rannego zwierzęcia, może zareagować agresywnie. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim apeluje do pieszych oraz rowerzystów z naszego regionu o noszenie elementów odblaskowych. W powiecie konińskim trwa akcja profilaktyczna pod hasłem Bądź Widoczny, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się po zmroku. Strażacy OSP przypominają, że właściwe oznakowanie pozwala kierowcom dostrzec pieszego z większej odległości i daje kierującym niezbędne czas na właściwą reakcję. Dbanie o własną widoczność to prosty, ale skuteczny sposób na uniknięcie groźnych wypadków drogowych. Odblaski można przypinać do odzieży wierzchniej, plecaków oraz obuwia, a także mocować bezpośrednio na rowerach. Powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ślesinie zwraca uwagę na problem przemocy i odrzucania wśród dzieci i młodzieży. Niepokój mogą budzić wycofanie, milczenie, unikanie kontaktu czy nagłe zmiany zachowania. Takie sygnały czasem oznaczają, że młoda osoba doświadcza wyśmiewania, odrzucania lub przemocy ze strony rówieśników. W takich sytuacjach ważna jest obecność i zainteresowanie drugiego człowieka. Nie trzeba mieć gotowych rad ani znać rozwiązania. Wsparciem może być spokojna rozmowa, wspólna aktywność. Uważne wysłuchanie bez przerywania i oceniania, a także zachęcenie do kontaktu z zaufanym dorosłym, tłumaczą specjaliści z powiatu konińskiego. Można również towarzyszyć młodej osobie w szukaniu pomocy. Osoby doświadczające przemocy często czują wstyd, bezradność i obawiają się reakcji otoczenia. Dlatego warto pokazać im, że nie są same i że to, czego doświadczają, nie jest ich winą. Poradnia zachęca do budowania relacji opartych na empatii, szacunku i wzajemnej trosce. Uśmiech, dobre słowo, rozmowa czy prosty gest wsparcia mogą pomóc zatrzymać krzywdę i przywrócić poczucie bezpieczeństwa. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Powtórkę.
3: Konin FM 104.1.

0: Powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: 12 milionów złotych, tyle wynosi wartość sprzętu, który trafi do placówek ochrony zdrowia oraz muzeów w Wielkopolsce. Umowę z programu ochrony ludności i obrony cywilnej podpisali marszałek Marek Woźniak i wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Dotacja pokrywa 90% kosztów, a 10% pochodzi z budżetu województwa. Sprzęt ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Podczas masowych wypadków, katastrof i zdarzeń chemiczno-biologicznych do placówek trafią agregaty, UPS-y, urządzenia zapewniające dostęp do wody, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, respiratory EKG, nosze i krzesła ewakuacyjne, łóżka elektryczne, podnośnik, wyposażenie ratownicze oraz komora izolacyjna. Szpital w Koninie otrzyma agregaty, pompy, nosze ewakuacyjne i aparaty do znieczulania. W Kaliszu będą dwa ambulanse typu C, a w Lesznie magazyny paliwa. Wsparcie trafi też do placówek w Kościanie, Gnieźnie, Poznaniu, Osiecznej i Śremie. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie otrzyma komorę izolacyjną do transportu pacjentów zakażonych lub skażonych oraz kamizelki, szpikulco i noże odporne. Ponadto 600 tysięcy złotych przeznaczono na skrzynie, kontenery, wózki i inne materiały do ewakuacji dóbr kultury z muzeów. Przygotowywany jest także kolejny pakiet wsparcia lecznic w zakresie logistyki i ciągłości dostaw. Poznańskie Archiwum X rozwikłało niedawno sprawę zabójstwa 73-letniej mieszkanki Piły z 2008 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki ponownej analizie materiału dowodowego oraz wykorzystaniu nowoczesnych badań genetycznych, które pozwoliły wytypować podejrzanego. Sukces wielkopolskich śledczych stanowi teraz element ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem Archiwum X – nie przestajemy szukać. Policyjna inicjatywa ma na celu przypomnienie, że postęp w dziedzinie kryminalistyki i nowe technologie dają szansę na rozwiązanie zbrodni sprzed lat oraz wymierzenie sprawiedliwości. Specjalne zespoły policjantów z naszego województwa stale weryfikują stare pliki akt, szukając przełomowych poszlak. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób z regionu, w tym do mieszkańców Konina, Turku, Koła, Kalisza, Gniezna, Wrześni czy Słupcy, posiadających jakąkolwiek wiedzę o dawnych przestępstwach, o kontakt. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 509 985 025 lub drogą elektroniczną pod adresem archiwumx@policja.gov.pl. Każda wiadomość może okazać się kluczem do zamknięcia niewyjaśnionego przez laty śledztwa. Pożar śmieciarki na ulicy Bursztynowej w Motle Królewskiej. Do takiego groźnego incydentu doszło kilka dni temu podczas odbioru odpadów komunalnych na terenie podkonińskiej gminy Stare Miasto. A stało się to w wyniku wyrzucenia do zmieszanych śmieci baterii i akumulatora samochodowego oraz rowerowego. Władze gminy przypominają o bezwzględnym zakazie wyrzucania tego typu niebezpiecznych przedmiotów do standardowych pojemników. Zużyte akumulatory i baterie stanowią poważne zagrożenie pożarowe dla pojazdów przewożących śmieci oraz instalacji przetwórczych, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Stare akumulatory samochodowe należy przekazywać do punktów ich sprzedaży. Z kolei pozostałe baterie przyjmuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żychlinie przy ulicy Parkowej. Pszczoki są w każdej gminie i obsługują mieszkańców bezpłatnie. W Koninie mamy takie dwa punkty. Tymczasem władze gminy Stare Miasto zapowiedziały, że sprawca, który wyrzucił akumulatory do zwykłego śmietnika, zostanie za ten czyn pociągnięty do odpowiedzialności. Dyrekcja szkoły w Brzeźnie wystosowała pilny apel dotyczący bezpieczeństwa uczniów na terenie placówki. Powodem interwencji są powtarzające się sytuacje wjeżdżania nieuprawnionych pojazdów na szkolny dziedziniec, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla przebywających tam dzieci. Władze szkoły przypominają o bezwzględnym zakazie wjazdu, który dotyczy wszystkich kierowców z wyjątkiem pracowników oraz osób posiadających stosowne upoważnienia. Ograniczenie to sygnalizowane jest znakiem drogowym umieszczonym przy bramie wjazdowej. Mimo to w ostatnim czasie odnotowano przypadki i poruszania się aut w sąsiedztwie bawiących się uczniów, nawracania w miejscach niedozwolonych, a nawet jazdy po szkolnych klombach. Problem jest jednak bardziej złożony. Na profilu placówki w internecie można przeczytać komentarze, takie jak m.in. ten napisany przez pana Mateusza, który zwraca uwagę, że miejsc parkingowych przed bramą wjazdową do szkoły w Brzeźnie jest stanowczo za mało, by zaspokoić potrzeby parkujących, szczególnie przed godziną 8. Dodatkowo wykonywanie tam jakichkolwiek manewrów, zawracania, cofania, mijania się z pojazdami wyjeżdżającymi przemierzającymi przez barierki zostało niedawno dodatkowo utrudnione. Ruch pieszy dzieci zmierzających do szkoły odbywa się również przed bramą wjazdową i to tam, zdaniem mieszkańca gminy Krzymów, przede wszystkim są one narażone na wypadek. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Powtórkę.

0: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
2: Reklama.
3: Powtórkę.
4: Kronika kryminalna.
5: Wielkopolscy policjanci zatrzymali kilka nieletnich osób w wieku od 14 do 16 lat, które publikowały w sieci materiały informujące o planowanych zamachach w szkołach. Wśród zatrzymanych znajduje się uczeń z Konina. Zgłoszenia dotyczące niepokojących wpisów i nagrań napływały od nauczycieli oraz rodziców, a równolegle przestrzeń internetową monitorowały służby do walki z cyberprzestępczością. Na publikowanych w komunikatorach filmach zamaskowane osoby prezentowały niebezpieczne narzędzia, w tym noże, chcąc wywołać poczucie zagrożenia. W przypadku Konina zatrzymano 16-latka, który groził przeprowadzeniem ataku na lokalne placówki oświatowe. Zatrzymania są efektem skoordynowanej akcji komend z całego województwa, mającej na celu natychmiastową reakcję na wszelkie groźby. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców, by nie powielali w internecie niesprawdzonych informacji i nie siali paniki. Warto czerpać informacje wyłącznie z wiarygodnych komunikatów policji i innych służb. Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Koninie posługuje się m.in. aplikacją M-Mieszkaniec, którą za darmo można ściągnąć na swojego smartfona. Dodajmy, że decyzją sądu 16-latek z Konina trafił na 2 najbliższe miesiące do schroniska dla nieletnich. W tym czasie toczyć będzie się dalsze postępowanie. Policja w Koninie apeluje o natychmiastowe reagowanie w przypadku zniknięcia bliskich. Komunikat wydano po pomyślnym zakończeniu poszukiwań 2 nastolatek, które w ubiegłym tygodniu odnaleziono całe i zdrowe. Wydarzenie to stało się pretekstem do przypomnienia zasad postępowania w kryzysowych sytuacjach, gdy pojawia się obawa o czyjeś życie lub zdrowie. Mundurowi obalają krążący mit i podkreślają, że nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin, aby zgłosić sprawę na policję. Zgłoszenia przyjmuje numer alarmowy 112 oraz każda jednostka policji. Liczy się jak najszybsza reakcja, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę w prowadzonej akcji. Podczas przekazywania informacji funkcjonariuszom należy podać rysopis, ubiór, aktualną fotografię oraz przewidywany kierunek przemieszczania się zaginionego. Ważne są także dane o posiadanym telefonie, przedmiotach osobistych oraz stałych miejscach przebywania. Dokładne szczegóły znacząco ułatwiają i przyspieszają działania poszukiwawcze. Wilki już niemal co roku widoczne w naszej okolicy. W poprzednich latach był to głównie powiat turecki, ale także okolice Konina, gdzie zaobserwowano pojedyncze osobniki. Teraz jednak trafiła się cała watacha. W okolicach Strzałkowa w powiecie słupeckim w ubiegłym tygodniu zauważono stado liczące 7 osobników. Leśnicy podkreślają, że takie przemieszczanie się tych zwierząt po obszernych fragmentach kraju nie jest już czymś normalnym. Trzeba być ostrożnym, jednak należy pamiętać, że to dzikie zwierzę, które raczej wolą uniknąć kontaktu z człowiekiem. Miejmy jednak na uwadze, by w pobliżu lasów psy wyprowadzać na smyczy. W Poznaniu zainaugurowano program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, który ma zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych zamieszkujących nasze województwo i ich wiedzę o prawie. Cel to przygotowanie wielkopolskich seniorów na współczesne zagrożenia, zwiększenie ich świadomości oraz pomoc w ochronie praw i majątku. Praktyczną edukację poprowadzą eksperci m.in. z policji, notariatu i organizacji chroniących osoby starsze. Program obejmuje 6 obszarów: cyberbezpieczeństwo i ochronę w internecie, przeciwdziałanie oszustwom majątkowym, w tym metodzie na wnuczka, i przeciwdziałanie przemocy domowej. Seniorzy poznają zasady dotyczące testamentów, darowizn czy umów dożywocia, jak również praw konsumentów, uprawnień emerytalnych i praw pacjenta. Program ma być już wkrótce realizowany lokalnie we wszystkich wielkopolskich powiatach i gminach. Kluczem do skutecznej ochrony osób starszych jest edukacja i ich bezpośredni kontakt z praktykami. Dzięki takim warsztatom seniorzy spotkają się ze specjalistami, którzy w przystępny sposób wytłumaczą im zawiłości prawne i nauczą bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Wojewodzie wielkopolskiemu zależy na tym, by z planowanych w całym regionie warsztatów skorzystało jak najwięcej emerytów. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Turku podsumowali intensywne działania z ostatnich dni. Mundrowi przeprowadzili szereg interwencji i kontroli drogowych, które doprowadziły do zatrzymania osób podejrzewanych o złamanie prawa oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Aż 3 przypadki dotyczyły posiadania nielegalnych środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. Dzielnicowi policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego ujęli 44-letniego obywatela Mołdawii z marihuaną, 24-latka z kryształami oraz 17-latka posiadającego mefedron. Ponadto zatrzymano 67-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie do odbycia kary zastępczej. Policjanci z drogówki również mieli pełne ręce roboty. Zatrzymali 37-latka, który prowadził samochód mimo cofniętych uprawnień, oraz 25-latka jadącego po pijanemu elektryczną hulajnogą po drodze publicznej. Policja z Turku przypomina o surowych konsekwencjach karnych za tego typu przewinienia. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Powtórkę.

0: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
2: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
0: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich trzech dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
3: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
0: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem dwie pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Zieminie w powiecie grudzińskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. W związku z pojawiającymi się informacjami o wyciekach danych osobowych, Urząd Gminy w Kramsku przypomina mieszkańcom o możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. Rozwiązanie to ma na celu skuteczną ochronę obywateli przed kradzieżą tożsamości oraz nieuprawnionym wykorzystaniem ich danych przez oszustów. Drukowane ulotki informacyjne na ten temat są również dostępne w budynku Kramskiego Urzędu. Zastrzeżenie numeru PESEL uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, zakup sprzętu na raty, wyrobienie duplikatu karty SIM czy wykonanie wybranych czynności u notariusza, na przykład sprzedaży nieruchomości. Mechanizm ten nie wpływa jednak na codzienne funkcjonowanie. Mimo zastrzeżenia można bez przeszkód odbywać wizyty lekarskie, realizować recepty, załatwiać sprawy urzędowe, podróżować oraz korzystać z bankowości i ważnych dokumentów. Takie zastrzeżenie można w dowolnym momencie cofnąć i ponownie aktywować. Usługa jest dostępna w aplikacji mObywatel, w serwisie gov.pl oraz osobiście w każdym urzędzie gminy w Wielkopolsce.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Chłodny październikowy jesienny poranek za oknami. 10 stopni teraz pokazują termometry w naszym regionie. Wskazania barometru mówią o 1009 hektopaskalach. Co dalej w pogodzie? Przewidują specy od pogody. Przewidują, że będzie chłodno. Najbliższe dni to w ciągu dnia temperatura poniżej plus 15 stopni. Jutro na przykład przy opadach deszczu maksymalnie tylko 11. Rosną jednak szanse, że na koniec tego tygodnia większa ilość słońca zagości na niebie. No i zagoszczą też wyższe temperatury w piątek nawet do 17.
1: Muzyczna

0: Witamy ze słońcem, uśmiechem na twarzy, serdecznie radiosłuchacy, witamy.
1: Witamy i zapraszamy. Muzyczna fala wspomnień rozpoczęta. Portowe światła, tak?
0: Tak.
1: Zespół For You na początek. Do tych portowych świateł w naszym regionie można gdzieś je to zobaczyć, takie te portowe światła?
0: No raczej nie.
1: Raczej będzie ciężko. Ale na pewno można usłyszeć taką piosenkę na naszej antenie w muzycznej fali wspomnień. Halinka Walusiak
0: i Wojtusz Maciejewski.
1: Niedzielnie, jesiennie witamy, tak jesiennie, że nawet Halinka dzisiaj prezentuje się na naszym radiowym Facebooku z liśćmi.
0: A zbierałam, schylałam się.
1: To można powiedzieć, że byłaś prawie jak na grzybach. Tylko nie grzyby, ale liście się udało znaleźć. Kartka z kalendarza, już zerkam i informuję, co tam mamy dzisiaj. A mamy 11 dzień października, niedzielę. Aldona, Brunon, Emil, Aleksander, Maria, Marian, Emilian, Emanuel, Dobromiła. Oni świętują mininę solenizantów i jubilatów. Oczywiście Konin FM pozdrawia, pozdrówcie od nas. 284 dzień roku, 41 tydzień dzisiaj mamy. Jeśli chodzi o pozdrowienia, oczywiście na naszej antenie do 14 takie pozdrowienia można przekazywać. Od 12 również pozdrowienia z muzycznymi dedykacjami. Jeszcze kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj dzień wychodzenia z szafy. Byłaś kiedyś w szafie?
0: Nie.
1: Jak co, to dzisiaj można z szafy wyjść.
0: Ja tylko eliminuję to, co niepotrzebne w szafie.
1: Aha, to ty porządki bardziej robisz w szafie.
0: Tak.
1: Mamy też dzień dziewczyny. Wszystkie dziewczyny pozdrawiamy i pozdrawiajcie też z okazji tego święta wszystkie panie na naszej antenie. Przysłowie na dziś: październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać. Słońce w znaku wagi, 10 godzin 57 minut pracuje, zachód słońca 2 minuty po 18. Za chwilę na naszej antenie informacje o tym, jak się kontaktować do tego czasu.
0: Zespół akordeonistów, hiszpańskie oczy.

0: z Partyzanta się nam skończyła ta piosenka.
1: O, słowa tylko po polsku, że kocham ciebie i najpiękniejsze dni albo sny. Nie pamiętam, radiosłuchacze. Jak pamiętają, to proszę mi podpowiedzieć.
0: Informacje porządkowe kolejne na naszej antenie. Jak się kontaktować z nami, żeby przekazywać życzenia i pozdrowienia? To tak, telefon do studia niezmienny 511 115 104. Dzwonić można i dzwoniła już nasza słuchaczka Grażyna.
1: Grażynka, tak.
0: Odhaczyła się, jak to powiedziała, tak?
1: Tak.
0: To odhaczona Grażynka, pozdrawiamy. Kolejna forma kontaktu to Facebook Messenger. Wysyłajcie wiadomości na Messengera Radio Konin FM 104.1. Żółto-zielone logo na Facebooku. Maile wysyłajcie na adres fala@konin.fm. Nie zapominajcie o SMS-ach. Kontakt z naszą bramką SMS-ową to SMS wysłany na numer 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Również można wysyłać, a nawet trzeba, kartki pocztowe tutaj do nas, do studia. Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: To już możemy, Halinka, jeśli chodzi o porządkowe sprawy, tak jak Grażynka, jak dzwoniła, odhaczyć, to porządkowe sprawy też odhaczamy.
1: Tak. Renata Dąbrowska, Miłość Ostatnich Dni oraz Krzysztof Krawczyk, to Canzone d'Amore.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę. Wyprzedaż w OMO Day Jayku Grupa Lease. Zyskaj

0: 81 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
2: Konin FM. Konin FM.

0: A teraz karteczkę mogę, już mogę, imieninową.
1: No proszę, proszę, Halinka. Mówiliśmy, że teraz już życzenia, także
0: dobrze.
1: Należy i trzeba.
0: 15 października imieniny swoje będzie wchodzić pani Teresa Świerczyńska-Wyszyńskiego 19. Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, wytrwałości i uśmiechu od ucha do ucha składa siostra Ela i Zosia.
1: Teraz kolejna porcja życzeń. Dzień dobry, wszystkiego dobrego dla wszystkich na ten cały nowy tydzień. Takie życzenia przesyła Danuta. 15 października swoje imieniny będzie świętować Jadzia z Królikowa. My już dziś biegniemy z życzeniami zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Życzą to Ewka, Magda i ja, Danusia.
0: Edyta Geppert, Cień Księżyca oraz Iwona Niedzielska na imieniny na

0: Jesteśmy dokładnie 10.30, Halinka.
1: Już, a życzonka,
0: życzonka. Proszę cię bardzo.
1: Z okazji zbliżających się imienin pani Jadwigi Szamowskiej dużo zdrowia, pogody ducha, samych słonecznych dni, zadowolenia z rodziny. No i wnuków przesyła znajoma z Wyszyńskiego. Piosenka, prośba o piosenkę Tak jak przed laty w wykonaniu Grażyny Świtały.
0: Serdeczne życzenia urodzinowe, dużo zdrowia, radości i spełnionych szalonych marzeń dla Moniki Schorznia od Miarków. Przesyłam muzyczne życzenia urodzinowe dla babci Jadzi, zdrowia, uśmiechu na co dzień od wnuka Szymona i Agnieszki.
1: Andrzej Frant, najpierw ze Starej Pudzia, a następnie Grażyna Świtała, Tak jak przed laty.

też poznałem.

0: Śmiejesz się, Halinka, tak jak przed laty?
1: O, boję się śmiać.
0: Boisz się, ale... ale inaczej, uśmiech się pojawia, tak? Radość.
1: Diamet, tak, no, pogoda ducha, to serce to tak mocniej bije, wiesz. Ale co z tego, jak spojrzysz w lustro, to... Czy to ja, czy nie ja?
0: To trzeba lustro zmienić. I problemu nie będzie. To jest tak, jak mam takiego kolegę... Nie powiem, czy odważny, szalony, jak zwał, tak zwał. Przychodzi zima, ma samochód, to nie bawi się w wymianę opon, tylko wymienia samochód, ale że ma samochody takie, te nazwijmy to niskobudżetowe, to tam...
1: Nie ma sprawy.
0: Nie ma sprawy, tam co 2 miesiące podjeżdża inny samochód. Ja, ty co? Ach, musiałem opony wymienić, doszedłem do wniosku, że lepiej cały samochód. Widzisz, no? Do odważnych świat należy, do szalonych może nawet. Pozdrowienia kolejne.
1: Tak.
0: Serdeczności dla was w tą niedzielną, jesienną aurę. Niedzielną, jesienną aurę to od Szymona. Składam najserdeczniejsze życzenia mojej żonie Teresce, która 15 października będzie obchodzić imieniny. Pozdrowienia też dla siostry Urszuli i kuzyna Mariusza z Gniezna.
1: O, pozdrowienia, pozdrowienia dla Tereni Jasińskiej od znajomych. I 2 utworki teraz, tak?
0: Dokładnie.
1: Himalaja, to sobie poszaleje, i Teresa Tutina, Wiatr, wiosenny gitarzysta. Nie było piosenki jesienny. Gitarzysta.
0: No wiesz, ostatnio w pogodzie było tak fajnie, jakby na wiosnę to. No, gdyby nie te liście, które już zaczynają się robić takie kolorowe, to można by było powiedzieć, że taka wiosna się trochę robiła. Ale to już za nami, bo teraz jednak ochłodzenie zawitało na kilka dni. Takie jesienne. Gramy?
1: Gramy.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Reklama. Konin FM.
4: A teraz życzonka popłyną do pani Teresy Walczak z Konina. Dużo zdrowia, szczęścia, życiowego zadowolenia oraz marzeń spełnienia. Takie życzenia są od Jurka Woźniaka z okazji tych zbliżających się imienin.
5: Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkich, pozdrawiam cieplutko i życzę pozytywnych myśli. Na teraz i na zawsze ściska mocno buziaki, to od Reni. Witam serdecznie prowadzących audycję, moją rodzinę, znajomych i przyjaciół w tą najpiękniejszą słoneczną pogodę. Życzę miłej niedzieli, a szczególnie pozdrawiam Ewę i Damiana, którzy świętują 17. rocznicę ślubu. Życzenia przesyła Maria.
4: A ja pozdrawiam gorąco serdecznie przyjaciółkę Henię z tańców, no, gdzie hulałyśmy obie.
5: To było hulaj dusza, piekła nie ma wtedy.
4: No i oczywiście pozdrawiam kierowców MZK 50, 51 i 58.
5: A czemu tak wybierasz?
4: Bo
5: ty mi jeździsz, tak?
4: Tak.
5: No to już wyjaśnione. Będziemy grali?
4: Tak, Jerzy Grunwald o zachodzie oraz Anna German. Funiculi, funicula.

0: Zbliżamy się do 11.
1: Ojej, proszę bardzo, nasz pozdrowionka.
0: Oczywiście, oczywiście. Tak. Dla całego Ośna Górnego przesyłamy teraz pozdrowienia. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy oraz całą ekipę radia. To od Haliny pozdrowienia.
1: Eleni, już mogę?
0: Tak? Możesz, Halinka, możesz.
1: Po słonecznej stronie życia, tak?
0: No to startujemy.
1: No, oczywiście.

0: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
2: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
0: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli i wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, a Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonie 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle. Na początek jednak szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają Pętnę według powieści Marka Hłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi i innych dużych miastach. A w roli głównej pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski.
4: Jakbym miał scharakteryzować Kubę, to jest człowiek, który ucieka przed życiem. Tak jak pewnie wielu z nas, tak? Jeśli dopadają problemy, to jedni się z nimi zmierzą, jedni uciekają w alkohol, a inni po prostu od nich uciekają. I Kuba jest chyba tą osobą, która nie chce się zmierzyć z codziennością. I chyba wielu z nas ma tak, że czasami czuje po prostu lęk, że dzisiejsze czasy też powodują, że budzimy się i ogarnia nas lęk. I na dobrą sprawę nie potrafimy go nazwać, czego się boimy, ale to jest taki lęk. Lęk przed życiem, przed stawieniem czoła codzienności.
3: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury w KCK. Można już pytać o bilety. Już dzisiaj w Koninie czeka nas wyjątkowy koncert muzyki kameralnej z okazji Dnia Papieskiego.
5: Będą mogli Państwo usłyszeć m.in. Wojciecha Ulenberga, artystę chóru opery poznańskiej, Małgorzatę Rechwalik, altowiolistkę, tegoroczną dyplomantkę Szkoły Muzycznej w Koninie z klasy altówki Michała Kota.
3: Oraz oczywiście chór klasztoru franciszkanów w Koninie, którym dyryguje Dominik Zimny. A jakich utworów posłuchamy?
5: W programie znajdą się utwory wokalne, instrumentalne, a także pieśni wykonane przez chór. Serdecznie Państwa zapraszam.
3: A zapraszał dyrygent i organista Dominik Zimny. Koncert już dzisiaj o 19:00 w Kościele Franciszkanów w Starym Koninie. Wstęp wolny.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Słońce pojawiło się nad subregionem konińskim, co na pewno nas cieszy. To słońce nie przyniesie jednak wysokich temperatur. Dzisiaj według prognoz maksymalnie 14. No i też warto wspomnieć, że po południu w drugiej części dnia możliwe wystąpienie opadów deszczu. Jutro według prognoz też z chmurami i opadami chłodno. Poniedziałek, nowy tydzień i tylko maksymalnie w ciągu dnia plus 11 stopni. Jednak rosną szanse, że w drugiej połowie nowego tygodnia większa ilość słońca słońca, no i większe wartości na termometrze. Tak ma być mniej więcej od czwartku, w okolicach piątku, soboty nawet 17, może 18 stopni na plusie.
1: Muzyczne Fest.

0: Druga godzina programu rozpoczęta.
1: Oho.
0: Co? Co się stało?
1: Oj, Dysiu, ten czas tak szybko leci, że...
0: No, ale to tak jest.
1: Jak go zatrzymać?
0: W dobrym towarzystwie za szybko. No nie jest tak, Hadinka?
1: No oczywiście.
0: No tak już jest niestety i tego nie zmienimy. Prawie 13 minut po 11. Czas na informacje porządkowe. Przypominamy o kontakcie z nami. Telefon do studia 511 115 104. Należy dzwonić z życzeniami, pisać SMS-y trzeba na naszą bramkę 7168, to numer, pod który wysyłacie te SMS-y na początku, pisząc Konin FM, koszt złoty 23. Piszcie również wiadomości na maila naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie również, to był Facebook, to maile teraz, fala@konin.fm, Facebook Messenger, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. I kartki pocztowe, Halinka, o kartkach
1: no,
0: przypominamy.
1: Właśnie,
0: adres.
1: Właśnie. Oj.
0: Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12 62 500, Konin, dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: Tu kwestie porządkowe mamy załatwione. Przypominamy, że do 12 przyjmujemy życzenia. Od 12 muzyczne dedykacje do realizacji po 12 w radiowym koncercie życzeń.
1: Jedną piosenkę czy dwie? Dwie. Czyli Samet Tali Samet Zaj, Dynati oraz Ewa Bem, Tak jak ty nie tańczył nikt.
0: I jeszcze życzenia jesiennie. Pozdrawiam serdecznie. Miłej niedzieli dla prowadzących, całej redakcji i wszystkich słuchaczy, to od Michała. Pozdrawiam mojego męża Radosława. Życzę wszystkiego dobrego z okazji zbliżającej się rocznicy ślubu. Oby zawsze świeciło nam słońce, żona Halina. Dzień dobry, prowadzący oraz radiosłuchacze. Pozdrawiam serdecznie, życząc pięknej niedzieli. Takie życzenia przekazuje Beata.
1: Pozdrowienia dla Halinki Augustyniak i jej męża. Też. No, nie chciałam mi powiedzieć, musi mi zdradzić imię. Zadzwonię do niej najwyżej, zapytam się. I pozdrowienia dla rodzinki Białoszkowskich. To teraz jeszcze dwa utworki, tak? Już zapowiedziałam przecież. Chyba.
0: Czyli już możemy grać.
1: Tak.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. O Moda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.

0: 22,5 minuty po 11. Niedziela z muzyczną falą wspomnień.
1: I rozgadani tacy. Pozdrawiamy Mireczkę.
0: Mireczka z koła i w kole podobno pada. Tam takiego słońca nie ma.
1: No właśnie.
0: Tylko pytanie, czy ta chmura z tymi opadami idzie do nas, czy od nas odchodzi?
1: Aha, no tego nie wiem.
0: Pytanie, w którą stronę zmierza. W kole popadało, także koło deszczowo w ostatnich minutach. Na naszej antenie pozdrowienia kolejne teraz. Witam w kolejną niedzielę, pozdrawiam was, wszystkich słuchaczy. Dziś obiadek u teściowej, to od Alicji. Witam panią Halinkę i pana Wojtka w jesienną, piękną niedzielę. Od zająca z Krykowki. Takie pozdrowienia. Mhm. Z pochmurnego, chłodnego Rychwała pozdrowienia dla najlepszych prowadzących oraz wszystkich słuchaczy, życząc miłej, spokojnej niedzieli, przesyła to Andrzej.
1: Teraz pojawi się utwór, ale Wojtusiu, żebym nie błądziła, z Biesiady Cygańskiej, Tamboryn, tak? I Alicja Bagińska.
0: Na to wygląda, że tak będzie.
1: Dobrze, to proszę bardzo.

0: Pozdrowionka dla Mirki Brzezińskiej. Póki pamiętam.
1: To przekazujemy takie pozdrowienia. I kolejne teraz przed nami. Czas zaprezentować serdeczne pozdrowienia dla Iwonki i Jurka od Ani i Andrzeja z Grójca. Dla Zuzi z Rzychlina, która w piątek miała urodzinkę, od Joli i dziadka Henia dużo radości i uśmiechu. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to tak jak co niedzielę te realizujemy, które napływają do nas od godziny 12. Od Barbary witam serdecznie, gorąco pozdrawiam radiosłuchaczy, prowadzących. Dziękuję za ładne piosenki.
0: Kapela Górole w moim sercu oraz zespół Nodoco, moje wspomnienia.

0: No.
1: My tutaj sobie o jedzeniu debatujemy, a tu trzeba kolejne życzenia przekazać i już z nimi startujemy. Najlepsze życzenia imieninowe dla kochanej siostry Aldony Chmielewskiej. Dużo zdrowia i miłości życzy brat Marcin z całą rodziną. Ze starej płyty to przepiękna piosenka, chyba każdego poruszy. Dziękuję pani Halinko za tą piosenkę od Reni. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziewczyny dla Bożeny i Grażyny życzą Grzegorz, Leszek i Eugeniusz z Sobótki.
0: No i oczywiście teraz Barwy, Jesieni, Czerwone Gitary i Mira Kubacińska. Zaśpiewam ci tak.

0: Jesteś Halinka, o tam nie wiem, co ty. 13. Księgę Pana Tadeusza piszesz, czy co? Bo tak się rozpisałaś z 5 minut i nie przeszkadzam.
1: Żebym nie zapomniała, bo przecież pytam. Przecież imieniny 15 Jadwigi.
0: A 14 Dzień Nauczyciela.
1: No właśnie. A ja mam życzonka, chcę złożyć życzonka dla Jadzi Frontczak. Moc gorących życzeń w zdrowiu, radości, dużo miłości. Ode mnie oczywiście. No i oczywiście jeszcze jednej Jadzi Nowaczyk. Dużo zdrówka również, pogody ducha. No i spełnienia marzeń. No cóż, najważniejsze zdrowie, moje kochane. To tak ode mnie.
0: Od Genowefy witam serdecznie, pozdrawiam prowadzących, słuchaczy, życzę miłej niedzieli oraz całego tygodnia oraz oczywiście jak zawsze smacznej kawusi. Przesyłam ciepłe pozdrowienia dla Was i dla słuchaczy Radia Konin FM 104.1, to od Katarzyny.
1: Don Wasyl, jedno jest niebo dla wszystkich oraz w tym małym kwiatku czerwonym.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601-061-848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Reklama.

0: tym małym kwiatku czerwonym, co tam ciekawego można znaleźć?
1: Szczęście.
0: No to szukamy szczęścia w małym kwiatku czerwonym. Tak. 12 się zbliża, Halinka. Zbliża się koniec dzisiejszego wydania programu Muzyczna Fala Wspomnień, ale jeszcze mam pozdrowienia. Serdeczne dla wszystkich życzenia miłej niedzieli od Janiny. Witam, pozdrawiam prowadzących, pozdrawiam całe radio, pozdrawiam Konin, okolice Konina. Życzę miłej niedzieli, pozdrawiam to od Piotra.
1: Ja również pozdrawiam radiosłuchaczy. Do usłyszenia do następnej niedzieli. Życzę miłego tygodnia. Dziękuję Wojtusiu za realizację programu.
0: A za tydzień w niedzielę jesteśmy i balujemy, bo to będą 6 urodziny Muzycznej Fali Wspomnień na antenie Konin FM. Dokładnie będzie 6 lat. No. Jak jesteś?
1: Jak się ubrać?
0: Galowo, widowiskowo. No, tak, żeby cię było widać z tłumu, Halinka. Patrz, ja to się dzisiaj wyróżniam kolorem, tak z tłumu nie widać.
1: Ale dziś zostawiam cię w objęciach radiosłuchaczy. Też jak co tydzień.
0: Dokładnie po godzinie 12 radiowy koncert życzeń. Można już przekazywać muzyczne dedykacje. Te od teraz będą realizowane na naszej antenie.
1: Stania Kozłowska, Czy to wals? Oraz i Roxana, Uwierzyć w siebie. Utwór uwielbiany przeze mnie. Do usłyszenia.
0: Pa, pa, Halinka.
1: Pa, pa.

0: groźby zamachu na premiera i ministra obrony trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka, nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
2: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
0: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokim Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zapraszają na 27. Wielkopolski Konkurs na Monodram Młodzi Koryfeusze. Wydarzenie skierowane do młodych amatorów teatru jednego aktora odbędzie się 6 listopada w budynku Kina Zachęta w Kleczewie. Uczestnicy zaprezentują własne interpretacje prozy lub poezji, wykorzystując bogaty wachlarz środków ekspresji scenicznej, w tym ruch, gest, czy pracę z rekwizytem i lalką. Rywalizacja zaplanowana jest w 3 kategoriach wiekowych. Dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat z występem do 5 minut, od 10 do 12 roku życia z czasem prezentacji do 8 minut oraz dla dzieci od 13 do 14 lat, których występ może trwać do 12 minut. Prezentacje sceniczne oceni powołana komisja artystyczna, która wyłoni laureatów oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 23 października poprzez internetowy portal Strefa Zajęć. Informacji na temat konkursu udziela Paulina Pachulska-Wojt, a regulamin udostępniono na stronie CKIS w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Słońce i niegroźne chmury to teraz mamy na niebie. Co dalej w pogodzie, to dzisiaj po południu synoptycy widzą możliwość pojawienia się opadów deszczu na terenie naszego subregionu. Widzą również możliwość tego, że w drugiej połowie nowego tygodnia zrobi się cieplej. Gdy poniedziałek będzie chłodny, z temperaturą naprawdę chłodną, zimną, 11 stopni w ciągu dnia i opady deszczu, no to już końcówka tygodnia to nawet plus 18 stopni.

0: 12 minut już po godzinie 12. Koni na FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie i tych roztańczonych rytmów. W radiowym koncercie życzeń oczywiście nie brakuje, bo takie roztańczone rytmy lubicie, tak jak na przykład przed chwilą z Kolima. Prosicie o tego wykonawcę. Widać, jest bardzo popularny również w subregionie konińskim. No i pojawił się on w utworze Daj mi jedno słowo. Radiowy koncert życzeń rozpoczęty. Zapraszam do 14 na ten program. Do 13.50 wasze życzenia, pozdrowienia, jak również muzyczne dedykacje, na które czekam, żeby przekazywać na naszej antenie oczywiście z przyjemnością. Z okazji zbliżających się imienin i urodzin, moc najserdeczniejszych życzeń, samych pogodnych, słonecznych dni, dużo zdrówka, a życie, aby dało ci to, co sobie wymarzyłeś. Życzenia dla kochanego wnuczka Alanka Grzelaka przesyłają dziadkowie Arenia i Roman Grabowscy, prosząc o kwiat jednej nocy. Witam w tą słoneczną niedzielę, pozdrawiam serdecznie moją mamę Zenię Kubalak, która będzie obchodziła 21 października swoje 75. urodziny. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, całuski. Pozdrawiam również moją ukochaną dziewczynę Anię, pozdrowienia przesyła Eryk, również życzenia miłej niedzieli dla Konin FM i słuchaczy. W uroczystym dniu twoich imienin szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody, ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni wypełnionych słońcem i radością oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu, kochanej Jadwidze Juszczak z Osieczy. Życzenia przesyłają dzieci, wnuki i prawnuki. Proszę o Milano, największe serce, Ola dla cierpiącej koleżanki Justyny. Kochana, wszystko będzie dobrze. Dzień dobry, witam pięknie Radio Konin FM, prowadzących, radiosłuchaczy. Pozdrawiam z Żychlina, miłej niedzieli, miłego tygodnia. Od Iwonki, jedna z gwiazd, prośba muzyczna. Dla pięknej Sylwii, super cię zobaczyć po latach, nadal jesteś numer jeden. Prośba o piosenkę Lubię twoje włosy. Z Kolim Daj mi jedno słowo, to dla ekipy ze Sławska od Marta. Dla pięknych kobiet z Godziny od chłopaków z placu. Top Girls, Zakochana. 511, 115, 104. Numer telefonu do studia, dzwońcie z życzeniami, muzycznymi prośbami. Piszcie SMS-y na naszą bramkę, numer 7168, Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Piszcie maile na adres fala@konin.fm oraz oczywiście wiadomości na naszego messengera radiowego. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Mariusz Kalaga, Manchester i Milano. Teraz na naszej antenie, jeśli chodzi o muzyczne spełniane prośby.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Firma Fugo. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501 366 157 lub stronie internetowej

onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

Dawno niesłyszana piosenka zespołu Milano, dawno niesłyszana w niedzielnym programie z pozdrowieniami. No to teraz kolejne pozdrowienia, czas zaprezentować na fali 104.1 FM. Radiowy koncert życzeń trwa. Z okazji urodzin i imienin dla Alana Grzelak. Duża zdrówka, spełnienia wszystkich marzeń, wielu słonecznych dni, 100 lat życzą ciocia Ela, Alinka i wuj Ryszard. Proszę o obejmuję noce dla Moniki. Pozdrawiam całe radio, prowadzącego całą rodzinę, proszę o piosenkę Milano Adela. Pozdrawiamy całą rodzinę z Konina, Pątnowa, Wierzbinka. Dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy zasyłają Darek i Kuleczka ze Szczecina. Ciocia z Pątnowa, wracaj do zdrowia. Pozdrawiam całą rodzinę siostrzeńców. Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostrę Żanettę. Prośba o imprez Mój Cały Świat. Pozdrawiam prowadzących słuchaczy, proszę o piosenkę Imprez Cud Dziewczyna. 511 115 104 dzwońcie z życzeniami muzycznymi, dedykacjami pod ten numer. Piszcie oczywiście SMS-y, to najszybsza forma prezentacji życzeń. SMS 7168 pod ten numer wysyłajcie. Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też maile na adres fala@konin.fm. Nie zapominajcie o możliwości kontaktu drogą facebookową. Wysyłajcie wiadomości na Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Alibabki, Kwiat jednej nocy teraz, później imprez Cud Dziewczyna oraz piosenka Obejmuje noce.

obejmuje noce, czyli kolejna piosenka, która przez niektórych jest określana przebojem tegorocznych wakacji. Podobno naprawdę lubicie ten utwór. Pozdrowienia dla całego radyjka oraz dla mojej kochanej rodzinki. Pozdrawia Karol z Żgowa. Prośba o doktora Albana, Long Time Ago. Dziękuję bardzo. Dla córki proszę piosenkę Zakochałem się pod apteką Taco Hemingway. Bądź silną kobietą, kocham mamusia. Szukam tego utworu. Bądźmy dobrej myśli. Proszę o Artura Rojka Mirafioli. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Grzesiu. Dużo zdrówka i udanej operacji. Życzę, abyś był szczęśliwy, żył spokojnie, bez bólu i w końcu miał radość z życia. Pozdrowienia od kochającej Elżbietki. Prośba o akordiona Kocham cię, kocham. Z okazji zbliżających się imienin dla Jadwigi Kazimierczak z Laskówca. Dużo zdrowia, pomyślności, a wieczorem dużo gości. Życzy Małgorzata i brat Marek, prosząc o bałałajkę. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Prośba o Bajera na zawsze ty, to od Joanny. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami, jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście SMS na naszą bramkę numer 7168, Konin FM na początku. Również można kontaktować się pisząc maile na adres fala@konin.fm oraz wiadomości na messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Artur Rojek, później doktor Alban i Kordian, kolejni wykonawcy w radiowym koncercie życzeń.

0: nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy

Zespół formacja Kordian, kocham cię, kocham. Już 13 się zbliża, ostatnie pozdrowienia w tej godzinie na naszej antenie. Z okazji zbliżających się urodzin dla kochanego męża Błażeja wszystkiego najlepszego życzy kochająca żona Barbara. Proszę o niewińską Magdalenę, mężu drogi mój. Z okazji zbliżających się urodzin kochanej Darusi wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń, dużo zdrowia i miłości życzą kochający rodzice i najwspanialszy brat. Prośba o sanach itp. itd. Od Danuty pozdrowienia z Hiszpanii. W dniu urodzin dla naszej kochanej sąsiadki Marty samych pogodnych dni, mało problemów, dużo uśmiechu, wszelkiej pomyślności, zdrowia i tylko kochających ludzi wokół życzą sąsiedzi, prosząc o topki, nie liczy się nic. Od Kamila prośba o piosenkę Boys, bawmy się. No i Boys w utworze Bawmy się już za chwilę, jeszcze przed 13 spróbujemy sanach po 13. Magdalena Niewińska i Adam Chrola.

0: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
2: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
0: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek w Wielkopolsce. Zginęła 20-latka, 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
3: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
0: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym w Wuhan. Jeśli Magdalena Fręch wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska. Zabraknie Magdy Linet.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. 19 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kole odbędzie się festiwal teatralny skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Wydarzenie organizują Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Kolski MDEK. Do udziału zaproszone są amatorskie teatry działające w całej Wielkopolsce, m.in. przy placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, świetlicach i stowarzyszeniach. Organizatorzy dopuszczają dowolne formy teatralne, jednak prezentowany spektakl nie może trwać dłużej niż 40 minut. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada. Prezentację oceni komisja artystyczna powołana przez organizatorów. To ona zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zarówno dla całych zespołów, jak i poszczególnych uczestników. Pod uwagę będą brane m.in. dobór repertuaru oraz reżyseria, czyli sceniczna koncepcja przedstawienia. Ocenie podlegać będzie również gra aktorska, w tym kultura słowa i ruch sceniczny, a także oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Słońce na niebie jest, ale nie przynosi ono wysokich temperatur. 13 stopni teraz na termometrze. Czy będzie coś więcej? No to sprawdzam i już informuję naszych słuchaczy. Dzisiaj według prognoz 13 to jest maksimum. Do tego w godzinach popołudniowych, mniej więcej od 16, możliwość wystąpienia opadów deszczu. Opady deszczu również planowane przez synoptyków na jutro. Jutro przez to chłodniej, tylko 11. Końcówka tygodnia cieplejsza, w piątek nawet widać plus 17 stopni, ale w niektórych prognozach pojawia się nawet 18, która jak na połowę października jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Witam po 13. Przypominam, kontakt z nami, telefon do studia 511-115-104. Dzwonić można cały czas. Jeśli chodzi o pisanie, to SMS-y wysyłajcie pod 71-68. Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, oraz na maile. Maile wysyłajcie na adres fala@konin.fm. Jeśli chodzi o muzykę, to playlista do 14 już praktycznie pełna. Do życzeń przechodzimy. Pozdrowienia dla Marzeny ze Słupcy. Przesyła Karol prośba o La Passion. Long and Junior bawi się w Jezi Miasto. Dla tych, co lubią zabawę, to od Romka. Pozdrowienia dla Ewki z Zawadki, która gotuje obiadek, rosołek i piecze pyszne udeczka. Pozdrawia nieznajomy z Osieka, prosząc o nutkę, gdyby można było cofnąć czas. Nic takiego nie znalazłem. Dla pani Jadzi ze Starego Miasta. Dużo zdrowia, radości, miłości od Romualda i Heleny. Prośba o Annę i Antar. Najpiękniejsze pozdrowienia dla najukochańszej mamy, teściowej Barbary Obszalskiej ze Żdżar, która jest w trakcie gotowania pysznego obiadku, od syna Marcina, córki Ewy i Magdy wraz z rodzinami. Prosimy o piosenkę Stare Miasto. To gramy już kolejne piosenki. Tako Hemingway.
1: Konin FM.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601-061-848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
0: Tak jak zapowiadałem, tak o Hemingway, piosenka o miłości, bo to w końcu pod apteką też się można zakochać. Zakochałem się pod apteką, później Gigi D'Agostino, La Passion i Bajera w utworze Na zawsze ty.

24,5 minuty po 13. Kolejne pozdrowienia. Czas z nimi wystartować na naszej antenie. Proszę o piosenkę bliska moim myślom, Zbigniew, z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy. Proszę o piosenkę pod tytułem Piosenka z tamtych lat, z pozdrowieniami dla taty. Pozdrawiam prowadzących słuchaczy, proszę o imprez Mój cały świat. Prośba o piosenkę Zamilkła kopalnia dla pani Kazimiery Dominiak i jej syna Przemysława. Lanosy nie chce już czekać, czyli piosenka o Starym Mieście, później Topki i Longend Junior, bawi się miasto i gmina. Takie piosenki teraz będziemy grać. Przypominam, do 14 radiowy koncert życzeń, do 13.50 czekam na wasze pozdrowienia. Jeśli chodzi o muzyczne prośby, to już playlista do 14 zapełniona, ale cały czas możecie oczywiście przesyłać pozdrowienia, na które czekam.

Kolejna porcja pozdrowień już startuje na naszej antenie. Tutaj jeszcze w tle Long and Junior, piosenka, która jest hitem. Hitem w internecie i na parkietach bawi się miasto i gmina Long and Junior. Pozdrowienia serdeczne dla prowadzących, wszystkich słuchaczy. Życzę pięknej, słonecznej niedzieli, Anna. Najserdeczniejsze życzenia dla prababci i babci Jadwigi Stolarskiej w dniu imienin. Babciu, żyj nam 100 lat. Pozdrawiam całe radio, proszę o piosenkę Milano Adela, pozdrowienia też dla całej rodziny. Pozdrowienia dla przyjaciółki Ani i życzenia urodzinowe, wszystkiego najlepszego, zdrówka, spełnienia marzeń. Przesyła Monia, prosząc o Ryszarda Rynkowskiego, dziś są twoje urodziny. Anna Jantar już teraz, później piosenka z tamtych lat, no i będzie też zespół Boys w utworze Kochana, uwierz mi.

0: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
1: Reklama.
2: Konin FM.

Taneczny kawałek, taneczny, przy którym naprawdę, na parkiecie działo się dużo. Boys, kochana, uwierz mi, ten utwór jako muzyczna prośba pojawił się na naszej antenie. Dla Iwony Smuga i od Doroty i Przemysława coś cygańskiego prosimy. Od Skóry prośba o Dawida Kwiatkowskiego i Kaję, proszę tańcz. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie prowadzących, całą rodzinkę i znajomych. Życzę miłej niedzieli wszystkim. Jeszcze przez chwilkę macie możliwość przesłania muzycznych dedykacji. Nie, muzyczne dedykacje już, playlista zapełniona, ale możecie przesłać pozdrowienia i życzenia oraz dedykacje. Jeszcze kilka minut na to macie. Teraz będziemy prezentować muzykę. Najpierw piosenka o tym, że no niestety w naszym regionie skończyło się coś, co dawało przez dłuższy czas rozwój, czyli piosenka Zamilkła kopalnia, później Ryszard Rynkowski, Urodziny, następnie wracamy z kolejną porcją pozdrowień, to już będzie ostatnia porcja.

4 minuty tylko zostały do godziny 14. Ostatnie pozdrowienia dziś na naszej antenie. Dobry dzień, miłej niedzieli dla całego Radyjka oraz dla wszystkich słuchaczy. Elżbieta, dla Romualda Kuźniewskiego i Heleny Kuźniewskiej od Władysława Skorznia pozdrowienia. Pozdrowienia od Marzeny ze Słupcy dla Karola K. Dla Karolka dziękuję. I od Kamila proszę o piosenkę Las Vegas bądź dziewczyną. Już od kilkunastu minut muzycznych dedykacji nie przyjmowaliśmy, bowiem playlista zapełniona. Jeszcze przed godziną 14 uda nam się zmieścić jednego wykonawcy, znaczy to będzie duet. Dawid Kwiatkowski i Kaja w utworze Proszę tańcz. Pozostałe utwory, o które prosiliście, tutaj niestety brakło nam już dziś czasu. Za tydzień zapraszam od 10 w imieniu swojej Michalinki Walusiak. Muzyczna fala wspomnień urodzinowa, później od 12 radiowy koncert życzeń. Za dzisiaj, za wszelkie formy kontaktu, za to, że byliście, oczywiście dziękuję. Życzę spokojnej niedzieli. Jutro usłyszymy się wspólnie po 15. Wy ze mną, ja oczywiście z wami przez radio odbiorniki. Program Popołudnie w dobrym rytmie będzie startował za dzisiaj. Serdeczne dzięki, Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, bye bye, trzymajcie się ciepło, dzięki, że byliście.

0: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
2: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
0: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
2: Te sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
0: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
3: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
0: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Będą kontrole. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała wykaz gmin wytypowanych jeszcze na ten rok do kontroli metodą foto w ramach płatności bezpośrednich. W Wielkopolsce są to m.in. Strzałkowo w powiecie słupeckim, Kawęczyn w powiecie tureckim oraz gmina Turek. Kontrole mają sprawdzić, czy dane wpisane przez rolników we wnioskach odpowiadają rzeczywistemu użytkowaniu gruntów oraz czy realizowane są zadeklarowane rozwiązania, m.in. dotyczące ekoschematów. Rolnicy mogą zostać poproszeni o dokumenty potwierdzające ich wykonanie. Kontrola ma mieć formę inspekcji terenowej z wywiadem i pomiarami, najczęściej przy użyciu GPS albo metodą foto. Ta druga opiera się na ortofotomapach, czyli cyfrowych odwzorowaniach terenu przygotowanych na podstawie zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych i wywiadzie terenowym. Obszary kontroli foto wybierane są losowo lub na podstawie analizy ryzyka. Zwykle obejmują jedną gminę, a maksymalnie kilka gmin. Kontrolowane są gospodarstwa, których wszystkie działki leżą na wytypowanym obszarze. Ortofotomapa pozwala porównać dane z wniosku z zagospodarowaniem działek.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale może też padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście i w Łódzkiem, 15 na Mazowszu.

0: kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie.
2: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
5: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Reklama.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem. Francuscy delegaci przyznają, że konińska lokalizacja zdaje się na tę chwilę nie posiadać minusów.
3: Prezentowane nie widać minusy na razie, ale trzeba poważnie to badać na bazie danych, które będą przedstawione poprzez PGE, PJ i rządu polskiego. W sumie na końcu to rząd polski będzie decydować o lokalizacji. My będziemy zaprezentować projekty, jak budować tu w Koninie, jak budować w drugiej lokalizacji, jeżeli trzeba, i potem rząd będzie decydować. Ale dzisiaj nie widzę przeszkód, żeby czy problemy, żeby mieć projekt jądrowy tutaj w Koninie, nie? Ale jeszcze nie mam wszystkie dane, więc trzeba troszkę poczekać, aby odpowiedzieć do końca.
2: Z drugiej strony przekonują, że to właśnie ich technologia jest najkorzystniejsza dla środowiska.
3: Nie tylko technologia, nasza oferta w ogóle. Technologia ma, co do tego, co tłumaczyłem teraz, że jest najbardziej efektywna. To znaczy, że zużywa mniej wody, mniej produkuje mniej odpady jądrowe na 1 MWh, który jest produkowany. I to jest, można to sprawdzić. To pierwsze. Po drugie, jesteśmy w sumie stąd, to znaczy w Europie. Wiemy, jak jesteśmy w Polsce od prawie 30 lat. Od 30 lat mamy kontrakty z firmami polskimi i współpracujemy. My, czy tutaj, kiedy mieliśmy aktywy węglowe przy inwestycje, które realizowaliśmy w ciągu 20 lat, czy w sektorze jądrowym, bo ponad 80 firm z Polski pracowały z nami, żeby budować reaktory EPR w Europie i nawet na świecie, w Chinach. Więc wiemy, jak współpracować na warunkach, które są tak zwane warunkach europejskich.
4: No wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że decyzja co do wyboru technologii, partnera technologicznego zapadnie w 2027 roku. Spodziewam się, że będzie to pierwsze półrocze 2027 roku, ale to ja się tak spodziewam i będę też na komisjach dopytywał o to, ażeby to stało się rzeczywiście w 2027 roku. Westinghouse będzie kolejnym elementem na budowy tej naszej, że tak powiem, oglądu naszego rejonu, ale także po tych działaniach będziemy chcieli podjąć kolejną ofensywę, polegającą też na warszawskich prezentacjach oferty konińskiej. Ja myślę, że, ale to jest moje zdanie i to jest trochę chciejstwo może poselskie, ale to lato rzeczywiście dało chyba karty w nasze ręce. Znaczy to lato pokazało, że woda jest tu kluczowa i kłopoty, które są spowodowane brakiem wody, w tym roku odbiły się znacząco na ocenie sytuacji. EDF, jak słyszymy, ma system, który pozwala nawet w krytycznym momencie przez 10 dni pracować niezależnie w momencie, w którym byłby kryzys wodny, a my z kolei dzisiaj zaprezentowaliśmy po raz kolejny, że mamy 3 stopnie zabezpieczenia wody w najgorszym momencie. Znaczy mamy po pierwsze ciąg jezior, po drugie mamy dodatkowo odkrywki, zalane wodą, co powoduje, że tu jest około 300 ponad dzisiaj milionów metrów sześciennych w odkrywkach, 80 milionów w jeziorach, plus zabezpieczenie w Jeziorsku i w ciągu Warty, to jest miliard metrów sześciennych wody i to zdecydowanie pokazuje, że my się takiego lata jak to lato i być może gorsze nie boimy.
2: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
0: Reklama.

0: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: To oni, jeśli robią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani i przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
0: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
0: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Już dzisiaj w Koninie czeka nas wyjątkowy koncert muzyki kameralnej z okazji Dnia Papieskiego.
6: Będą mogli Państwo usłyszeć m.in. Wojciecha Ulenberga, artystę chóru opery poznańskiej, Małgorzatę Rachwalik, altowiolistkę, tegoroczną dyplomantkę Szkoły Muzycznej w Koninie z klasy altówki Michała Kota.
5: Oraz oczywiście chór klasztoru franciszkanów w Koninie, którym dyryguje Dominik Zimny. A jakich utworów posłuchamy?
6: W programie znajdą się utwory wokalne, instrumentalne, a także pieśni wykonane przez chór. Serdecznie Państwa zapraszam.
5: Zapraszał dyrygent i organista Dominik Zimny. Koncert już dzisiaj o 19:00 w Kościele Franciszkanów w Starym Koninie. Wstęp wolny.
1: Konin FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
1: Pogoda.
0: Nocą padać nie powinno na południu i wschodzie, tam też pogodnie. W pozostałych regionach raczej spodziewajcie się deszczu, a na wybrzeżu burz i krupy śnieżnej. Na ogół od 3 do 7 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
6: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki, przyjmując na pierwszy rok ponad 800 nowych studentów. Władze największej uczelni we wschodniej Wielkopolsce patrzą w przyszłość z optymizmem, wskazując na wzrost liczby studiujących oraz duże zainteresowanie kierunkami nauczycielskimi, inżynierskimi i logistyką.
7: Gdybyśmy porównali sytuację w roku 2016, 10 lat temu, z sytuacją w 2026 w tej chwili, w 2016 roku w większości uczelni zawodowych, takich jak nasza, nie było jeszcze studiów magisterskich i faktycznie duża część młodzieży wyjeżdżała spoza Konina, czy takich miast jak Konin. W tej chwili mamy studia magisterskie, duża część młodzieży zostaje na studiach magisterskich u nas, a jak zostanie, to zostanie w regionie. Wiecie Państwo, to jest tak, oferta uczelni ofertą uczelni, natomiast no, pociągającym miejscem zawsze jest inne miasto, większe miasta, aglomeracja, różne możliwości, no i zawsze młodzież będzie migrowała. W tym sensie, że pewnie młodzież z Konina będzie wyjeżdżała do Poznania, Wrocławia, innych miast, no a młodzież z okolic Konina przyjeżdża do nas na studia. To są naturalne procesy, będzie takie demograficzno-migracyjne.
6: Rektor wskazuje również kierunki, po których najłatwiej w regionie zdobyć pracę w zawodzie.
7: Pielęgniarstwo. Od razu, krótkim jednym słowem, tak, pielęgniarstwo. Gwarancja niemalże pracy tutaj w lokalnych placówkach służby zdrowia, w konińskim wojewódzkim szpitalu zespolonym w Koninie. To gwarancja pracy na pewno, no i bardzo dobrze oczywiście radzą sobie studenci kierunków inżynierskich, stąd też takie zainteresowanie, też w kontekście tego, że są to studia niestacjonarne, bezpłatne. Pielęgniarz oczywiście troszkę mniej, tak, myślę, że jakieś tam 10% maksymalnie to są pielęgniarze z tej grupy. Powiedziałbym między 150 a 200, nie więcej niż 200. Na pewno przez te lata, które prowadzimy, każdego roku kończy studia pielęgniarskie, pielęgniarstwo na pierwszym stopniu około 30, maksymalnie 40 osób.
6: Na powrót zainteresowaniem cieszy się pedagogika.
7: Renesans, dosłownie renesans. Dokonaliśmy pewnych zmian programowych, jeśli chodzi o pedagogikę, to jest raz, z komponentem opiekuńczo-wychowawczym, a dwa, być może młodzież zauważa pewną lukę pokoleniową, która nastąpi pewnie w szkolnictwie podstawowym, może w szkolnictwie również średnim, tych nauczycieli, którzy z uwagi na zbliżający się wiek emerytalny odejdą, trzeba będzie ich zastąpić nowymi nauczycielami, no oby tylko te pensje w oświacie były lepsze niż są w tej chwili.
8: Jeszcze chciałem wrócić do tego, co troszeczkę Michalina tutaj zaczęła odnośnie zatrzymania studentów w regionie. Czy na przykład takie programy jak te mieszkania dla absolwentów konińskich uczelni, to jest, że tak powiem, według pana rektora krok w dobrą stronę i może to zachęci również osoby spoza regionu, żeby przyjeżdżać, studiować i osiedlić się w Koninie, no właśnie tymi tańszymi kosztami utrzymania.
7: Znaczy trudno mi, szczerze mówiąc, ocenić. Pewnie dobry sygnał, dobry krok, ale na tą ocenę przyjdzie nam poczekać kilka lat, czy faktycznie młodzież konińska, czy do okolic Konina skorzysta, więc trudno mi na temat jednoznacznie odpowiedzieć.
8: Czasami mówi się też w kraju o potrzebie budowania akademików, czy widzi pan rektor tutaj ewentualnie taką potrzebę również w Koninie, nawet jak nie dużego, to jakiegoś?
7: Nie ma potrzeby, ponieważ mamy dwa akademiki w Koninie, tu jeden w Morzesławiu, drugi przy Szkole Górniczej i co ważne, dziękuję, że pan rektor ten temat poruszył. Za miesiąc mniej więcej, bo w tej chwili trwa duża przebudowa, modernizacja akademika tego tutaj w Morzesławiu. Zupełnie inny standard, standard taki bardzo współczesny. Pierwsze i drugie piętro modernizujemy z wykorzystaniem dotacji ministerialnej, ponad prawie 4-milionowej, więc potrzeby budowy akademika nie ma, bo on jest, są dwa akademiki, natomiast no, je modernizujemy z korzyścią, myślę, naszych studentów.
8: To jeszcze ostatnie pytanie, chciałem się zapytać o studentów Erasmusa, którzy przyjeżdżają z innych krajów. Czy Konin jest takim popularnym kierunkiem dla nich? Jak tak, to z jakich krajów najczęściej tutaj przyjeżdżają i co może mówią? Czy w ogóle oceniają jakoś to miejsce nasze jako pozytywne, jako cieszą się, że wybrali Konin właśnie jako miejsce Erasmusa?
7: Studenci Erasmusa przyjeżdżają zazwyczaj z Turcji, czasami Włosi, czasami Hiszpanie, z innych narodowości, z innych krajów, ale głównie z Turcji. Przyjeżdżają od 15 lat, jeśli nie dłużej, więc myślę, że są zadowoleni. Sam co nie rozmawiałem z nimi, nie pytałem, ale są też takie osoby, szanowni państwo, które były u nas kilkanaście lat temu na Erasmusie jako studenci, a w tym roku przyjechali jako nauczyciele ze swoich uczelni, więc chyba są zadowoleni. Zresztą tych studentów Erasmusa, zwłaszcza z Turcji, mamy kilkudziesięciu w skali roku, więc chyba zadowoleni są. A myślę też, wiecie państwo, centralne położenie Konina jednak, jak ktoś już przylatuje z dalszej odległości, no Konin, centrum Polski, dobra baza wypadowa na poszczególne miasta, może nawet i kraje w Europie.
6: Mimo nadchodzącego niżu demograficznego, rektor doktor habilitowany Artur Zimny jest spokojny o rekrutację, podkreślając, że atutami konińskiej uczelni pozostają wysoka jakość kształcenia oraz znacznie niższe koszty utrzymania w porównaniu do dużych ośrodków akademickich.
1: Konin FM.
9: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
5: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
0: Reklama. Konin FM.

0: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowało osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
2: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
0: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wiecznie.
3: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
4: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a tutaj kibiców chyba jest mało.
0: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Paprzon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. W związku z pojawiającymi się informacjami o wyciekach danych osobowych, Urząd Gminy w Kramsku przypomina mieszkańcom o możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. Rozwiązanie to ma na celu skuteczną ochronę obywateli przed kradzieżą tożsamości oraz nieuprawnionym wykorzystaniem ich danych przez oszustów. Drukowane ulotki informacyjne na ten temat są również dostępne w budynku Kramskiego Urzędu. Zastrzeżenie numeru PESEL uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, zakup sprzętu na raty, wyrobienie duplikatu karty SIM czy wykonanie wybranych czynności u notariusza, na przykład sprzedaży nieruchomości. Mechanizm ten nie wpływa jednak na codzienne funkcjonowanie. Mimo zastrzeżenia można bez przeszkód odbywać wizyty lekarskie, realizować recepty, załatwiać sprawy urzędowe, podróżować oraz korzystać z bankowości i ważnych dokumentów. Takie zastrzeżenie można w dowolnym momencie cofnąć i ponownie aktywować. Usługa jest dostępna w aplikacji mObywatel, w serwisie gov.pl oraz osobiście w każdym urzędzie gminy w Wielkopolsce.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na ogół od 3 do 7 stopni, ale nad morzem nawet 9, a w Kotlinach Karpackich zaledwie 0. Na południu i wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w rejonie wybrzeża niewykluczone burze.

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Reklama.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
6: Jezioro Wilczyńskie oraz okoliczne akweny mierzą się z katastrofalnym spadkiem poziomu wód, co zagraża nie tylko walorom rekreacyjnym, ale i unikalnej czystości tych zbiorników. Wójt gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński wskazuje, że kluczowy dla ratowania regionu projekt przerzutu wód utknął w martwym punkcie z powodu przedłużających się procedur biurokratycznych i braku decyzji środowiskowej.
7: Ale równocześnie ta chociażby odkrywka Kazimierz już jest zapełniona dawno temu, też tam nic dookoła się nie dzieje. Tutaj Wody Polskie widzę, że za bardzo tak nie pomagają waszym jeziorom, więc w zasadzie tak troszeczkę może głupio się zapytam, ale o co chodzi? Dlaczego tak bardzo to wszystko stoi w miejscu pana zdaniem?
8: No właśnie, Wody Polskie, gdzie mają dbać o zasoby wodne, tak? Uważaliśmy, że jeżeli będzie ten zbiornik dopełniony, stanie się to zbiornikiem retencyjnym, który gdy tak zwana retencja, no bo ja nie mogę zrozumieć, że jedno, jeżeli się rzeki w warcie, tak jak teraz jest niski poziom, to nikt nie będzie pompował do zbiorników pokopalnianych, bo jest niski poziom, musi być żeglowność, musi kanał Ślesiński być żeglowny i to my to doskonale rozumiemy, ale trafiają się okresy, gdzie jest nadmiar wody w zbiorniku Jeziorsko, nadmiar wody jest, która spływa i w warcie i ona jest rzucana do Gopła. Bo obecnie jest niski poziom, pompy wchodzą, pompują, jest to nawet zastraszająco niski poziom wody w warcie, ale ta woda idąc do Gopła jest skierowana bezpośrednio, gdzie słodka woda, która mogłaby zasilać nasze jeziora, nasze grunty rolnicze, Wielkopolska Stepowie, a my rzucamy ją do Bałtyku poprzez Gopło. Dla mnie niezrozumiały temat i nie wiem, Ministerstwo Ochrony Środowiska, to jest środowisko. Wody Polskie to jest zadbać o wody. Mówi się dużo o tym, a zostawia się nas jako samorządy w sytuacji trudnej. Powinniśmy usiąść, siadamy często, ale znaleźć wspólny kompromis na to, na co oczekujemy. My ciągle jesteśmy zwodzeni, jak nie przez jedną grupę, drugą, trzecią. Ja mieszkańcom ogłosiłem sukces. W tej chwili już nie chcę podać nawet małego palca, gdzie wcześniej mówiłem, oddaję całą dłoń za to, że ten sukces się uda. Nie udaje się i nie wiem w tej chwili. Jestem 16 lat włodarzem gminy, ale tego zrozumienia nie mogę zrozumieć. Ale nie poddajemy się. Staramy bynajmniej pracować nad tym tematem. Jeśli do tego nie dojdzie, musimy wykorzystywać media nie tylko tak jak tutaj państwo, ale już ogólnopolskie, bo to jest nie do pomyślenia, żeby mieć spięcie finansowe. Pieniądze bezpośrednio były dedykowane na ten cel, ponad 30 milionów złotych z Unii Europejskiej. No i jeżeli to zadanie nie będzie wykonane już wkrótce, to już jesteśmy, czujemy oddech, będziemy musieli te pieniądze z powrotem oddać, czyli już nigdy nie zrobimy tego, co jest zaplanowane. Są zrobione decyzje, tak jak powiedziałem, wszystkie środowiskowe rzeczy, które od nas żądano. Wykonała kopalnia, zrobiła kopalnia, zapłaciła już na miliony złotych, się w tej chwili przelicza te ekspertyzy środowiskowe, ekspertyzy wszystko, ptaszków, zwierzątek żyjących, bagiennych, wszystko jest to zrobione, więc nie wiem, dlaczego nie dostajemy decyzji. Ja rozumiem, że chodzi o wartę, o jeziora, które żeby warta po prostu była rzeką żeglowną, no ale to ja mówię, każdy mądry, zdroworozsądkowo myślący nigdy nie weźmie tej wody z warty, żeby zasilać przy niskim poziomie warty.
6: Samorządowcy ostrzegają, że bez opóźnianych decyzji administracyjnych regionowi grozi bezpowrotna utrata ponad 30 milionów złotych dofinansowania unijnego i dalsza degradacja środowiska.
4: Konin FM.

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. Ukośnik konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei

0: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy Kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
2: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję wam za duchowe wsparcie i powierzam się waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
0: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru, 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle. Na początek jednak szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają Pętnę według powieści Marka Hłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi i innych dużych miastach. A w roli głównej pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski.
4: Jakbym miał scharakteryzować Kubę, to jest człowiek, który ucieka przed życiem. Tak jak pewnie wielu z nas, tak? Jeśli dopadają problemy, to jedni się z nimi zmierzą, jedni uciekają w alkohol, a inni po prostu od nich uciekają. I Kuba jest chyba tą osobą, która nie chce się zmierzyć z codziennością. I chyba wielu z nas ma tak, że czasami czuje po prostu lęk, że dzisiejsze czasy też powodują, że budzimy się i ogarnia nas lęk. I na dobrą sprawę nie potrafimy go nazwać, czego się boimy, ale to jest taki lęk. Lęk przed życiem, przed stawieniem czoła codzienności.
3: Mówi o swojej postaci i fabule spektaklu pochodzący z Konina aktor Rafał Dąbrowski. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury w KCK. Można już pytać o bilety.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Poniedziałek z chmurami, ale i rozpogodzeniami. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.

0: Szczerze lokalnie.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
0: Reklama.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Kinocentrum przygotowało bogaty jesienny program pełen polskich produkcji, projektów edukacyjnych i spotkań ze specjalnymi gośćmi.
4: Ola Lamentowicz, Konińskie Centrum Kultury. Jesień w kinie Centrum zapowiada się wyjątkowo interesująco. Przeważać będzie tutaj kino polskie. Tytuły, które zobaczycie Państwo na dużym ekranie, tak już troszeczkę przyszłościowo, będzie to Przepis na święta, który w kinie Centrum zobaczymy już w listopadzie, następnie Nasza rewolucja czy Violetta Villas. Nie możemy tutaj nie wspomnieć również o przeglądzie polskich filmów fabularnych Debiuty, na który również zaprosimy pod koniec listopada. W repertuarze debiutów będziecie mogli Państwo zobaczyć filmy, które zostały nagrodzone na tegorocznym festiwalu w Gdyni. Będą to debiuty reżyserskie. O debiutach więcej będzie można dowiedzieć się w późniejszym terminie. Na chwilę obecną możemy już zdradzić Państwu, że w kinie Centrum w czasie debiutów gościem specjalnym będzie Tomasz Raczek. Na to spotkanie zaprosimy 26 listopada o godzinie 17. Kino Centrum w październiku rozpoczęło kolejną edycję projektu Kino Szkoła. Tutaj zapraszamy uczniów szkół, w zasadzie zapraszamy już przedszkolaków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych na wyjątkowe spotkanie w kinie Centrum. Wyjście do kina w naszym przypadku nie jest tylko zwykłym obejrzeniem filmu. Przed seansem młodzi widzowie mają możliwość porozmawiania z edukatorem o ważnych tematach. Mogą powiedzieć, co ich trapi, co, z czym mają kłopoty, a następnie oglądają film, który jest odpowiednio dobrany do poszczególnej grupy wiekowej. Uczniowie dostają później od kinoszkoły dodatkowe materiały, które mogą wykorzystać czy to chociażby na lekcji wychowawczej, po to, żeby jeszcze bardziej pogłębić temat, który był przedstawiony w filmie. Jeżeli jeszcze nie dołączyliście do projektu Kino Szkoła, to nic straconego. Zapraszamy do kontaktu z Konińskim Centrum Kultury. Tutaj przedstawimy Wam terminy, tematykę danych spotkań. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście jesteśmy też po to, żeby tutaj rozwiać te wątpliwości. I mamy nadzieję, że do zobaczenia w kinie Centrum.
3: Szczegółowe informacje o wydarzeniach filmowych oraz dołączeniu do programu Kino Szkoła można uzyskać bezpośrednio w Konińskim Centrum Kultury.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy alei Astrów 2. O Moda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Reklama.

0: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb. Bo groźba miała być naprawdę poważna.
2: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
0: Mówił po na razie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zapraszają na 27. Wielkopolski Konkurs na Monodram Młodzi Koryfeusze. Wydarzenie skierowane do młodych amatorów teatru jednego aktora odbędzie się 6 listopada w budynku Kina Zachęta w Kleczewie. Uczestnicy zaprezentują własne interpretacje prozy lub poezji, wykorzystując bogaty wachlarz środków ekspresji scenicznej, w tym ruch, gest, czy pracę z rekwizytem i lalką. Rywalizacja zaplanowana jest w trzech kategoriach wiekowych. Dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat z występem do 5 minut, od 10 do 12 roku życia z czasem prezentacji do 8 minut oraz dla dzieci od 13 do 14 lat, których występ może trwać do 12 minut. Prezentację sceniczną oceni powołana komisja artystyczna, która wyłoni laureatów oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 23 października poprzez internetowy portal Strefa Zajęć. Informacji na temat konkursu udziela Paulina Pachulska-Wojdak, a regulamin udostępniono na stronie CK i S w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro bez większych zmian na termometrach, od 11 do 14 stopni. Chmury, ale i też rozpogodzenia. Spodziewajcie się również deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać wiatr.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Trzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astra.

sieci kurierów współpracujących z DPD. Poczuj ten beat, swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na Ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W Turku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które ma połączyć różne formy transportu i poprawić dostępność komunikacyjną miasta. Samorząd liczy, że nowy dworzec przyciągnie także przewoźników dalekobieżnych. W temacie przystanku na konferencji prasowej wypowiadał się burmistrz Romuald Antosik.
3: Ważna jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ tutaj często też mamy komentarze ze strony mieszkańców gmin powiatu tureckiego, a dlaczego autobus nie jedzie tu, czy nie jedzie tam. My możemy poruszać się tylko i wyłącznie zgodnie z ustawą o finansach publicznych na terenie miasta Turku w tym momencie. I to jest komunikacja miejska. Ustawa o transporcie publicznym wyraźnie wskazuje, za co odpowiada wójt, za co odpowiada burmistrz, za co odpowiada marszałek województwa. Moją rolą jako burmistrza jest zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Turku. Rolą wójta jest zapewnienie komunikacji gminnej na terenie gminy z dojazdem do stolicy gminy. Natomiast rolą starosty jest zapewnienie dojazdu ze stolicy gminy do stolicy powiatu, czyli do Turku. A marszałka zapewnienie dojazdu ze stolicy powiatu do stolicy województwa. Ustawa właściwie tam za dużo nie ma jakichś tam kombinowania, bo ona jest bardzo prosta i rzeczowa tak naprawdę, tylko wystarczy mieć możliwość i chcieć. To jest nasze drugie podejście tak na marginesie do komunikacji miejskiej, bo po raz pierwszy robiliśmy to w 2015 roku. Przez 2 miesiące jeździły te autobusy. Wtedy się to nie sprawdziło. Dlatego też od tego odstąpiliśmy, ale wtedy też nie mieliśmy ani dworca, ani nie było być może, bo to był początek mojego pełnienia funkcji, nie było być może takiej determinacji. Teraz jesteśmy bardziej zdeterminowani, ponieważ już chcę po prostu, żeby rzeczywiście na koniec tej kadencji ta komunikacja publiczna zaczęła funkcjonować tak, jak funkcjonowała 20 parę lat temu, zanim jeszcze, czy tam kilkanaście lat temu, zanim jeszcze byłem burmistrzem, bo jak pamiętamy, Turek był naprawdę bardzo sprawnym ośrodkiem komunikacyjnym. Nie mieliśmy kolei, ale mieliśmy bardzo dobrze rozbudowaną sieć komunikacji autobusowej i do tego tak naprawdę wszyscy, myślę, że starsi mieszkańcy Turku wzdychają, a młodzi mieszkańcy nawet nie wiedzą, że tak może być. Że to może być naprawdę całkiem fajna, po prostu fajne rozwiązanie komunikacyjne bez wielomiliardowych inwestycji, 15 tysięcy konferencji prasowych, szukania linii kolejowej, czy ma i z tej strony, w tamtą stronę, bo wiecie, że tory to tylko z punktu A do punktu B można dojechać i myślę, że to się sprawdzi i liczę na to i też liczę na wyrozumiałość mieszkańców, jednocześnie na jakieś uwagi, ale takie naprawdę konstruktywne, które rzeczywiście pozwolą nam usprawnić tą komunikację, a nie pokażą, że rzeczywiście nie ma sensu po prostu dalej gdzieś tego ciągnąć, ponieważ chciałbym, żeby to rzeczywiście funkcjonowało i liczę na to, że to będzie.
2: Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku, a jak podkreśla burmistrz Turku Romuald Antosik, jej realizacja to szansa na wyjście miasta z wieloletniego komunikacyjnego zastoju.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
5: Kocham.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: Areszt dla nożowniczki ze szkoły dla dorosłych w Warszawie. Groził nożem, szukał lajków, znalazła go policja, to w Wielkopolsce. Były wiceminister rolnictwa złożył zawiadomienie w ABW. Chodzi o zarzuty byłych współpracowniczek.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Sąd aresztował na 3 miesiące 21-latkę, która wczoraj w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby. Kobieta usłyszała 5 zarzutów. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Kobieta to uczennica stołecznej szkoły. Zaatakowane przez nią 2 17-latki i 24-latka przyjechały złożyć w placówce dokumenty. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia. Groził z nożem w ręce szkole w Wielkopolskiej Krobi. Zapowiadał kolejny krwawy piątek na jednym z portali społecznościowych. Sprawcę, jak się okazało, 15-letniego ucznia zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych rozpoznał dyrektor placówki i szybko powiadomił policję.
2: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli między innymi nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
0: Mówi komisarz Monika Córyk z gostyńskiej policji. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Poseł Michał Kołodziejczak złożył w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o oskarżenia wysunięte pod adresem byłego wiceministra rolnictwa przez byłe współpracownice dotyczące agresywnych zachowań i nakłaniania do zażywania narkotyków. Poseł zapewnia, że wyjaśnienie sprawy to dla niego sprawa priorytetowa. Wczoraj Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Po tym jak Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm między Ukrainą i Rosją, prezydent Wołodymyr Zełenski był zaskoczony, podaje portal Axios. Ukraiński przywódca ma jednak zaakceptować porozumienie, o ile przestrzegać go będzie również Kreml. Po południu amerykański przywódca napisał na swojej platformie społecznościowej, że obie strony zgadzają się na to, by nie atakować swojej infrastruktury krytycznej. Alejandro Dawidowicz-Fokina będzie rywalem Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Polak grał z Hiszpanem już 7-krotnie, ale odniósł tylko 2 zwycięstwa.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. 19 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kole odbędzie się festiwal teatralny skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Wydarzenie organizują Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz kolski MDEK. Do udziału zaproszone są amatorskie teatry działające w całej Wielkopolsce, m.in. przy placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, świetlicach i stowarzyszeniach. Organizatorzy dopuszczają dowolne formy teatralne, jednak prezentowany spektakl nie może trwać dłużej niż 40 minut. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada. Prezentację oceni komisja artystyczna powołana przez organizatorów. To ona zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zarówno dla całych zespołów, jak i poszczególnych uczestników. Pod uwagę będą brane m.in. dobór repertuaru oraz reżyseria, czyli sceniczna koncepcja przedstawienia. Ocenie podlegać będzie również gra aktorska, w tym kultura słowa i ruch sceniczny, a także oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Nocą padać nie powinno na południu i wschodzie, tam też pogodnie. W pozostałych regionach możliwy deszcz, na wybrzeżu burze i krupa śnieżna. Na ogół od 3 do 7 stopni.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: fajnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Za nami kolejna edycja szkolnych mistrzostw w teście Coopera, podczas których uczniowie konińskich szkół średnich sprawdzali swoją biegową wydolność na stadionie ANS. O frekwencji, poziomach wysportowania młodzieży oraz o tym, jak ten 12-minutowy sprawdzian mobilizuje do codziennego ruchu, rozmawiamy z Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem klubu biegacza Aktywni Konin.
3: Jak ta forma właśnie naszych konińskich szkół tutaj wygląda? Bo czasami się mówi, że młodzież dzisiaj nie jest tak wysportowana jak kiedyś, bo smartfony, bo komputery, bo telewizja i tak dalej, i tak dalej. No a z drugiej strony, no tutaj widzimy bardzo dobrą frekwencję tej młodzieży, więc może jednak nie jest tak źle. I pan prezes też z perspektywy lat na pewno obserwuje, czy te wyniki są coraz gorsze, czy coraz lepsze jednak?
4: Moje są coraz gorsze. Niestety. Ale nie da się ocenić na podstawie jednych zawodów na teście Coopera. Gdybyśmy poddali całą społeczność szkolną temu testowi, to tak. Natomiast tu no jednak to są reprezentacje szkół plus osoby indywidualnie trenujące, jak popularnie nazywana grupa Koszela na przykład. To jest to świetnie profesjonalny trening prowadzony i tak dalej. A uczestnicy z różnych szkół, nawet spoza konińskich są oczywiście. Więc to się nie da ocenić. I gdyby się patrzyło tylko na takie zawody albo w miejscach, gdzie jest popularne, no, nie wiem, chodzenie z kijkami czy jeżdżenie rowerem, to można by powiedzieć, że jest dobrze. Natomiast jak się spojrzy na statystyki, to trzeba powiedzieć, że jest gorzej jak źle, bo tylko Portugalia ma gorszy jak gdyby procent usportowienia społeczeństwa. Polska jest przedostatnia w Europie, mimo tego postępu, bo on gołym okiem jest widoczny, ale nadal jeszcze mamy dużo do zrobienia. Nadal niestety nie zwycięża ruch na powietrzu, a kanapa i telewizor.
3: Czyli tego typu inicjatywy właśnie również służą temu, żebyśmy no, troszeczkę pokonali te, no przeskoczyli te parę miejsc w górę, chociażby to przedostatnie, no to a zaraz może nie ostatnie czasem, żeby się nie pojawiło.
4: No tak. Nie, no i o to nam chodzi. Nam chodzi o to, z jednej strony propagujemy bieganie, ale dwa, pokazujemy, że w tym bieganiu jest taka metoda badania postępu jak test Coopera i zachęcamy do tego, żeby niekoniecznie na tych zawodach, ale u siebie gdzieś tam też się sprawdzać co jakiś czas w ten sposób, żeby poznać swoją...
3: Palić stoper na smartwatchu czy z telefonem w ręku.
4: To można w każdych warunkach. Ważne jest w teście Coopera, żeby to były podobne warunki, najlepiej to samo miejsce, no żeby była ta skala porównawcza, no bo można biec pod górę 12 minut i z górki. To nie odda, to nie będzie to samo, tak? Więc tutaj korzystamy ze stadionu ANS-u i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Tartan. Wszyscy zresztą się przyzwyczaili, łatwo tu trafiają i będziemy to kontynuowali. Teraz następne zawody dopiero wiosną w teście Coopera, ale oczywiście zapraszamy wcześniej na najważniejszy nasz bieg. Klub Biegacza Aktywni Konin organizuje, czyli na bieg o lampkę górniczą. On będzie jak gdyby w trzech wymiarach realizowany, czyli 10 kilometrów, no i tu oczywiście przyjadą zawodnicy z całej Polski i zapraszamy takie osoby, które no już trochę biegają, ale jest też bieg debiutanta na 4 kilometry i bardzo wielu tych młodych ludzi, którzy dzisiaj startowali, w tym biegu mogą wystartować i myślę, że część się z nich odnajdzie. No i oczywiście są kijkarze, też bardzo ważny aerobowy sport, może jeszcze szerzej może być dostępny jak bieganie i też właśnie propagując również ten sposób uprawiania ruchu, też organizujemy tam dystans dla kijkarzy. Wszystkich zapraszamy na 6 grudnia, oczywiście wcześniej na odpowiednich stronach, jest strona biegu o lampkę górniczą, można dokonać zapisu.
3: My również będziemy na pewno informować, jak bieg będzie się zbliżał. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
2: Organizatorzy zapraszają również na nadchodzący bieg o lampkę górniczą, który odbędzie się już 6 grudnia.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Jeszcze godzinę przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę do 21:00, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
2: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
0: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
3: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. Wtorkowe ceny poznamy około południa.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Będą kontrole. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała wykaz gmin wytypowanych jeszcze na ten rok do kontroli metodą foto w ramach płatności bezpośrednich. W Wielkopolsce są to m.in. Strzałkowo w powiecie słupeckim, Kawęczyn w powiecie tureckim oraz gmina Turek. Kontrole mają sprawdzić, czy dane wpisane przez rolników we wnioskach odpowiadają rzeczywistemu użytkowaniu gruntów oraz czy realizowane są zadeklarowane rozwiązania, m.in. dotyczące ekoschematów. Rolnicy mogą zostać poproszeni o dokumenty potwierdzające ich wykonanie. Kontrola ma mieć formę inspekcji terenowej z wywiadem i pomiarami, najczęściej przy użyciu GPS albo metodą foto. Ta druga opiera się na ortofotomapach, czyli cyfrowych odwzorowaniach terenu przygotowanych na podstawie zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych i wywiadzie terenowym. Obszary kontroli foto wybierane są losowo lub na podstawie analizy ryzyka. Zwykle obejmują jedną gminę, a maksymalnie kilka gmin. Kontrolowane są gospodarstwa, których wszystkie działki leżą na wytypowanym obszarze. Ortofotomapa pozwala porównać dane z wniosku z zagospodarowaniem działek.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni. Dużo chmur, ale możliwe też słońce. Niestety przeważać będą raczej przelotne opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr także śnieg. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać.

jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bat, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały bat, siostro tlen, jeszcze chwila ta...

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Dobry wieczór, Piotr Czmil witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na 2 godziny przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Przypomnimy to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem też to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. Młodzi z aglomeracji konińskiej sami przygotowali działania, które mają uczyć ich rówieśników rozpoznawania fake newsów, manipulacji i dezinformacji. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska podpisało umowy na minigranty dla szkolnych zespołów. Pomysły są już teraz realizowane w ramach Tygodni Rozmów na Faktach. W projekcie Czysty Przekaz Rozmowy na Faktach powstała sieć Team InfoCheck. Uczniowie otrzymali do 1000 zł na własne inicjatywy. W szkole podstawowej nr 9 na Chorzniu w Koninie wykorzystują szkolną telewizję, analogową podcast i grę terenową w pułapce fake newsów. Drugie liceum ogólnokształcące przygotowało z kolei debatę oksfordzką, konferencję, quiz i kampanię społeczną. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie zaplanowano escape room Uratować Internet, quiz, eksperyment i grę terenową. Podstawówka w Żychlinie organizuje akcję Fake News Detectives ze ścianą faktów, a trzecie ELO na Zatorzu w Koninie mapę detektywistyczną, prezentację, kampanię i konkurs wiedzy. Projekt uczy weryfikowania źródeł, rozpoznawania deepfake'ów i clickbaitów oraz świadomego korzystania z internetu. Także szkoły bez minigrantu mogą skorzystać z projektu, mogą zgłosić się do stowarzyszenia i bezpłatnie zorganizować lekcje, warsztat lub spotkanie z dziennikarzem albo ekspertem. A za takie działanie odpowiada Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Miranda z Turku podpisała 2 umowy dla wojska o łącznej wartości 70 300 000 zł. Dostawy zaplanowano na lata 2027-2029 dla krajowego kontrahenta z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zamówienie obejmuje wielozakresowe pokrycia maskujące, utrudniające wykrycie ludzi i sprzętu. Szczegółów nie ujawniono ze względów bezpieczeństwa. W czerwcu turkowski zakład Miranda zawarł umowę na 7 600 000, co oznacza, że łączna wartość podpisanych do tej pory kontraktów wynosi już niemal 80 milionów. Przypomnijmy, że wiosną konsorcjum firm Miranda Lubawa i Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej podpisali z Agencją Uzbrojenia kontrakt w ramach drugiej fazy programu Wisła na maskowanie i pozorację. Całość to około 586 milionów z dostawami do 2030 roku. Kwota dotyczy całego konsorcjum. Program Wisła wykorzystywać ma baterie Patriot do ewentualnego zwalczania samolotów, dronów i rakiet. Miranda z Turku, należąca do grupy kapitałowej Lubawa, działa od 1952 roku. Obecnie produkuje materiały wojskowe ograniczające wykrycie wzrokowe w podczerwieni, noktowizji i na radarach. W Miejskim Domu Kultury w Kole zostanie zaprezentowana wystawa ubrań i zdjęć pod tytułem Średniowieczna nitka czasu – dialog między epokami. Otwarcie ekspozycji zaplanowano na 20 października o godzinie 18, a zwiedzający będą mogli ją oglądać do 30. Wydarzenie organizują Stowarzyszenie Kazimirus, Grupa Rekonstrukcyjna w Kole oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z budżetu powiatu kolskiego. Zaprezentowane ubiory wykonali Leszek Kalicki z chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej, a także krawcy Aneta Szymczak, Agnieszka Wiśniewska i Paweł Tomczyk. W tworzeniu strojów uczestniczyli również rekonstruktorzy z grupy Kazimirus, Ewa Kozak, Aneta Krystofowicz-Koniarek, Izabela Jankowska, Agnieszka Chojnacka, Janina Sochacka, Jadwiga Antkiewicz-Bożena, Gronert Upych, Dawid Siwiński, Paweł Węclawek, Jarosław Wdzięczny, Jacek Dziedziczak oraz Robert Upych. Zdjęcia przygotowały natomiast uczennice z liceum w Kościelcu: Maja Bogucka, Gabriela Florczak, Małgorzata Kiszkowska, Roxana Nitecka, Zuzanna Płóciennik i Zofia Sompolińska pod kierunkiem mistrza Macieja Frydrysiaka. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje bezpłatne webinarium poświęcone cyberbezpieczeństwu i metodom ataków na finanse klientów bankowości internetowej. Do udziału w spotkaniu realizowanym w ramach projektu CEDUR oraz kampanii World Investor Week we współpracy z Komendą Główną Policji zachęca mieszkańców gminy Żgów w powiecie konińskim. Działanie skierowano do indywidualnych uczestników rynku finansowego oraz inwestorów. Wydarzenie zaplanowano na 8 października w godzinach od 10 do 12.15. Podczas prelekcji eksperci przedstawią realne przykłady przestępstw w sieci oraz zaprezentują zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości społecznej na temat aktualnych zagrożeń cyfrowych. Rejestracja odbywa się poprzez formularz elektroniczny na stronie KNF. Bezpośredni link można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żgowie. Potwierdzenia udziału wraz z linkiem do spotkania będą wysyłane do 7 października, a dla osób zapisujących się w dniu wydarzenia na bieżąco. Do dołączenia wymagane jest stabilne łącze internetowe oraz przeglądarka lub aplikacja. W Nieświastowie w gminie Kazimierz Biskupi oddano do użytku nową strefę rekreacyjną. Miejsce powstało z myślą o odpoczynku, zabawie oraz integracji sąsiedzkiej. Przestrzeń ma zachęcać lokalną społeczność do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja została stworzona z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Dzieci, młodzież i dorośli zyskali ogólnodostępny punkt do popołudniowych spotkań, relaksu oraz spędzania czasu z rodziną. Nowy obiekt ma sprzyjać budowaniu dobrych relacji w miejscowości. Przy realizacji przedsięwzięcia kluczowe okazało się zaangażowanie i wsparcie samych mieszkańców Nieświastowa. Władze gminy Kazimierz Biskupi podkreślają, że stała współpraca oraz liczne rozmowy z lokalną społecznością pozwoliły stworzyć teren w pełni odpowiadający na jej rzeczywiste oczekiwania. Prawie 4 tysiące wielkopolskich podatników wykazało w rozliczeniach PIT za ubiegły rok dochód przekraczający 1 000 000 zł. Ich łączny dochód osiągnął niemal 9 miliardów, z czego należny podatek wyniósł ponad 1,5 miliarda złotych. W Konińskim Urzędzie Skarbowym status milionera uzyskało 171 osób. Największą grupę stanowiły osoby rozliczające się na formularzu PIT-36L, czyli na przykład spoza rolniczej działalności gospodarczej, gdzie milionowy próg przekroczyło ponad 3 tysiące osób. Zadeklarowały one łącznie ponad 7 miliardów złotych dochodu. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-36 milionowe progi osiągnęło odpowiednio 476 oraz 142 podatników, a zysk z papierów wartościowych na PIT-38 wykazało 269 osób. Dane z ostatniej dekady wykazują wyraźny wzrost zamożności mieszkańców regionu. Liczba wielkopolskich milionerów uległa podwojeniu od niespełna 2 tysięcy osób w rozliczeniu za 2015 rok do blisko 4 tysięcy 10 lat później. Podatnicy z Konina stanowią obecnie ponad 4% wszystkich wielkopolskich milionerów. Kto miał okazję usiąść już na niezbyt wygodnej kamiennej ławce przy Dworcowej w Koninie? Przed Miejską Biblioteką Publiczną imienia Zofii Urbanowskiej ustawiono 4 kamienne ławeczki. Obiekty stanowią element bibliotecznego ogrodu słów i korzeni oraz pełnią funkcję pamiątkową. Miejsca te upamiętniają ważne postacie, które wywarły znaczący wpływ na lokalną kulturę, literaturę oraz historię subregionu konińskiego. Ławki poświęcono pamięci Anieli Midewskiej, pochodzącej z Mikorzyna publicystki, powieściopisarki i dramatopisarki, a także Janinie Wenerowskiej, nauczycielce, autorce powieści historycznych i twórczyni jednej z legend o Koninie. Upamiętniono również Jana Schneidera, będącego malarzem, rzeźbiarzem, poetą i regionalistą, jak również regionalistę Zygmunta Kowalczykiewicza. Ostatni z wyróżnionych był historykiem oraz działaczem społecznym, znanym z publikacji dotyczących dziejów lokalnego górnictwa. Nowa przestrzeń przed Miejską Biblioteką stwarza mieszkańcom okazję do odpoczynku z książką na świeżym powietrzu, choć siedzenie na tych ławkach do wygodnych nie należy. To nowe miejsce służy jednak przede wszystkim popularyzacji wiedzy o zasłużonych twórcach związanych z okolicą.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymiszewie koło Tuliszkowa prowadzi zbiórkę elektroodpadów. Do remizy można dostarczać sprzęt RTV i AGD, komputery, laptopy, telefony, kable, baterie czy ładowarki. Truchowie czekają też na stalowy złom. Znów wybieramy cuda Polski i znowu na liście znalazły się atrakcje z naszego województwa. Tym razem to Kraina Stujezior, Śledzka, Kolej Powiatowa oraz Puszczykowo. Kraina Stujezior to jeden z najbardziej malowniczych rejonów Wielkopolski, położony na zachód od Poznania. Obszar słynie z dużego zagęszczenia jezior, rozległych lasów oraz łagodnie pofałdowanego krajobrazu, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Liczne szlaki piesze i rowerowe, a także doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych przyciągają turystów przez cały rok. To idealne miejsce dla osób poszukujących kontaktu z naturą oraz spokojnego wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Śledzka Kolej Powiatowa jest jedną z najcenniejszych atrakcji techniki w Wielkopolsce i jedną z nielicznych czynnych kolei wąskotorowych w Polsce. Powstała na początku XX wieku jako element lokalnej sieci transportowej, a dziś pełni funkcję turystyczną. Podczas przejazdu zabytkowym składem pasażerowie mogą podziwiać malownicze krajobrazy regionu oraz poznać historię dawnej komunikacji kolejowej. Z kolei Puszczykowo to urodzenie Jezioro Kliwe, miasto położone na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego w otoczeniu lasów i terenów nadwarciańskich. Miejscowość jest ceniona za wyjątkowe walory przyrodnicze oraz liczne możliwości aktywnego wypoczynku. Dodatkowym atutem miasta jest jego bogata oferta kulturalna i historyczna, dzięki której stanowi popularny cel wycieczek mieszkańców Poznania i turystów odwiedzających Wielkopolskę. Na cuda Polski, najlepiej te z Wielkopolski, można głosować na stronach National Geographic Traveler. Młodzież z Konina w wieku od 13 do 21 lat może wziąć udział w bezpłatnym projekcie artystycznym Powiedz to głośno, młodzież o emocjach i presji. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na stworzenie finałowego koncertu narracyjnego bez wcześniejszego gotowego scenariusza. Uczestnicy będą samodzielnie współdecydować o tematyce wydarzenia, przygotowując własne treści, wypowiedzi oraz materiały sceniczne i multimedialne. Tematyka spotkań skupi się na problemach bliskich młodym ludziom, takim jak emocje, presja społeczna, hejt, relacje oraz trudności w wyrażaniu siebie. W ramach cyklu zaplanowano warsztaty aktorskie, prace z emocjami, tworzenie scenariusza, zajęcia muzyczne oraz realizację multimediów. Do dołączenia nie jest wymagane doświadczenie sceniczne. Liczy się chęć działania, otwartość oraz gotowość do współpracy. Zapisy przyjmowane są jeszcze tylko dzisiaj za pośrednictwem formularza internetowego przez Fundację Barwy Kultury. Za realizację projektu odpowiada grupa nieformalna Powiedz to głośno w ramach inicjatywy dla Konina. Ochotnicza Straż Pożarna w Żukach rozpoczęła cykl praktycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Inicjatywa jest możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z programu Aktywna Wieś, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa. Całkowity koszt zakupionego wyposażenia treningowego wyniósł niemal 8 tysięcy. Za te środki jednostka nabyła specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. W skład zestawu weszły 3 fantomy do resuscytacji, defibrylator treningowy AED, 2 kamizelki do nauki pomocy przy zadławieniach, rozszerzony plecak ratowniczy oraz opaska zaciskowa. Nowy ekwipunek wykorzystano już podczas pierwszych zajęć połączonych z teorią. Uczestnicy ćwiczyli wtedy resuscytację, obsługę defibrylatora oraz reagowanie w przypadku zadławień. Strażacy zapraszają na kolejne darmowe spotkania warsztatowe, które zaplanowano na 7, 12 oraz 14 października. Każde ze szkoleń rozpocznie się o godzinie 18 w remisie OSP Żuki. Na zajęciach można zdobyć umiejętności ratujące życie. Podobne warsztaty będą realizowane także w innych miejscowościach w regionie. Niedawno informowali o warsztatach z ochrony ludności i obrony cywilnej, za których organizacją stoi Konińska Rada Kobiet. Konińska Rada Kobiet organizuje bezpłatne dwugodzinne warsztaty pod hasłem Łagodnie o stresie, zrelaksuj się. Spotkanie z cyklu poświęconego samorozwojowi zaplanowano na 12 października w godzinach od 17 do 19. Wydarzenie odbędzie się w budynku przy ulicy Chopina 9 na Zatorzu. Ze względu na kameralny charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty poprowadzi Karolina Bartkowiak, tworząc bezpieczną przestrzeń do rozmowy o wpływie napięcia na ciało oraz samopoczucie. Uczestniczki poznają proste metody rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez organizm w trudnych momentach. Głównym punktem programu będzie przygotowanie własnej mapy stresu z wykorzystaniem łagodnych technik arteterapii. Do udziału w warsztatach nie są wymagane żadne uzdolnienia plastyczne ani wcześniejsze doświadczenie. Spotkanie stworzy okazję do wyciszenia myśli, zrozumienia przyczyn napięcia oraz wypracowania sposobów dbania o własny dobrostan. To propozycja dla kobiet pragnących zatrzymać się na chwilę i odpocząć od codziennych obowiązków. Najważniejszy dworzec w naszym województwie czeka przebudowa. PKP Polskie Linie Kolejowe i Miasto Poznań ogłosiły przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej nowego dworca. Obecny budynek nazywany Chlebakiem ma zostać zastąpiony nowym obiektem. Według szacunków inwestycja powinna zakończyć się w 2035 roku. Poznań Główny to jedna z największych i najważniejszych stacji kolejowych w Polsce. Każdego dnia obsługuje około 500 pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Planowana przebudowa obejmie całą stację. W miejscu obecnego dworca mają powstać nowe tory i perony, a nad nimi zostanie zbudowany nowy obiekt. Przebudowana ma zostać również ulica Dworcowa w stolicy Wielkopolski. Projekt ma poprawić dostęp do peronów i ułatwić połączenie kolei z innymi środkami transportu miejskiego. Docelowo stacja będzie mieć 9 peronów, co ma zwiększyć jej przepustowość. PKP PLK wskazuje, że inwestycja będzie ważna także dla modernizacji całego poznańskiego węzła kolejowego i rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej. Przetarg obejmuje przygotowanie wariantów i wskazanie najlepszych rozwiązań dla inwestycji. Gotową koncepcję mamy poznać najpóźniej w drugiej połowie 2028 roku. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu jest w trakcie realizacji projektu zwiększającego bezpieczeństwo cyfrowe. Działania obejmują sam urząd oraz podległe w województwie jednostki administracji w całej Wielkopolsce. Na ten cel przeznaczono ponad 3 100 000 zł w ramach programu Cyberbezpieczny Rząd. Inwestycja skupia się na trzech obszarach: technologii, kompetencjach oraz organizacji. Nowe rozwiązania mają wzmocnić ochronę danych, zabezpieczyć systemy informatyczne i zapewnić ciągłość działania instytucji w każdej kryzysowej sytuacji. Pozwoli to na skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom w przestrzeni wirtualnej. Finansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Samorządy w subregionie konińskim robią, co mogą, by choć trochę wyhamować pesymistyczne prognozy demograficzne. Jednym ze sposobów pomocy mieszkańcom rozważającym posiadanie dziecka jest zagwarantowanie im opieki nad maluszkiem, tak by pociecha nie kolidowała z ich zawodową karierą. Stąd w Wielkopolsce Wschodniej powstają i rozbudowują się kolejne placówki. 15 października od 15:30 w Turku rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do miejskiego żłobka będą mogli wziąć udział w dniu otwartym budynku znajdującego się przy ulicy Parkowej obok hali sportowej. Z kolei w Słupce żłobek przy ulicy Armii Krajowej w każdy wtorek o godzinie 9 zaprasza maluchy do udziału w otwartych zajęciach. Budowa nowej elektrowni gazowo-parowej w Turku zmierza do końca. Na terenie podawnej elektrowni węglowej Adamów powstaje nowoczesny blok, który rocznie ma produkować blisko 5 terawatogodzin energii elektrycznej. Inwestycja realizowana przez konińską grupę ZEPAK uzyskała już w grudniu 2021 roku 17-letni kontrakt mocowy. Poziom wykonania prac sięgnął teraz niemal 89% na koniec pierwszego półrocza tego roku, co oznacza wyraźny postęp w porównaniu z pierwszym kwartałem. Wykonano już montaż głównych konstrukcji budynku elektrycznego, nastawni oraz rurociągów wody chłodzącej. Zakończono również roboty wykończeniowe w obiektach elektrycznych, w których trwa instalowanie docelowego wyposażenia. Obecnie działania przenoszą się z etapu budowlanego na montaż kluczowych urządzeń. Prowadzone są prace przy chłodni wentylatorowej i pompowni wody. Wcześniej składano turbozespół, skraplacz, kocioł odzyskowy oraz rurociąg w maszynowni. Nowa jednostka o mocy 562 MW będzie działać w technologii jednowałowej, łączącej turbinę gazową, generator oraz turbinę parową.
2: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Kolejna duża inwestycja, której koszty szacowane są na wiele milionów złotych, czeka wkrótce Muzeum Okręgowe w Koninie.
3: Przed nami ogromne wyzwanie, bo to jest modernizacja gorzelni. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem i myślę sobie, że za kilka lat to muzeum będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. Jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum.
1: Deklaruje Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przypomnijmy, że na początku roku rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs na architektoniczną koncepcję zagospodarowania dawnej gorzelni oraz budowę zespołu obiektów wystawienniczo-edukacyjnych dla Muzeum Okręgowego w Koninie. W ostatnich latach placówka przeprowadziła już kompleksowy proces ratowania tego zabytku, w tym naprawę dachu i prostowanie komina. Opuszczony od 2008 roku obiekt należy do muzeum od 4 lat. W odnowionej przestrzeni powstanie sala koncertowo-konferencyjna, sala edukacyjna, magazyny zbiorów oraz wystawy stałe poświęcone historii gorzelni i oświetleniu. Przed budynek planuje się przenieść skansen maszyn górniczych. Projekt ma dopełnić historyczną dzielnicę Gosławice, a inwestycja ma zostać sfinansowana z funduszy unijnych. Ale to nie koniec wspólnych działań Urzędu Marszałkowskiego i muzeum. Po kilku latach starań konińska placówka przejmie pod opiekę koparkę Dolores.
3: To były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie nas też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę Państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła.
1: A chodzi dokładnie o to, że teren, na którym stoi koparka, którą ma przejąć muzeum, najpierw musiał zostać pozbawiony formalnie górniczego charakteru. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie wciąż zachęca do korzystania z 8 nowoczesnych obiektów strzeleckich na swoim terenie. W ramach programu Strzelnica w Powiecie udostępniono 7 strzelnic wirtualnych oraz 1 pneumatyczną. Infrastruktura ta umożliwia bezpieczną naukę, sprawdzenie własnych predyspozycji oraz doskonalenie technik strzeleckich bez ponoszenia opłat. Miejsca te powstały z myślą o rozwoju zainteresowań obronnością i sportem. Podczas zajęć uczestnicy szlifują koncentrację, poznają zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, opanowują podstawy strzelania oraz uczą się współpracy w grupie. Treningi pomagają również budować pewność siebie oraz podnosić ogólną sprawność. Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych godzin strzeleckich powinny skontaktować się z wybraną szkołą lub instytucją goszczącą dany obiekt. To m.in. szkoły w Kleczewie, Sąpolnie, Kole i Turku. Pozwoli to potwierdzić wolne terminy oraz zapoznać się z lokalnym regulaminem. Lista dokładnych lokalizacji strzelnic jest dostępna na Facebooku WCR Konin. Wielkopolskie samorządy otrzymają pieniądze z rezerwy subwencji na 2026 rok na inwestycje drogowe. Ministerstwo Infrastruktury podzieliło środki między 21 jednostek. Konin dostanie 4 miliony 920 tysięcy złotych na przebudowę wschodniego wiaduktu nad ulicą Wałta Rejwy w ciągu drogi krajowej nr 92 w ramach pierwszego etapu przebudowy obiektów mostowych na trasie warszawskiej. Dofinansowania obejmą także most Chrobrego w Poznaniu, drogę Pępowo-Anielin, Konkole w Ogrodzisk Wielkopolski, drogi w Golinie koło Jarocina. Powiat kolski otrzyma pieniądze na drogę w kierunku Aleksandrowa i na drogę Walewo-Dzierzbice. Będą też środki na drogi Racławice-Renta, na jezdnię w miejscowości Zaorle. Powiat słupecki dostanie na drogę we wsi Wacławów. Dodatkowo będą też pieniądze na drogi Nowa Wieś-Szamotuły, jak również Osłonin-Radomierz. Ponadto dofinansowane zostaną drogi na osiedlu Południe w Kazimierzu Biskupim 4 279 tysięcy. Piątek Mały Kolonia, ulica Wierzbowa w Rokietnicy, drogi w rejonie ulic Ślusarskiego, Kanałowej i Granitowej w Nowym Tomyślu, ulica Okrężna w Krotoszynie, Jeziorna w Przedczu w powiecie kolskim 966 tysięcy złotych, ulica w Łeknie oraz droga z mostem w Harcicach. Dodatkowo na remont, utrzymanie i ochronę dróg wojewódzkich oraz krajowych rządowe pieniądze otrzymają miasta na prawach powiatu: Kalisz 2 172 tysiące, Koniny 2 719 tysięcy, Leszno 1 404 tysiące złotych i Poznań 4 209 tysięcy. Policja w Koninie apeluje o natychmiastowe reagowanie w przypadku zniknięcia bliskich. Komunikat wydano po pomyślnym zakończeniu poszukiwań dwóch nastolatek, które w ubiegłym tygodniu odnaleziono całe i zdrowe. Wydarzenie to stało się pretekstem do przypomnienia zasad postępowania w kryzysowych sytuacjach, gdy pojawia się obawa o czyjeś życie lub zdrowie. Mundurowi obalają krążący mit i podkreślają, że nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin, aby zgłosić sprawę na policję. Zgłoszenia przyjmuje numer alarmowy 112 oraz każda jednostka policji. Liczy się jak najszybsza reakcja, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę w prowadzonej akcji. Podczas przekazywania informacji funkcjonariuszom należy podać rysopis, ubiór aktualny.

0: etap, jaki pokazać wykonawcom, jak będzie wyglądało finansowanie i chcielibyśmy, żeby jak najszybciej jeszcze w tym roku wykonawca podpisał umowę na wywóz i zaczął te odpady wywozić, natomiast pierwsze faktury będą mogły być rozliczone z początkiem stycznia.
1: W pierwszej kolejności usunięte mają zostać odpady zalegające nad gazociągiem. Tylko ten etap może pochłonąć kilka milionów. Całość kosztować ma około 14-15. Na usunięcie opon i innych śmieci z tego miejsca dajemy sobie maksymalnie 5 lat, ale możliwe, że wykonawca upora się z problemem nawet w kilka miesięcy.
0: Przypomnę, my jesteśmy zobowiązani prawem jako miasto, jako prezydent miasta zagospodarować i wywieźć wszystkie odpady zero-jedynkowo, także nie możemy ich wywieźć tylko tych z gazociągu, ale wszystkie, bo taka jest decyzja. Zdobyliśmy na to finansowanie w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która jest oprocentowana bardzo symbolicznie. Faktycznie jest darmowy pieniądz, pożyczony nam na 15 lat i mamy też możliwość po osiągnięciu efektu ekologicznego, czyli wywiezieniu wszystkich odpadów, umorzyć sobie jeszcze 2 miliony złotych. Oczywiście jak się pojawi w międzyczasie możliwość wzięcia dotacji na to zadanie, to będziemy mogli sobie wziąć tą dotację i tą pożyczkę spłacić szybciej. No niestety nie jest to teren miasta, on jest obciążony bardzo mocną hipoteką, dlatego nie opłaca nam się przejmować tego terenu. Oczywiście będziemy występować z roszczeniem do firmy, która nawiozła, ale to jest temat bardzo trudny, toczy się oddzielne postępowanie w tym zakresie. Mamy opinię biegłego, który mówi, ile tam jest odpadów. W trakcie wywożenia tych odpadów może się okazać, że jest ich więcej albo mniej. I to też może wpłynąć na cenę. Jeżeli cena będzie po prostu jednostkowa za tonę, to się później może okazać, że może nam nie starczyć tej pożyczki, która jest zaplanowana na wywiezienie tych odpadów, ale może się okazać, że tych odpadów jest mniej i na przykład tych pieniędzy nam zostanie, ta pożyczka będzie mniejsza.
1: Tłumaczy wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Do 3 listopada mieszkańcy miasta i gminy Golina mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju na lata 2027-2036. 15 października o godzinie 13 odbędzie się spotkanie online, na które jeszcze do 13 można się zarejestrować. Wszelkie szczegóły, w tym projekt wspomnianego dokumentu, można znaleźć pod adresem golina.pl. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ogłasza przegląd twórczości plastycznej o złotą sztalugę, dający szansę na prezentację prac, zdobycie nagród i publikację w pamiątkowym katalogu. Wydarzenie skierowane jest do amatorów, zajmujących się malarstwem, rysunkiem, fotografią lub rzeźbą. Z możliwości udziału wyłączono tylko studentów oraz absolwentów uczelni plastycznych. Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych, od 17 do 19 lat oraz powyżej 19 roku życia. Zgłoszenia wymagają dostarczenia od 3 do 5 prac wraz z wypełnioną kartą oraz rejestracji przez portal Strefa Zajęć. Materiały należy składać w Domu Kultury Oskard w terminie od 12 października do 4 listopada. Finałowe podsumowanie imprezy połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 4 grudnia. To spotkanie stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między twórcami. Jutro uroczysta inauguracja roku 2026-27 w Akademii Nauk Stosowanych. Jedyna państwowa i bezpłatna uczelnia w Wielkopolsce Wschodniej kształci przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów. Wykształcenie w Koninie zdobywać będzie jak zawsze około 1800 studentów. Przypomnijmy, że jeszcze do połowy października prowadzony jest trzeci nabór, na który mogą złapać się spóźnialscy, którym na przykład nie udało się dostać do wymarzonych uczelni w Poznaniu. Oprócz tego do 9 ANS rekrutuje na bezpłatne studia podyplomowe z budownictwa energooszczędnego i alternatywnych źródeł energii. Nietypowa akcja w gminie Krzymów. W szkole podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Brzeźnie uczniowskie koło wolontariatu prowadzi zbiórkę orzechów dla wiewiórek. Te sympatyczne, rude zwierzątka mieszkają w parku przy zabytkowym pałacu, w którym znajduje się szkoła. Uczniowie chcą zadbać o swoich sąsiadów i pomóc im przygotować zapasy na nadchodzące, chłodniejsze miesiące. Do podstawówki w Brzeźnie można przynosić orzechy laskowe i włoskie. Zbiórka pożywienia dla wiewiórek będzie prowadzona do końca miesiąca. Poznańskie Archiwum X rozwikłało niedawno sprawę zabójstwa 73-letniej mieszkanki Piły z 2008 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki ponownej analizie materiału dowodowego oraz wykorzystaniu nowoczesnych badań genetycznych, które pozwoliły wytypować podejrzanego. Sukces wielkopolskich śledczych stanowi teraz element ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem Archiwum X nie przestajemy szukać. Policyjna inicjatywa ma na celu przypomnienie, że postęp w dziedzinie kryminalistyki i nowe technologie dają szansę na rozwiązanie zbrodni sprzed lat oraz wymierzenie sprawiedliwości. Specjalne zespoły policjantów z naszego województwa stale weryfikują stare pliki akt, szukając przełomowych poszlak. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób z regionu, w tym do mieszkańców Konina, Turku, Koła, Kalisza, Gniezna, Wrześni czy Słupcy, posiadających jakąkolwiek wiedzę o dawnych przestępstwach, o kontakt. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 509

0: 985 025 lub drogą elektroniczną pod adresem archiwum@policja.gov.pl. Każda wiadomość może okazać się kluczem do zamknięcia niewyjaśnionego przez laty śledztwa. Skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim w Koninie zyskuje nowe nasadzenia. W ramach zazieleniania terenu za blokiem Kosmonautów 2 przybędzie 30 drzew i 630 krzewów rodzimych gatunków. Powstaje tam również łąka kwietna o powierzchni 500 m². Prace ziemne już trwają, a całość ma być gotowa do 20 listopada. Inwestycja jest realizowana w ramach tworzenia zielonych korytarzy miejskich i współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Skwer znajduje się przy rondzie miast partnerskich w sąsiedztwie dróg krajowych nr 25 i 92 z dużym natężeniem ruchu. Nowa roślinność ma pomóc ograniczyć wpływ spalin, pyłów i hałasu, a także poprawić jakość powietrza oraz warunki dla lokalnej bioróżnorodności. Ma również przeciwdziałać przegrzewaniu terenu i poprawić jego wygląd. Wśród wkopywanych tam drzew są m.in. klony, głogi, jarzęby i sosny. Posadzone zostaną także jałowce, berberysy, róże i rokitniki. Zadanie wykonuje firma z Konina, a koszt to ponad 86 tysięcy złotych. Bank Żywności w Koninie czeka na nowych wolontariuszy. Organizacja z jednej strony ratuje żywność przed zmarnowaniem, z drugiej pozyskiwane w ten sposób produkty przekazuje dalej, by mogły one trafić do potrzebujących.
1: Nasza ciężarówka jeździ po całej Polsce, praktycznie wszędzie tam, gdzie można uratować od zmarnowania żywność otrzymywaną od producentów, ale również codziennie jeździmy po kilkunastu sklepach w regionie i odbieramy po niewielkich ilościach produktów, które ratujemy na bieżąco przed zmarnowaniem. To są takie codzienne działania, czyli odbiory żywności, przekazywanie ich dalej organizacjom współpracującym i okazjonalne zbiórki żywności. Liczymy na wolontariuszy. Każdy, kto chce nam pomóc, kto dysponuje wolnym czasem i nie wie, co z nim zrobić, bardzo zapraszamy do Banku Żywności. Tu się znajdzie praca dla każdego.
0: Tłumaczy i zachęca do współpracy dyrektor Konińskiego Banku Żywności Joanna Piekarczyk. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbyły się warsztaty dla młodzieży w ramach projektu Bank Pamięci Konin opowiedziany na nowo. Wydarzenie poprowadzone przez Ewę Jasiulewicz skupiło się na praktycznych metodach przekształcania domowych archiwaliów i starych fotografii w bezcenne źródła historii lokalnej. Dyrektor placówki Damian Kruczkowski zachęcał uczniów do rozmów z seniorami oraz do odkrywania dziejów miasta ukrytych w rodzinnych pamiątkach. Podczas zajęć uczestnicy poznali specjalistyczną terminologię fotograficzną i archiwistyczną, pracując na materiałach Konińskiego Archiwum Społecznego. Młodzi badacze uczyli się opisywać własne obiekty za pomocą kart archiwalnych oraz tworzyć wpisy w cyfrowym systemie Centrum Archiwistyki Społecznej na przykładzie zdjęcia elektrowni Pątnów autorstwa Jana Sochackiego. Omówiono także kwestie praw autorskich, licencji oraz bezpiecznego przechowywania oryginałów. W części poświęconej digitalizacji młodzież poznała parametry skanowania, formaty plików oraz zasady właściwego nazewnictwa archiwalnych kopii. Spotkanie zwieńczyły ćwiczenia praktyczne w programie graficznym, gdzie uczniowie kadrowali i korygowali cyfrowe zdjęcia bez naruszania ich historycznej treści. Projekt uczy młodych Koninian samodzielnego dokumentowania oraz zabezpieczania dziedzictwa kulturowego regionu, a my zachęcamy wraz z biblioteką, by w internecie obserwować Konińskie Archiwum Społeczne. Można tam zauważyć wiele bardzo ciekawych starych fotografii. Szkoła Podstawowa imienia Olimpijczyków Polskich w Kramsku obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji w czwartek, 15 października o godzinie 10 rozpoczną się oficjalne uroczystości jubileuszowe. Dyrekcja oraz społeczność placówki zapraszają do wspólnego świętowania obecnych uczniów, absolwentów, nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół szkoły. W bogatym programie wydarzenia zaplanowano liczne występy artystyczne w wykonaniu uczniów oraz prezentacje przygotowane na tę okoliczność. Uczestnicy spotkania będą mogli obejrzeć archiwalne zdjęcia i dawne kroniki szkolne, poznać zakulisowe historie z minionych lat, a także wysłuchać wywiadów z absolwentami, którzy opowiedzą o swoich wspomnieniach i wpływie edukacji na ich dalsze życie. Jubileusz stanowi okazję do powrotu do lat szkolnych i spotkań dawnych znajomych. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie internetowej szkoły. Tymczasem przypominamy o jutrzejszym wydarzeniu literackim w Koninie. Monika Tarwit spotka się z czytelnikami, tematem będzie pełna humoru i ciepła powieść Puknij się w aureole. To historia o Maji Jagiełło Król oraz jej dwóch aniołach stróżach, którzy mimo najlepszych intencji potrafią wywołać prawdziwy chaos. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Koninie w środę 7 o godzinie 18:00. Wstęp wolny. W Urzędzie Gminy w Wierzbinku podpisano umowę na montaż odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 3 600 000 zł. W ramach umowy na terenie gminy pojawi się 121 instalacji fotowoltaicznych, z czego 64 zostaną wyposażone w magazyny energii. Z zielonej energii skorzysta także 12 budynków użyteczności publicznej. Projekt jest elementem szerszego programu wspierającego neutralność klimatyczną Wielkopolski Wschodniej. Wcześniej samorząd zakontraktował wykonanie 58 pomp ciepła za niemal 4 800 000 zł. Wyjątkowy konkurs ziemniaczany odbędzie się 10 października o godzinie 16 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie. Mieszkańcy i goście mogą rywalizować w dwóch kategoriach. Pierwsza wyłoni największą pyrę, natomiast w drugiej nagrodzona zostanie najdziwniejsza pyra. Podczas oceny okazów zgłoszonych do rywalizacji jurorzy wezmą pod uwagę wagę, oryginalny kształt, pomysłowość zaprezentowania ziemniaka oraz wyobraźnię uczestników. Aby wziąć udział w zmaganiach i powalczyć o nagrody, wystarczy przynieść swój wyjątkowy okaz bezpośrednio na miejsce wydarzenia. Klubowa scena wraca do Konina po latach. Jej inaugurację zaplanowano na 9 października o godzinie 19 w Konińskim Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Podczas bezpłatnego koncertu wystąpi łódzki zespół rockowy Normalsi oraz konińska grupa The Good Band. Scena klubowa będzie działać raz w miesiącu, prezentując zespoły grające m.in. rocka, bluesa i jazz. Normalsi powstali w 1999 roku z inicjatywy Piotra Pachulskiego i Adama Marszałkowskiego. Ich twórczość stała się inspiracją dla muzyków i środowisk teatralnych. Zespół łączy rocka z muzyką taneczną i klasyczną, a jego członkowie uczestniczą także w widowiskach teatralnych. 17 października o godzinie 19 będzie można przekonać się o tym na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Odbędzie się wtedy premiera spektaklu Pętla, opartego na twórczości Marka Chłaski. To realizacja braci Arkadiusza i Piotra Pachulskich, łącząca teatr dramatyczny z elementami blues rock opery. Historia Kuby, człowieka zmagającego się z uzależnieniem, porusza temat samotności, bezsilności i próby ratunku. W przedstawieniu wystąpią konienianin Rafał Dąbrowski, Dominika Lichy, Marek Lipski oraz Normalsi. Reżyserem spektaklu jest Przemysław Redkowski, a autorem muzyki Piotr Pachulski. Na ten spektakl obowiązują bilety. Szczegóły w Konińskim Centrum Kultury. W tym roku nie zostanie przeprowadzony remont wieży widokowej na Złotej Górze, za to gmina odnowi ulicę Leśną w Krzymowie. Tak zdecydowali radni. Prace przy wieży odwołano z powodu braku wykonawcy. Nie wyłoniono go w dwóch przetargach ani w rokowaniach z wolnej ręki. W efekcie z budżetu wycofano zarezerwowane na ten cel blisko 370 tysięcy złotych, z czego ponad 118 tysięcy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wróci do samorządu województwa wielkopolskiego. Zwrot nastąpił natomiast w sprawie ulicy Leśnej w Krzymowie. Radni zmienili wcześniejszą decyzję i postanowili ratować dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Do dotacji dorzucili 100 tysięcy złotych z puli przeznaczonej na remont drogi z Brzeźna do Szczepidła. Decyzja przeszła mimo sprzeciwu części radnych, którzy wskazywali na zabieranie środków mieszkańcom innej części gminy Krzymów. Z kolei sprzeciwiający się inwestycji w Szczepidle tłumaczyli swój krok wysokimi kosztami i dużym udziałem własnym gminy. Wilki już niemal co roku widoczne w naszej okolicy. W poprzednich latach był to głównie powiat turecki, ale także okolice Konina, gdzie zaobserwowano pojedyncze osobniki. Teraz jednak trafiła się cała watacha. W okolicach Strzałkowa w powiecie słupeckim w ubiegłym tygodniu zauważono stado liczące 7 osobników. Leśnicy podkreślają, że takie przemieszczanie się tych zwierząt po obszernych fragmentach kraju jest już czymś normalnym. Trzeba być ostrożnym, jednak należy pamiętać, że to dzikie zwierzęta, które raczej wolą uniknąć kontaktu z człowiekiem. Miejmy jednak na uwadze, by w pobliżu lasów psy wyprowadzać na smyczy. Jego piosenki wykonywali tacy artyści jak Niemen, Korda, Rin, Majdaniec, Villas czy Fog. To on był współtwórcą festiwalu w Opolu. Mowa o urodzonym w 1916 roku w Słupcy i zmarłym w 72 w Poznaniu poecie i autorze tekstów piosenek, jakim był Edward Fischer. Pojutrze, 8 o 13 w pobliżu Stawku Miejskiego przy wejściu na Promenadę Wolności w Słupcy, odsłonięta zostanie ławeczka pamięci dedykowana postaci Edwarda Fischera. Pół godziny później w sali Słupeckiego Muzeum przewidziano projekcję filmu pod tytułem Odejść nielekko i powrócić ciężko. A to wszystko z okazji 110. rocznicy urodzin Edwarda Fischera. Uroczystości organizuje Muzeum Regionalne. Rozbudowa szkoły podstawowej w Barłogach idzie zgodnie z planem, a uczniowie korzystają już z niektórych nowych sal. Prace są prowadzone bez przerywania nauki w budynku. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej oraz poprawa warunków dla dzieci i nauczycieli. Efekty rozbudowy są już odczuwalne przez szkolną społeczność. To aktualnie jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Grzegorzew w powiecie kolskim. Galeria Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnienie zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia tkaniny artystycznej, które odbędą się 24 października o godzinie 12. Uczestnicy zajęć poznają techniki filcowania na mokro oraz na sucho. Warsztaty potrwają co najmniej 4 godziny. Zajęcia poprowadzi dr habilitowany Paweł Kiełpiński, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podczas spotkania zaprezentuje techniki pracy z materiałem przy użyciu wełny czesankowej i mydła, filcowania wokół formy oraz z wykorzystaniem kartonowych szablonów. W części poświęconej metodzie na sucho użyte zostaną specjalistyczne igły. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Art i Jazz. O bezpłatne wejściówki na te warsztaty można pytać w konińskim Oskardzie. W Orchowie w powiecie słupeckim trwają konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia herbu gminy. Mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze zachęcani są do wyrażania swojej opinii. Można to zrobić online albo w wersji papierowej. Ankiety w tej sprawie są dostarczane do gospodarstw domowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wypełnione można zanieść potem do Urzędu Gminy w Orchowie lub przekazać sołtysowi swojej miejscowości. Konsultacje w sprawie herbu będą prowadzone do 29 października. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzealne spotkania z kulturą, skierowanego do dojrzałych odbiorców. W wydarzeniu połączono prelekcje ze słodkim poczęstunkiem, kawą i twórczą dyskusją. Najbliższe spotkanie zaplanowano na środę 14 października o godzinie 17 w budynku Spichlerza. Głównym punktem programu będzie wykład zatytułowany Ubiory grobowe, skrypty w Kazimierzu Biskupim. Poprowadzi go profesor dr habilitowana Małgorzata Grupa, uznany archeolog i konserwator, która zaprezentuje wyniki badań oraz efekty prac nad stuletnimi tekstyliami skrypt kościoła i klasztoru pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i pięciu braci męczenników. Zwieńczeniem spotkania będzie otwarcie nowej wystawy pod hasłem Zdążyć przed czasem. Zwiedzające zobaczą na niej odrestaurowane stroje bernardyńskie z kazimierskich krypt oraz zakonserwowane obiekty ze zbiorów Konińskiego Muzeum. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Muzeum w Licheniu wzbogaciło swoje zbiory o cenny wizerunek Najświętszej Marii Panny wraz z zestawem wojennych pamiątek rodzinnych. Niezwykły dar przekazali Daniel i Elżbieta Zytkowie. Zabytkowy obraz stanowił własność Bronisławy Ziemskiej, która we wrześniu 1939 roku odważnie wyrwała go z rąk niemieckiego żołnierza w okupowanym Dęblinie. Święty wizerunek towarzyszył wysiedlonej rodzinie przez całą II wojnę światową, dając jej wsparcie aż do powrotu do domu w 1945 roku. Oprócz obrazu maryjnego do muzealnej kolekcji trafiły notatki Róży na Łęcz z lat 1941-42, przedmioty związane z Felicją Hełkowską oraz eksponaty kultu Bożego Miłosierdzia. Zbiór uzupełniają osobiste ołtarzyki podróżne i wizerunki religijne noszone przez żołnierzy na frontach wojennych. Placówka podkreśla, że przekazanie tych świadectw wiary pozwoli zachować pamięć o trudnych losach przodków i udostępnić je przyszłym pokoleniom. Przypomnijmy, że dwupoziomowe muzeum w Licheńskiej Bazylice można zwiedzać bezpłatnie. Prezentowane są tam przede wszystkim pamiątki o charakterze patriotycznym, związane z dziejami naszego państwa na przestrzeni różnych wieków. Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu wraz z partnerami zachęca mieszkańców Wielkopolski do udziału w 18. edycji ponadregionalnej akcji Zapal Znicz Pamięci. Inicjatywa objęta patronatem honorowym marszałka naszego województwa Marka Woźniaka ma na celu uczczenie pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców od jesieni 1939 roku na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Motywem przewodnim tegorocznych działań są klisze zbrodni, czyli archiwalne fotografie dokumentujące hitlerowskie represje wobec polskich elit. Centralne uroczystości odbędą się w niedzielę 18 października w Koninie o godzinie 18 w kościele farnym pod wezwaniem świętego Bartłomieja na Starówce. Odprawiona zostanie msza, po której uczestnicy przejdą na Plac Wolności. Wydarzenie zwieńczy przemarsz na teren dawnego cmentarza żydowskiego i złożenie zniczy pod pomnikiem pomordowanych. Konienianie uczczą w ten sposób pamięć obywateli rozstrzelanych 22 września 1939 1939 roku przed domem Zemełki oraz ofiar masowej egzekucji z 10 listopada. Do akcji mogą włączyć się wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele szkół oraz lokalnych stowarzyszeń. W Starym Mieście przy ulicy Głównej 15 rusza inkubator przedsiębiorczości. Od jutra chętni będą mogli oglądać odnowione pomieszczenia, natomiast oficjalny najem powierzchni będzie możliwy w listopadzie. Oferta skierowana jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno do podmiotów debiutujących na rynku, jak i firm z wieloletnim doświadczeniem. Do dyspozycji lokalnego biznesu oddano 5 umeblowanych gabinetów na wyłączność o powierzchni od kilku do ponad 20 metrów kwadratowych. Projekt przewiduje także 6 stanowisk coworkingowych, salę konferencyjną na 15 osób oraz opcję wirtualnego biura. Najemcy zyskają całodobowy dostęp do obiektu, parking oraz zaplecze szkoleniowo-networkingowe. Zmodernizowany budynek wyposażono w pompę ciepła, rekuperację, klimatyzację oraz fotowoltaikę, dostosowując go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 7,5 miliona złotych. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Wielkopolski, a dokładnie z puli przyznanej nam z powodu likwidacji kopalni Konin. To pierwsze takie miejsce w powiecie. Gmina Stare Miasto chce w ten sposób pobudzić przedsiębiorczość wśród mieszkańców.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Poznaliśmy sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. O sytuacji placówki podczas ostatniej sesji Rady Miasta mówił zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Cezary Borowski. Omówiono finanse, remonty, zabiegi oraz problemy kadrowe. W ubiegłym roku szpital miał wyższe przychody, ale wzrosły również koszty. Wyzwaniem pozostaje pozyskiwanie lekarzy specjalistów. Placówka nie ma takiego wsparcia rezydentów jak duże szpitale, dlatego specjaliści wykonują więcej obowiązków, co zwiększa presję płacową. Poruszono także temat izby przyjęć. Rozważane jest przekształcenie jej w SOR, jednak szpital w Kole nie ma lądowiska. Mogłoby ono powstać w rejonie cmentarza lub na dachu budynku, ale oznaczałoby to wyższe koszty. Rozmawiano też o wyniku finansowym, który według burmistrza wynosi ponad 3 miliony złotych na minusie i uwzględnia amortyzację. Przypomnijmy, że w regionie głośno jest także o problemach finansowych szpitala powiatowego w Turku. Tam udało się ograniczyć tempo wzrostu zadłużenia, jednak wyjście z niełatwej sytuacji wymaga poważniejszych zmian, najlepiej na szczeblu krajowym. W Koninie jednym z największych problemów pozostaje z kolei szpitalny oddział ratunkowy, na który skarżą się pacjenci. Wśród powodów długich kolejek wymienia się m.in. potrzebujących pomocy przywożonych właśnie z sąsiednich powiatów, gdzie nie ma SOR-ów, jak również osoby pod wpływem środków odurzających, których do konińskiego szpitala musi przywozić policja. W gminie Ślesin w Sławięcinku ruszyła budowa magazynu energii Mieczysławów. Inwestycje za około 500 milionów złotych realizuje kanadyjska firma. Obiekt powstaje przy granicy z Koninem i ma rozpocząć pracę w połowie 2028 roku. Magazyn będzie miał moc 200 MW i pojemność 800 MWh, co oznacza 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu. Według inwestora w tym czasie będzie można zasilić nawet kilkaset tysięcy mieszkań. Instalacja będzie rezerwą mocy dla polskiego systemu elektroenergetycznego. Kanadyjska spółka ma 17-letnią umowę dotyczącą jej pracy w okresach zagrożenia minimalnej wydajności systemu. Mieczysławów będzie jednym z największych magazynów energii w Polsce. Ponad 17 milionów złotych na inwestycje pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę zapewniają polskie i kanadyjskie instytucje finansowe. Konińska Rada Kobiet organizuje bezpłatne warsztaty fotograficzne przeznaczone dla pań, które odbędą się 15 października. Dwugodzinne zajęcia w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja rozpoczną się o godzinie 17. Spotkanie w kameralnym gronie poprowadzi lokalna fotografka Renata Rudowicz. Podczas warsztatów uczestniczki poznają podstawowe zasady kompozycji, naukę pracy ze światłem oraz metody chwytania detali i kolorów w codziennych kadrach. Zajęcia połączą opanowanie techniki z uważnym obserwowaniem otoczenia, a do udziału wystarczy własny aparat lub telefon komórkowy. Inicjatywa stanowi kolejną odsłonę cyklu poświęconego samorozwojowi i pasjom kobiet. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na to twórcze wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim apeluje do pieszych oraz rowerzystów z naszego regionu o noszenie elementów odblaskowych. W powiecie konińskim trwa akcja profilaktyczna pod hasłem Bądź widoczny, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się po zmroku. Strażacy OSP przypominają, że właściwe oznakowanie pozwala kierowcom dostrzec pieszego z większej odległości i daje kierującym niezbędny czas na właściwą reakcję. Dbanie o własną widoczność to prosty, ale skuteczny sposób na uniknięcie groźnych wypadków drogowych. Odblaski można przypinać do odzieży wierzchniej, plecaków oraz obuwia, a także mocować bezpośrednio na rowerach. Władze koła przypominają, że rodzicom wspólnie zamieszkującym z dzieckiem na terenie okrągłego miasta przysługuje 1500 zł jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin. Dokumenty przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kole przy ulicy Stary Rynek. Pożar śmieciarki na ulicy Bursztynowej w Modle Królewskiej. Do takiego groźnego incydentu doszło kilka dni temu podczas odbioru odpadów komunalnych na terenie podkonińskiej gminy Stare Miasto. A stało się to w wyniku wyrzucenia do zmieszanych śmieci baterii i akumulatora samochodowego oraz rowerowego. Władze gminy przypominają o bezwzględnym zakazie wyrzucania tego typu niebezpiecznych przedmiotów do standardowych pojemników. Zużyte akumulatory i baterie stanowią poważne zagrożenie pożarowe dla pojazdów przewożących śmieci oraz instalacji przetwórczych, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Stare akumulatory samochodowe należy przekazywać do punktów ich sprzedaży. Z kolei pozostałe baterie przyjmuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żychlinie przy ulicy Parkowej. Przoki są w każdej gminie i obsługują mieszkańców bezpłatnie. W Koninie mamy takie 2 punkty. Tymczasem władze gminy Stare Miasto zapowiedziały, że sprawca, który wyrzucił akumulatory do zwykłego śmietnika, zostanie za ten czyn pociągnięty do odpowiedzialności. Początek jesieni to optymalny czas na przyjęcie szczepień ochronnych przed zbliżającym się sezonem infekcyjnym, trwającym w Wielkopolsce od października do maja. Przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina apelują o wcześniejsze budowanie odporności, ponieważ organizm potrzebuje czasu na wytworzenie immunologicznej odpowiedzi. Szczepienia przeciw COVID-19 są całkowicie darmowe dla każdego. W przypadku grypy bezpłatna ochrona przysługuje dzieciom, seniorom po 65 roku życia oraz kobietom w ciąży. Natomiast dorośli do 64 lat mogą skorzystać z połówkowej refundacji, tłumaczy szefowa PPOZ, lekarka z gminy Kazimierz Biskupi, Bożena Janicka. Podobnie kształtuje się kwestia szczepień na RSV, gdzie bezpłatny dostęp mają kobiety w ciąży oraz wybrani seniorzy od 65 lat, a osoby w wieku 60-64 lata objęto refundacją 50%. Z kolei preparaty przeciw pneumokokom należą do obowiązkowego kalendarza szczepień dzieci, a dla seniorów i przewlekle chorych przewidziano dopłaty. Konińscy lekarze zachęcają również do uzupełnienia dawek przypominających bądź szczepień na krztusiec, błonicę, tężec, półpasiec, HPV oraz kleszczowe zapalenie mózgu, by ograniczyć ryzyko powikłań. Rolnicy mogą do 23 października składać wnioski o dodatkowe wsparcie do zakupu nawozów mineralnych i oleju napędowego. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARIMR, czyli portal rolnika. Wnioski dotyczące nawozów i paliw składa się osobno. O przyznaniu pomocy nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wsparciem objęte są nawozy kupione od 1 marca do 31 sierpnia. Pomoc wyliczona jest na podstawie liczby zakupionych ton i różnicy między ceną zakupu a średnią ceną nawozu z 4 kwartału ubiegłego roku. Maksymalnie będzie to 500 zł za hektar, a do wyliczeń można uwzględnić do 300 hektarów. Potrzebne są faktury lub inne dokumenty potwierdzające zakup. Dopłata do paliwa obejmuje olej napędowy zakupiony w tym samym okresie. Stawka wynosi 52 grosze za litr, a limit zależy od przyznanego na 2026 rok zwrotu akcyzy. Do zalogowania potrzebny jest m.in. profil zaufany i numer producenta. Wielkopolska Izba Rolnicza oferuje pomoc w formalnościach w biurze powiatowym, m.in. w Koninie. Powiat koniński zyskuje nowoczesne zaplecze do walki ze skutkami klęsk żywiołowych. Przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie trwa budowa największego w regionie magazynu logistycznego. Obiekt o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych zapewni natychmiastowe wsparcie w przypadku zalań, podtopień czy nawałnic. Lokalizacja obiektu została wybrana nieprzypadkowo. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie gmin najbardziej narażonych na wylewanie Warty. W nowym centrum gromadzony będzie sprzęt ratunkowy, w tym pompy wodne, agregaty prądotwórcze oraz worki z piaskiem. Inwestycja ma zabezpieczyć mieszkańców i zapobiec kryzysom znanym z poprzednich lat. Finansowanie zadania pochodzi z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Przedstawiciele starostwa podkreślają, że doposażone społeczeństwo to kluczowy element bezpieczeństwa kraju obok armii oraz międzynarodowych sojuszów. Zgodnie z planem, hala w Żychlinie w gminie Stare Miasto ma zostać oddana do użytku już na przełomie listopada i grudnia, a samorząd powiatu konińskiego już teraz planuje pozyskanie funduszy na budowę dwóch kolejnych takich obiektów. W Poznaniu zainaugurowano program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, który ma zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych zamieszkujących nasze województwo i ich wiedzę o prawie. Cel to przygotowanie wielkopolskich seniorów na współczesne zagrożenia, zwiększenie ich świadomości oraz pomoc w ochronie praw i majątku. Praktyczną edukację poprowadzą eksperci m.in. z policji, notariatu i organizacji chroniących osoby starsze. Program obejmuje 6 obszarów: cyberbezpieczeństwo i ochronę w internecie, przeciwdziałanie oszustwom majątkowym, w tym metodzie na wnuczka, i przeciwdziałanie przemocy domowej. Seniorzy poznają zasady dotyczące testamentów, darowizn czy umów dożywocia, jak również praw konsumentów, uprawnień emerytalnych i praw pacjenta. Program ma być już wkrótce realizowany lokalnie we wszystkich wielkopolskich powiatach i gminach. Kluczem do skutecznej ochrony osób starszych jest edukacja i ich bezpośredni kontakt z praktykami. Dzięki takim warsztatom seniorzy spotkają się ze specjalistami, którzy w przystępny sposób wytłumaczą im zawiłości prawne i nauczą bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Wojewodzie wielkopolskiemu zależy na tym, by z planowanych w całym regionie warsztatów skorzystało jak najwięcej emerytów. Słupca przygotowuje się do ważnej inwestycji. Miasto otrzymało ponad 12,5 miliona złotych dofinansowania na przebudowę infrastruktury związanej z transportem. W najbliższych latach powstanie tam nowoczesne centrum przesiadkowe, a dworzec kolejowy zostanie gruntownie zmodernizowany. Inwestycja jest częścią partnerskiego projektu realizowanego wspólnie z miastem Turek. Ma to poprawić mieszkańcom regionu bezpieczeństwo oraz komfort podróży. Plan zakłada integrację różnych środków transportu i stworzenie przestrzeni dostępnej również dla osób z niepełnosprawnościami. W Słupcy powstanie centrum przesiadkowe z zagospodarowanym otoczeniem, a budynek dworca zyska nowe funkcje. Zaplanowano także infrastrukturę dla autobusów i rowerzystów oraz miejsca Kiss and Drive, przeznaczone na krótki i bezpieczny postój samochodów. Ważnym elementem projektu będzie również zielona infrastruktura. Powstaną ogrody deszczowe oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, które mają ograniczać hałas i emisję zanieczyszczeń. Łączna wartość projektów w Słupcy i Turku to 35 222 000 zł. Na Słupce przypada 18 592 tysiące. Kino Oskar w Koninie wznawia po wakacyjnej przerwie popularny cykl filmowy dedykowany seniorom. Najbliższy seans odbędzie się 29 października o godzinie 11.30. Osoby starsze mogą liczyć na specjalne ceny biletów oraz okazję do wspólnego spędzenia czasu. Październikowa propozycja to polska komedia pod tytułem Jak żyć, żeby nie zwariować. Obraz wyreżyserował duet Tomasz Konecki oraz Iwona Ogonowska-Konecka. Film przedstawia pełną humoru i wzruszeń historię kobiety o imieniu Anka, która po nagłej utracie pracy, zdradzie męża oraz problemach finansowych postanawia odmienić swoje dotychczasowe życie i zacząć działać na własnych zasadach. Historia skupia się na tematach odwagi, poszukiwaniu szczęścia, relacjach rodzinnych i budowaniu niezależności. W obsadzie produkcji znaleźli się znani polscy aktorzy, w tym Magdalena Popławska, Piotr Rogucki, Dorota Kolak, Krzysztof Stelmaszyk, Kamil Szeptycki, Piotr Trojan oraz Barbara Wypych. Na ekranie debiutują ponadto Maja Seklecka i Wiktor Wieczorek. Mieszkańcy powiatu tureckiego mogą korzystać z darmowego wsparcia prawnego, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Pomoc przeznaczona jest dla każdego, kogo nie stać na płatne usługi prawne, w tym dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały pracowników. Punkty pomocy prawnej i mediacji działają w Urzędzie Gminy w Turku, ulica Ogrodowa 4, poradni psychologiczno-pedagogicznej w Turku, a także w urzędach gmin w Malanowie, Dobrej oraz Kawęczynie. Z kolei poradnictwo obywatelskie wraz z mediacjami oferują punkty w Urzędzie Gminy Miasta w Tuliszkowie, Urzędzie Gminy w Przykonie oraz w Brudzewie. Rejestracja na wizyty odbywa się telefonicznie oraz online. Dostępność poszczególnych punktów można sprawdzić także na stronie turkowskiego starostwa. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa za pośrednictwem powiatu. Mieszkańcy powiatu słupeckiego wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z pierwszej pomocy i obrony cywilnej. Samorząd pozyskał na ten cel 22 tysiące złotych z budżetu państwa z praktycznych i teoretycznych warsztatów. Skorzysta 120 osób. Uczestnicy nauczą się między innymi prowadzenia resuscytacji, obsługi defibrylatora AED, udzielania pomocy przy zadławieniach, urazach i złamaniach oraz stosowania opasek uciskowych. Program obejmuje także naukę rozpoznawania sygnałów alarmowych i właściwego reagowania na polecenia służb. Ważną częścią zajęć będzie przygotowanie do ewakuacji. Mieszkańcy dowiedzą się, jak spakować plecak ewakuacyjny, zabezpieczyć dokumenty oraz stworzyć rodzinny plan działania na wypadek zagrożenia. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości oraz przekazanie umiejętności, które pozwolą chronić zdrowie i życie w sytuacjach kryzysowych. Najbliższe terminy szkoleń z pierwszej pomocy 26 października i 9 listopada. Tymczasem w Psarach zakończyła się budowa nowej studni głębinowej. Otwór sięga do wód podziemnych z pokładów górnokredowych i ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania ciągłości dostaw wody dla lokalnej społeczności. Prace również dofinansowano z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Inwestycje zrealizowano zgodnie z decyzją starosty tureckiego w związku z priorytetem dotyczącym zabezpieczenia logistycznego. Nowa infrastruktura stanowi ważny element wzmacniający bezpieczeństwo wodne mieszkańców regionu w sytuacji kryzysowych. W powiecie kolskim szkoła podstawowa w Przedczu zyskała nowe ekologiczne ogrzewanie i system energetyczny. W placówce oficjalnie odebrano prace sanitarne oraz elektryczne, które kosztowały ponad 2 miliony 150 tysięcy złotych. W ramach zadania dotychczasowe piece miałowe zastąpiono nowoczesnymi kotłami pelletowymi i wybudowano dla nich magazyn paliwa. Zmodernizowano całą instalację centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, przebudowano kotłownię oraz zamontowano nowy system ciepłej wody. Zużycie prądu z sieci ograniczy z kolei nowa instalacja fotowoltaiczna. Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie organizuje 8. charytatywny bal andrzejkowy. Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 28 listopada w sali miejscowej strażnicy, a start zaplanowano na godzinę 18. Celem zabawy jest zebranie funduszy na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojtusia Zalewskiego. Organizatorzy przygotują dla uczestników bogaty program, licytację dobroczynną oraz liczne atrakcje i niespodzianki. O oprawę muzyczną oraz dobrą atmosferę na parkiecie podczas imprezy zadba DJ Kumin. Osoby zainteresowane udziałem w balu mogą zgłaszać się bezpośrednio w Bibliotece Publicznej w Golinie. Wydarzenie połączy integrację lokalnej społeczności ze wsparciem na rzecz potrzebującego dziecka. Kino Oskard w Koninie zaprasza na seans w ramach cyklu Kino Konesera w sali filmowo-kawiarniane i Kino Cafe 9 października o godzinie 18 zostanie zaprezentowany głośny film Róża w reżyserii Markusa Schleinzera. Produkcja opowiada autentyczną historię oszustki ukrywającej swoją prawdziwą tożsamość w XVII-wiecznych Niemczech. Główny bohater, będący w rzeczywistości kobietą w męskim przebraniu, przybywa do wiejskiej wspólnoty protestanckiej jako rzekomy spadkobierca gospodarstwa. Główną rolę zagrała Sandra Hüller, wyróżniona za tę kreację srebrnym niedźwiedziem na festiwalu Berlinale. Dzieło podejmuje tematykę wolności, zasad społecznych oraz podziału płci, zachowując przy tym aktualny charakter. Przed projekcją widzowie wysłuchają prelekcji krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, który omówi znaczenie oraz kontekst prezentowanej produkcji. Po zakończeniu pokazu przewidziano z kolei czas na dyskusję i wymianę wrażeń pomiędzy uczestnikami spotkania. Są rodzice, którzy bardzo wcześnie musieli pożegnać swoje dziecko. Zamiast wspólnych chwil, których z nadzieją oczekiwali, pozostała im tęsknota i pamięć. Choć trudno znaleźć słowa na takie doświadczenia, miłość rodziców nie kończy się wraz z odejściem dziecka. Sanktuarium Matki Bożej Lichańskiej w Dniu Dziecka Utraconego chce otoczyć tych rodziców modlitwą. 15 października o godzinie 19 w Lichańskiej Bazylice zostanie odprawiona msza w intencji rodziców dzieci utraconych. Po niej w największej świątyni w Polsce odbędzie się adoracja poświęcona ich cierpieniu, tęsknocie i pamięci o dzieciach. Jeśli ktoś z seniorów mieszkających w kole chciałby swobodniej korzystać z komputera, telefonu lub internetu, albo chciałby nauczyć się wysyłać e-maile, robić zakupy online lub rozmawiać z bliskimi przez internet, właśnie teraz można się tego za darmo nauczyć. Czytelnia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kole zaprasza na kurs komputerowy stworzony z myślą o seniorach, podczas którego w spokojnej atmosferze krok po kroku starsi mieszkańcy nauczą się, jak korzystać z nowoczesnych technologii. Przede wszystkim chodzi o to, by wiedzieć, jak poruszać się w sieci, nie narażając się na utratę danych osobowych czy oszczędności. Pierwsze zajęcia dla grupy podstawowej przewidziano 12 października, a następnego dnia na warsztatach w Kolskiej Bibliotece spotka się grupa zaawansowana. Obowiązują zapisy. Niezwykłe warsztaty połączą świat przyrody z nowoczesną technologią w Domu Kultury Oskard w Koninie. Wydarzenie pod nazwą Roślinne Jam Session odbędzie się 27 października w godzinach od 17 do 20. Uczestnicy spotkania poznają florę z zupełnie nowej perspektywy, odbierając ją za pomocą słuchu. Podczas bezpłatnych zajęć wykorzystane zostaną specjalistyczne urządzenia rejestrujące impulsy bioelektryczne żywych okazów. System ten natychmiast zamienia sygnały flory na słyszalne brzmienia. Zgromadzeni goście będą śledzić zmienność impulsów, słuchać generowanej w ten sposób muzyki oraz budować własne relacje dźwiękowe z naturą. Program obejmuje także dyskusję o komunikacji flory oraz wpływie technologii na postrzeganie otaczającego nas świata. Zajęcia mają charakter edukacyjny, artystyczny i eksperymentalny. Wydarzenie realizowane jest w ramach jesiennej edycji projektu Mini Granty. Będzie to praktyczne doświadczenie nastawione na bezpośrednią interakcję, obserwację i rozwijanie wrażliwości. Warsztaty są otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez względu na dotychczasową wiedzę artystyczną czy techniczną. Szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca będziemy obchodzić 19 października. Wydarzenie w Koninie rozpocznie się o godzinie 10 w Domu Zamełki przy Placu Wolności. Celem inicjatywy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poszerzenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach. W programie zaplanowano otwarte pokazy oraz warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczestnicy poznają również zasady obsługi automatycznego defibrylatora AED. Zajęcia mają charakter praktyczny i są skierowane do przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Organizatorzy podkreślają, że proste działania ratunkowe mogą uratować ludzkie życie. Za realizację przedsięwzięcia odpowiadają Stowarzyszenie Kawalerowie Trójki, Laboratorium Edukacji Ratownictwa AirLab Konin, Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Miasto Konin. Spotkanie ma promować edukację i profilaktykę prozdrowotną w regionie. Wyjątkowy spektakl imersyjny, czyli silnie angażujący uwagę odbiorców pod tytułem Rzeź Woli 1944 Pamięć i Świadectwo zagościł na scenie kameralnej Stowarzyszenia Przystań w Turku przy ulicy Browarnej. Widzowie będą mogli obejrzeć to przedstawienie jeszcze w dniach 10 oraz 11 października. Wydarzenie skłania do refleksji nad tragicznymi wydarzeniami historycznymi z przeszłości. Formuła sztuki pozwala odbiorcom na głębokie przeżywanie historii z bliska, angażując wzrok, słuch i emocje. Ze względu na kameralny charakter wydarzenia, widownia każdego pokazu została ograniczona do 30 osób. Chętni do udziału muszą wcześniej zarezerwować miejsce. Inicjatywa jest wspierana przez Samorząd Powiatu Tureckiego. Przypominamy o bezpłatnym koncercie w ramach reaktywacji sceny klubowej w Konińskim Centrum Kultury. W piątek o 19 wystąpi tam łódzki zespół rockowy Normalsi, ale oprócz tych artystów posłuchamy także Koninian. Przed publicznością zaprezentuje się bowiem grupa The Good Band. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku już w sobotę zaprasza na finał kolejnej edycji konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zgłoszenia do konkursu na największą wielkopolską pyrę będzie można składać jeszcze w dniu wydarzenia, czyli 10 października do godziny 14. Impreza odbędzie się tego dnia w Sieroszewicach koło Ostrowa Wielkopolskiego. Wielkopolskie Święto Pyry to okazja do wspólnego kultywowania kulinarnego dziedzictwa i tradycji naszego regionu. Degustacje potraw i występy zaczną się w sobotnie południe w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sieroszewicach. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Dynamitki. Jak buduje się relacje, co łączy nas i naszych sąsiadów, jak to, gdzie mieszkamy, wpływa na nasze bycie razem, jak szukać wspólnych dróg, szanując jednocześnie granice innych. Odpowiedzi na te pytania poszukamy wspólnie na rodzinnych warsztatach ruchowych Połączenia. Przeznaczone są one dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat i bliskich im dorosłych. Warsztaty odbędą się 24 października o 11 w Konińskim Oskardzie. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach projektu Scena dla Brzdąca – Maluchy w Wielkopolsce. Można się już na nie zapisywać. Miasto Rychwał wyłoniło wykonawcę przebudowy przepustu pod drogą powiatową, a dokładnie pod ulicą Żurawin. Pracę przeprowadzi firma z Dąbia. Realizacja tej ważnej dla mieszkańców inwestycji jest możliwa dzięki pomocy, jaką na ten cel gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach środków Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inwestycja jest prowadzona w porozumieniu z powiatem konińskim. Koszt sięga prawie 480 tysięcy złotych. Osoby posiadające zaległości w opłatach za lokale komunalne w Turku mogą spłacić swój dług bez użycia gotówki. Burmistrz ogłosił znów program umożliwiający uregulowanie zobowiązań poprzez wykonywanie świadczeń niepieniężnych na rzecz miasta. Propozycja skierowana jest do najemców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej. Rozliczenie polega na wykonywaniu prostych zadań pomocniczych i porządkowych, do których należy m.in. dbanie o tereny zielone, sprzątanie czy drobne prace naprawcze. Każda przepracowana godzina bezpośrednio pomniejsza aktualne zadłużenie lokatora. Mieszkańcy zainteresowani tą formą spłaty powinni udać się do Urzędu Miejskiego w Turku przy ulicy Jedwabniczej. Na miejscu można pobrać odpowiedni wniosek oraz podpisać umowę, która precyzyjnie określi wymiar godzinowy i konkretny rodzaj przydzielonych prac porządkowych. To praktyczna szansa na wyjście z trudności finansowych i uregulowanie spraw czynszowych. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował, że już w niemal 80% zrealizowano prace prowadzone w ciągu trasy numer 443. W rejonie powiatów konińskiego i pleszewskiego trwa realizacja drugiego etapu rozbudowy drogi między Gizałkami a granicą gmin Gizałek i Grodziec. W ramach inwestycji na odcinku o długości niemal 5 km powstaje nowa nawierzchnia jezdni, skrzyżowania, zjazdy, chodniki oraz zatoki autobusowe. Znów będzie można zobaczyć, jak śmieci zmieniają się w energię cieplną i elektryczną. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi organizuje drugą edycję nocnego zwiedzania. Będzie więc okazja, by poznać koniński zakład od środka i odkryć technologię, która pracuje dla naszego miasta. Wydarzenie, na które obowiązują zapisy, odbędzie się 16 października w godzinach od 18 do 21 w spalarni odpadów przy ulicy Sulańskiej. Warty 380 milionów złotych zakład jest jednym z trzech źródeł ciepła dla mieszkańców Konina. Dzięki instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów nieposegregowane śmieci nie trafiają już na wysypisko.
3: Konin FM.
2: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: W Poznaniu odbyło się Europejskie Forum Local Trends. Jego uczestnicy rozmawiali o nowoczesności i bezpieczeństwie. Ważnym tematem była transformacja energetyczna. Napięcia na Bliskim Wschodzie wpływają na światowe rynki, a w Europie rosną ceny paliw, w tym gazu potrzebnego przed zimą. Polska zwiększa wydobycie węgla, a Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje restrukturyzację spółek górniczych i rozwój wydobycia w bezpiecznych regionach. Dłużej ma działać także konińska elektrownia węglowa w Pątnowie. Będzie uruchamiana doraźnie co najmniej do końca 2027 roku. Nie wiadomo jednak, jak wpłynie to na odkrywkę Tomisławice, której wygaszanie planowane jest do końca tego roku. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że grupa ZEPAK zamierza wrócić do sprowadzania węgla z województwa lubuskiego z kopalni odkrywkowej w Sieniawie. W razie kryzysu energetycznego funkcjonowanie konińskiej elektrowni węglowej może zostać przedłużone nawet o kilka kolejnych lat. Mimo szybkiego rozwoju OZE, polska energetyka nadal w dużej mierze opiera się na węglu. Energia jądrowa ma być rozwiązaniem przyszłości. Pierwsza elektrownia atomowa na Pomorzu ma powstać za 10 lat. Do tego czasu potrzebne będą moce węglowe. O drugą siłownię walczą Konin i Bełchatów. Rząd ma wskazać lokalizację w 2028. Ruszył remont pierwszego z kilku czekających na modernizację wiaduktów w ciągu trasy warszawskiej, czyli drogi krajowej numer 92, tym razem nad ulicą Wałtarejwy w Starym Koninie. A w związku z tym została tam wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Na ulicy Wałtarejwy, na odcinku pod remontowanym wiaduktem, obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Przejazd został wprawdzie zachowany dla wszystkich pojazdów, jednak ze względu na zwężenie jezdni mogą występować okresowe utrudnienia i wydłużenie czasu przejazdu. W rejonie prowadzonych robót obowiązuje oznakowanie tymczasowe. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do wprowadzonych tam zasad i poleceń osób kierujących ruchem. Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do końca czerwca przyszłego roku. Już wkrótce 6. Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej w Szczecinie. Organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Szczecin do udziału w Festiwalu Polskiej Piosenki, Historii i Patriotyzmu. Są trzy kategorie wiekowe dla klas 1, 3, 4, 6 oraz 7, 8. Eliminacje odbędą się online. Zgłoszenia wraz z nagraniami należy przesyłać do 6 listopada. Finał festiwalu 18 listopada o godzinie 17 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szczecinie. Na uczestników czekają również warsztaty wokalne z Mariuszem Urbaniakiem. Młodzież z Wielkopolski Wschodniej popiera odchodzenie od węgla, jednak brakuje jej wiedzy o konkretnych projektach, formach wsparcia i możliwościach przekwalifikowania. Taki obraz wyłania się z raportu dr Justyny Orłowskiej i Miłosza Zarzyckiego przygotowanego dla Polskiej Zielonej Sieci na podstawie rozmów z osobami w wieku od 18 do 23 lat. Głównym problemem regionu pozostaje powszechna nieznajomość pojęcia sprawiedliwej transformacji wynikająca z niedostatecznej edukacji i braku skutecznych kampanii informacyjnych. Młodzi ludzie w Koninie i okolicznych miejscowościach odczuwają już bezpośrednie skutki wygaszania kopalń, w tym utratę dotychczasowych miejsc pracy oraz osłabienie tożsamości górniczej. Większość z nich wiąże z tym terenem silne emocje, mimo to planuje wyjazd do większych ośrodków, traktując tę decyzję jako konieczność wynikającą z braku satysfakcjonującej pracy i oferty rekreacyjnej. Mieszkańcy miejscowości w naszym regionie deklarują chęć powrotu lub pozostania, jeśli powstaną tu stabilne miejsca zatrudnienia, poprawi się transport publiczny i rozwój oferty edukacyjnej. Zgodnie z wnioskami zawartymi w opracowaniu, powodzenie zmian w regionie zależy od zaangażowania młodego pokolenia w procesy decyzyjne poprzez młodzieżowe rady, regularne konsultacje społeczne oraz warsztaty planowania rozwoju Wielkopolski. Rozpoczęła się realizacja przebudowy bieżni lekkoatletycznej i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Tuliszkowie. Miasto dostało 1 000 000 zł dofinansowania ze środków budżetu województwa wielkopolskiego w ramach programu lekkoatletycznego. W ramach inwestycji powstanie m.in. pełnowymiarowa bieżnia o długości 400 metrów, bieżnia prosta, skocznia do skoków dal, rzutnia do pchnięcia kulą oraz piłkochwyty. To kolejny krok w kierunku nowoczesnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców gminy i miasta Tuliszków. Centrum Usług Społecznych w Rychwale prowadzi badanie społeczne na rzecz opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2027-32. W związku z tym władze miasta i gminy proszą mieszkańców o wypełnienie anonimowej ankiety. Zgłoszone w niej spostrzeżenia pomogą w przygotowaniu istotnego dokumentu służącego rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych. Wystarczy wpisać adres rychwalmieszkańcy.webankieta.pl. Wielkopolscy winiarze sprzeciwiają się planowanemu całkowitemu zakazowi reklamy i promocji alkoholu. Projekt nowych przepisów przygotowuje Sejmowa Komisja Zdrowia. Branża obawia się, że zmiany uderzą w rozwijający się w Polsce sektor winiarski i lokalnych producentów z naszego regionu. Przedstawiciele branży wskazują, że po wprowadzeniu nowych regulacji winiarze mogliby mieć ograniczone możliwości informowania o swoich produktach, w tym używania nazw konkretnych win. Obawy dotyczą również organizacji festiwali i innych wydarzeń związanych z winiarstwem. Za naruszenie przepisów miałyby grozić kary sięgające 1 000 000 zł, a także kara więzienia. W tej sprawie przygotowano manifest, pod którym podpisało się 25 organizacji winiarskich działających w kraju, w tym przedstawiciele środowiska z Wielkopolski. Branża podkreśla, że działania mające ograniczać alkoholizm są potrzebne, ale nie powinny odbywać się one kosztem lokalnych przedsiębiorców. Przypomnijmy, że w wielu wielkopolskich gminach podobno obawy o swoje dochody, ale w związku z coraz częściej wprowadzaną w miastach prohibicją, ma z kolei branża handlowa. W Koninie od lutego ubiegłego roku alkoholu nie da się kupić w sklepach ani na stacjach paliw od godziny 22 do 6 rano. Według danych służb dzięki temu spadła liczba policyjnych interwencji na mieście związanych ze spożywaniem alkoholu. Jest też mniej interwencji domowych. Nie ma natomiast obiektywnych danych, które przedstawiałyby wpływ prohibicji na mniejsze zyski lokalnych sprzedawców. Powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Szczecinie zwraca uwagę na problem przemocy i odrzucenia wśród dzieci i młodzieży. Niepokój mogą budzić wycofanie, milczenie, unikanie kontaktu czy nagłe zmiany zachowania. Takie sygnały czasem oznaczają, że młoda osoba doświadcza wyśmiewania, odrzucenia lub przemocy ze strony rówieśników. takich sytuacjach ważna jest obecność i zainteresowanie drugiego człowieka. Nie trzeba mieć gotowych rad ani znać rozwiązania. Wsparciem może być spokojna rozmowa, wspólna aktywność. Uważne wysłuchanie bez przerywania i oceniania, a także zachęcenie do kontaktu z zaufanym dorosłym, tłumaczą specjaliści z powiatu konińskiego. Można również towarzyszyć młodej osobie w szukaniu pomocy. Osoby doświadczające przemocy często czują wstyd, bezradność i obawiają się reakcji otoczenia. Dlatego warto pokazać im, że nie są same i że to, czego doświadczają, nie jest ich winą. Poradnia zachęca do budowania relacji opartych na empatii, szacunku i wzajemnej trosce. Uśmiech, dobre słowo, rozmowa czy prosty gest wsparcia mogą pomóc zatrzymać krzywdę i przywrócić poczucie bezpieczeństwa. Trwa tak zwany różowy październik, miesiąc świadomości raka piersi. To czas, w którym szczególnie przypominamy o znaczeniu profilaktyki, regularnych badaniach i trosce o własne zdrowie. W Wielkopolsce z mammografii korzysta zaledwie 40% uprawnionych do takich bezpłatnych badań mieszkanek województwa. Prowadzoną w całym regionie akcję wspiera m.in. powiat koski. Starostwo przekonuje nasze babcie, mamy, żony, córki, siostry, koleżanki i partnerki, by nie odkładały profilaktyki na później. W najbliższym czasie kobiety w wieku od 45 do 74 lat będą mogły za darmo skorzystać z badań w mammobusach, w Babiaku, Kole, Grzegorzewie, Adaminie, Koninie, Wierzbinku, Krzymowie, Rychwale, Kazimierzu Biskupim, Kramsku, Słupcy, Strzałkowie, Władysławowie, Kawęczynie, Przykonie i Turku. Dokładny harmonogram mammografii realizowanej w regionie przez 6 różnych podmiotów można znaleźć na stronach Poznańskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Bez względu na wiek warto także dokonywać regularnego samobadania piersi. Na specjalnych fantomach uczą tego lokalne organizacje. Wśród tych, które promują profilaktykę oraz pomagają kobietom po chorobach nowotworowych, są przede wszystkim członkinie Konińskiego Stowarzyszenia Amazonek.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Jutro w Centrum Organizacji Pozarządowych odbędzie się spotkanie dla mieszkańców dotyczące aktualizacji gminnego programu rewitalizacji miasta Konina. Właśnie teraz w mieście trwają konsultacje społeczne. Każda zainteresowana osoba do 16 października może zapoznać się z projektem zmian w tym dokumencie i wyrazić swoją opinię. 9 o 15 w COP-ie na Starówce będzie można bliżej przyjrzeć się kwestii rewitalizacji Konina, a choć dokładnie o obszar starej części miasta, w tym jeszcze większą aktywizację gospodarczą historycznej przestrzeni. W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie odbędzie się drugi koncert w ramach festiwalu Muzyczne Przestrzenie. Wydarzenie zaplanowano na 13 października na godzinę 18.30. Podczas wieczoru zaprezentowany zostanie program złożony z kompozycji Feliksa Mendelssohna oraz Grażyny Bacewicz. Na scenie wystąpi rozbudowany zespół kameralny. W składzie znajdą się pianista, skrzypkowie, w tym Janusz Wawrowski, altowiści, a także wiolonczeliści. Szczegółowy harmonogram występów oraz informacje o utworach dostępne są na stronie internetowej festiwalu. Organizatorem muzycznego przedsięwzięcia jest Fundacja imienia Zygmunta Noskowskiego. Dyrekcja szkoły w Brzeźnie wystosowała pilny apel dotyczący bezpieczeństwa uczniów na terenie placówki. Powodem interwencji są powtarzające się sytuacje wjeżdżania nieuprawnionych pojazdów na szkolny dziedziniec, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla przebywających tam dzieci. Władze szkoły przypominają o bezwzględnym zakazie wjazdu, który dotyczy wszystkich kierowców z wyjątkiem pracowników oraz osób posiadających stosowne upoważnienia. Ograniczenie to sygnalizowane jest znakiem drogowym umieszczonym przy bramie wjazdowej. Mimo to w ostatnim czasie odnotowano przypadki poruszania się aut w sąsiedztwie bawiących się uczniów, nawracania w miejscach niedozwolonych, a nawet jazdy po szkolnych klombach. Problem jest jednak bardziej złożony. Na profilu placówki w internecie można przeczytać komentarze, takie jak m.in. ten napisany przez pana Mateusza, który zwraca uwagę, że miejsc parkingowych przed bramą wjazdową do szkoły w Brzeźnie jest stanowczo za mało, by zaspokoić potrzeby parkujących, szczególnie przed godziną 8. Dodatkowo wykonywanie tam jakichkolwiek manewrów, zawracania, cofania, mijania się z pojazdami wyjeżdżającymi przez barierki zostało niedawno dodatkowo utrudnione. Ruch pieszy dzieci zmierzających do szkoły odbywa się również przed bramą wjazdową i to tam, zdaniem mieszkańca gminy Krzymów, przede wszystkim są one narażone na wypadek. Gmina Przykona pozyskała znaczące wsparcie finansowe na dalsze funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Boleszczynie. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Łączna kwota przyznanej dotacji wynosi grubo ponad 1 000 000 zł, z czego przeważająca część zostanie przeznaczona wprost na realizację zadań opiekuńczych, a pozostałe środki pokryją koszty obsługi programu. Placówka w Boleszczynie oferuje specjalistyczne usługi oraz bazę lokalową dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pomoc świadczona jest zarówno w formie pobytu dziennego, jak i całodobowego. Przyznane dofinansowanie pozwoli na zapewnienie podopiecznym ciągłości profesjonalnej opieki, bezpiecznych warunków mieszkaniowych oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i integracji ze społecznością. Około 12 tysięcy litrów wody. Taką ilość potrzeba do produkcji jednego smartfona. To około 80 pełnych wanien wody. Po 150 litrów każda, wyjaśnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dlatego zanim wymienimy sprawny telefon na nowy, warto się zastanowić, czy naprawdę tego potrzebujemy. Dłuższe korzystanie ze sprzętu, naprawa, ponowne użycie i właściwy recykling to konkretne działania, które pomogą ograniczyć presję na środowisko. W Koninie przy ulicy Marantowskiej trwają prace nad budową nowej nekropolii. Inwestycja ma rozwiązać problem braku miejsc grzebalnych na dotychczasowym przepełnionym cmentarzu przy ulicy Staromorzesławskiej. Zgodnie z założeniami samorządu nowy obiekt ma zaspokoić potrzeby miasta na najbliższe stulecie. Na terenie budowy ukończono już prace odwodnieniowe. Obecnie wykonawcy koncentrują się na wznoszeniu ogrodzenia, budowie domu pogrzebowego, altany śmietnikowej, parkingów oraz pierwszego bloku kolumbariów przeznaczonych do pochówków urnowych. Władze miasta zapowiadają stopniową rozbudowę kolumbariów w zależności od zapotrzebowania, z uwagi na utrzymujące się przeważające zainteresowanie tradycyjnymi grobami. Równolegle Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje przetarg na budowę drogi dojazdowej łączącej cmentarz z ulicą Przemysłową. Wszystkie procedury wywłaszczeniowe oraz dokumentacja techniczna zostały już skompletowane. Finalizacja pierwszego etapu prac, którego koszt wynosi prawie 23 miliony złotych, ma nastąpić na początku 2028 roku. W Kole podpisano umowę na kompleksową przebudowę i rozbudowę placu zabaw przy żłobku miejskim. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 303 tysiące złotych, z czego aż 270 tysięcy stanowi dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowa przestrzeń będzie gotowa jeszcze w tym roku. Inwestycja obejmuje demontaż starych konstrukcji oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej z gumowymi obrzeżami. Dla maluchów przygotowane zostaną dwa zestawy zabawowe, komplet do zabawy w piasku, tablice do rysowania,

1991 roku. Materiały stanowią unikalne świadectwo codziennego życia w Strefie Gazy sprzed lat. Władze miejskie Kłodawy apelują do mieszkańców gminy oraz firmy budowlanych o poszanowanie infrastruktury odwodnieniowej. Powodem interwencji jest wykrycie zablokowanego wpustu deszczowego przy ulicy 1 Maja. Zator powstał w wyniku wsypania do odpływu piasku, zanieczyszczeń oraz zastygłego betonu, co doprowadziło do całkowitego unieruchomienia instalacji. Samorząd Kłodawy przypomina, że studzienki i wpusty służą wyłącznie do odprowadzania wód opadowych. Wrzucanie tam odpadów remontowych, gruzu czy zaprawy grozi poważnymi awariami sieci. Skutkiem takich działań mogą być lokalne zalania oraz podtopienia dróg i sąsiednich posesji podczas intensywnych opadów. Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie zaprasza na warsztaty rodzinne Jesienna Dynia. Zajęcia odbędą się 24 października od godziny 11 w sali widowiskowej GOKU. Zapisy będą przyjmowane do 16, liczba miejsc ograniczona. Urząd Miejski w Koninie przypomina, że od kilku dni Wydział Ochrony Środowiska znajdziemy w nowym miejscu przy ulicy Pułkownika Sztarka 1. Punkt informacyjny dla osób z programu parasolowego obejmującego instalację urządzeń OZE, a także dla mieszkańców zainteresowanych innymi formami wsparcia znajduje się pod tym adresem w pokoju numer 6. Zespół Tańce Ludowego Kościelec obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. Z tej okazji dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu wraz ze Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Kultury i Folkloru zapraszają na uroczysty koncert inaugurujący świętowanie. Wydarzenie odbędzie się 15 października o godzinie 17. Na scenie zaprezentują się aktualni członkowie grupy przedstawiający tradycyjne tańce i kulturę ludową lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie stanowi początek cyklu jubileuszowych wydarzeń. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na otwarcie wystawy Zdążyć przed czasem, która odbędzie się 14 października o godzinie 18 w budynku Spichlerza. W ciągu 60 lat swojego istnienia muzeum zgromadziło dziesiątki tysięcy cennych obiektów. Część z nich trafiła do zbiorów z widocznymi śladami zniszczeń, a inne nieuchronnie uległy upływowi czasu. Są one sukcesywnie poddawane specjalistycznym zabiegom konserwatorskim. Na wystawie zaprezentowane zostaną obiekty z różnych działów, wybrane spośród tych, które odzyskały swą świetność. Odrębną częścią wystawy będzie ekspozycja strojów odkrytych podczas wykopalisk w kryptach kościoła Bernardynów w Kazimierzu Biskupim. W drugim liceum w Koninie trwa pilotażowy program wsparcia rówieśniczego w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Fundacją Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach środków unijnych. Projekt ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni opartej na empatii i zaufaniu oraz nauce uważnej komunikacji. W działania zaangażowano 18 specjalnie przeszkolonych uczniów nazywanych schoolworkerami, których misją jest towarzyszenie rówieśnikom w różnych trudnościach oraz oferowanie życzliwej rozmowy. Nad prawidłowym przebiegiem przedsięwzięcia czuwają szkolne koordynatorki, pedagog Agata Szymczak oraz psycholog Magdalena Kanecka. Osoby potrzebujące pomocy, czujące osamotnienie lub przeciążenie nauką i stresem powinny zgłaszać się bezpośrednio do pani koordynatorek. Podobne działania realizowane są także w innych szkołach w Wielkopolsce. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto organizuje wydarzenie w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Akcja pod hasłem Chemiczny Pociąg do Lektur odbędzie się 16 października w godzinach od 19 do 23. Oferta skierowana jest do uczniów klas 3, 4 oraz 5 szkół podstawowych. Główną atrakcją wieczoru będą innowacyjne warsztaty naukowe. Zajęcia zainspirowano książką Akademia Pana Kleksa. Podczas ich trwania dzieci przeprowadzą bezpieczne eksperymenty chemiczne, łącząc zabawę z nauką oraz zadawaniem pytań naukowych. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu Literacka Przystań i dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapisy chętnych uczestników prowadzone są bezpośrednio w siedzibie Staromiejskiej Biblioteki. Z okazji Dnia Papieskiego w Koninie odbędzie się wyjątkowy koncert okolicznościowy. Wydarzenie zaplanowano na niedzielę 11 października na godzinę 19 w Kościele Franciszkanów, a zaprezentują się zróżnicowani artyści. Widzowie usłyszą Małgorzatę Rachwalik, tegoroczną dyplomatkę ze Szkoły Muzycznej w Koninie z klasy altówki Michała Kota. Przed publicznością wystąpi także poznański baryton Wojciech Ulenberg, związany na co dzień z chórem Teatru Wielkiego w Poznaniu. Program muzyczny dopełni chór Canto Lumine pod dyrekcją Dominika Zimnego. Starosta Kolski Robert Kropidłowski zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz grzybobrania do udziału w jesiennej imprezie plenerowej pod hasłem Grzybowy Zawrót Głowy. Wydarzenie odbędzie się 10 października. Zbiórkę uczestników zaplanowano na godzinę 9 przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Drzewce na terenie gminy Osiek Mały. Głównym punktem programu będzie rywalizacja na znalezienie największego oraz najmniejszego okazu grzyba jadalnego. Celem inicjatywy jest integracja mieszkańców, promowanie aktywnego wypoczynku w lokalnym

0: naszych lasach oraz popularyzacja wiedzy o przyrodzie. Organizatorzy zachęcają do zabrania własnych koszyków i wspólnego wyruszenia w teren. Partnerami przedsięwzięcia są gmina Osiek Mały, Nadleśnictwo Koło oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole. Współpraca tych instytucji ma zapewnić sprawne przeprowadzenie konkursu oraz bezpieczny przebieg grzybobrania. Udział w imprezie jest otwarty dla wszystkich chętnych. W Oskardzie w Koninie w ramach cyklu Kino bez barier odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego Kandydaci Śmierci. Projekcję zaplanowano na czwartek 22 października na godzinę 18:30. Po seansie organizatorzy zapraszają widzów na wspólną rozmowę na temat zaprezentowanego dzieła. Wydarzenie dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewniając audiodeskrypcję, lektora, napisy rozszerzone, pętlę indukcyjną oraz tłumaczenie na polski język migowy. Nagrodzony dokument opowiada historię trzech młodych mężczyzn oraz ojca jednego z nich, którzy od ponad 15 lat corocznie wyruszają w podróż po Polsce. Podczas wspólnych wyjazdów kręcą własne horrory w plenerach i tajemniczych lokalach. Wyprawy łączą zabawę w tworzenie kina z noclegami pod namiotem i rozmowami przy ognisku. Bohaterowie dzielą się przemyśleniami na temat miłości, sukcesów, porażek oraz trwałości łączącej ich relacji. Podjęta w dzieciństwie inicjatywa stała się częścią ich dorosłego życia. Stowarzyszenie Razem dla Mężczyzna zaprasza na warsztaty edukacyjno-zdrowotne pod tytułem Zioła w codziennej diecie i profilaktyce zdrowia seniorów. Spotkanie poprowadzi ekspertka Marta Siwińska, która opowie o właściwościach ziół, ich zastosowaniu w codziennej diecie oraz roli w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie. Wydarzenie odbędzie się 20 października o godzinie 16 na stołówce Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie. Ma być dużo praktycznej wiedzy, ciekawostek i inspiracji, które mogą pomóc w świadomym dbaniu o zdrowie każdego dnia. Wstęp wolny. Zakończyła się budowa drogi w gminie Malanów, która po wielu etapach prac połączyła asfaltową nawierzchnią sołectwa Poroże i Celestyny. Nowy odcinek ma 100 metrów długości i tworzy również alternatywne połączenie pomiędzy drogą wojewódzką nr 470 na drogą powiatową Malanów-Życzary. Koszt zadania wyniósł 846 tysięcy złotych. Na te prace pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W Bibliotece Publicznej w Kleczewie trwa tydzień zakazanych książek. Wydarzenie stanowi okazję do dyskusji na temat wolności słowa, prawa do informacji oraz możliwości poznawania różnorodnych punktów widzenia. Obchody mają na celu zwrócenie uwagi na fakt, że na przestrzeni lat liczne utwory literackie wzbudzały kontrowersje, przez co podlegały cenzurze, usuwaniu z zasobów bibliotecznych oraz sprzeciwowi społecznemu. Organizatorzy przypominają, że literatura pełni kluczową rolę w poszerzaniu horyzontów, pomaga w analizie świata z perspektywy innych ludzi oraz zachęca do samodzielnego myślenia. Książki stanowią przestrzeń do otwartego stawiania pytań i ciągłego poszukiwania wiedzy. Z okazji trwającej akcji Biblioteka w Kleczewie zachęca czytelników do lektury dzieł skłaniających do refleksji i podejmujących trudne zagadnienia. Myślisz o służbie wojskowej, ale nie wiesz od czego zacząć? Zrób pierwszy krok prościej niż myślisz, przekonuje Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie, a chodzi o pobranie na smartfona aplikacji Zostań Żołnierzem RP. To narzędzie, które przeprowadzi w łatwy sposób przez proces rekrutacji krok po kroku. Od zgłoszenia aż po kontakt z rekruterem i kolejne etapy kwalifikacji bez zbędnych formalności. Dużą popularnością w tej chwili cieszą się Wojska Obrony Terytorialnej. W Turku ma zostać utworzony batalion z kompanią w Kleczewie, dzięki czemu mieszkańcom Konina i okolic chętnym, by służyć oprócz wykonywania codziennej zawodowej pracy, łatwo będzie brać udział w szkoleniach. No i przypomnijmy, że terytorialci w swoim miejscu pracy podlegają ochronie i nie jest łatwo ich zwolnić. Nie wszystko, co może zagrażać młodemu pokoleniu lasu, widać na pierwszy rzut oka, dlatego w obszarze Nadleśnictwa Koło prowadzone są kontrole występowania szkodników, korzeni. W wyznaczonych miejscach wykonywane są doły próbne, w których leśnicy sprawdzają, jakie organizmy zasiedlają glebę i w jakiej liczebności one tam występują. Szczególną uwagę zwraca się na pędraki chrabąszczy oraz inne szkodniki korzeni, które mogą spowodować uszkodzenie sadzonek i młodych drzew. Wyniki takich kontroli pozwalają określić poziom zagrożenia dla szkółek, odnowień i upraw leśnych, a także obserwować, jak zmienia się występowanie poszczególnych gatunków. To trochę jak leśna inspekcja pod ziemią, tłumaczą leśnicy z Koła. Dzięki takim kontrolom mogą oni odpowiednio wcześnie rozpoznać zagrożenie i zaplanować działania, które pomogą skutecznie chronić pokolenia lasu. Trwają prace nad modernizacją budynku Urzędu Gminy Żgów. W przestrzeni administracyjnej mieszczącej się w obiekcie po byłym posterunku policji trwa remont. Na zakres robót obejmuje poprawę stanu technicznego budynku oraz dostosowanie go do potrzeb sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej. Modernizacja ma na celu stworzenie lepszych warunków pracy oraz poprawę standardu obsługi mieszkańców. Stowarzyszenie Trzech Pokoleń Koningosławice zaprasza mieszkańców na bezpłatne zajęcia artystyczne w sezonie jesienno-zimowym. Organizatorzy przygotowali nową ofertę łączącą naukę gry na instrumentach oraz warsztaty aktorskie, które odbywają się regularnie w poniedziałki w budynku przy ulicy Stawpa 5. Program przeznaczony jest dla osób w każdym wieku i ma na celu aktywizację społeczności oraz wspólną integrację. Spotkania podzielono na dwa bloki tematyczne. O godzinie 17 rozpoczyna się nauka gry na ukulele, stanowiąca zupełną nowość w dotychczasowej ofercie stowarzyszenia. Z kolei o 18 prowadzone są zajęcia teatralne, których głównym celem jest przygotowanie wspólnego przedstawienia wigilijnego. Wszystkie warsztaty prowadzi Rafał Gałza. Udział jest darmowy i nie wymaga wcześniejszego doświadczenia artystycznego.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Koninianie, którzy nie załapali się na duży parasolowy projekt związany z OZE, mogą postarać się o wsparcie z innych źródeł, zapewniają władze miasta. Na osiedlach poza centrum Konina nie brakuje domów, w których wciąż są niezbyt ekologiczne i niekiedy kosztowne w użytkowaniu piece.
2: Pamiętajmy, że na co dzień przez następne lata będziecie Państwo mieli możliwość otrzymania dotacji z innych programów, z programu Czystego Powietrza, ale także z naszego miejskiego programu, z którego będą mogli Państwo pozyskać dotacje na pompę ciepła, na podłączenie do cieplika, na podłączenie do systemu gazowego. No, mogli Państwo otrzymać też dotacje na wymianę pieca na piec bardziej ekologiczny, nawet na piec opalany pelletem.
0: Tłumaczy zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, a szczegółowe informacje można znaleźć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Tymczasem Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z jednostkami PSP oraz OSP w powiatach konińskim, kolskim, tureckim i słupeckim od początku sezonu grzewczego prowadzi kampanię Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. W okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, dlatego tak ważne jest stosowanie autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla, które mogą odpowiednio wcześnie zasygnalizować zagrożenie i umożliwić szybką reakcję. Co ważne, to, że zamontowaliśmy sobie w domu lub mieszkaniu takie urządzenie, nie kończy sprawy. Strażacy przypominają, że raz w roku należy taką czujkę przetestować. Jak to zrobić? Tu warto zajrzeć do instrukcji obsługi. Należy też regularnie wymieniać baterie. Muzeum Okręgowe w Koninie planuje remont dawnej gorzelni znajdującej się w sąsiedztwie Spichlerza i Zamku. W ponad 1500-metrowym budynku, który przez lata stał pusty i niszczał, mają powstać przestrzenie przeznaczone na kulturę i edukację. Obiekt z charakterystycznym ceglanym kominem został wpisany do rejestru zabytków w 1988 roku. W 2021 samorząd województwa wielkopolskiego przejął budynek i przekazał go muzeum. Ze względu na zły stan techniczny został on najpierw zabezpieczony. W czwartym kwartale przyszłego roku ma być gotowa kompletna dokumentacja, po czym muzeum będzie szukało pieniędzy na kapitalny remont. W odnowionym budynku zaplanowano zajęcia edukacyjne, warsztaty, ekspozycje oraz salę konferencyjno-koncertową. Jedna z wystaw ma być poświęcona historii gorzelnictwa i samej gorzelni, przypominając również ludzi, którzy w niej pracowali i związki obiektu z lokalną społecznością. Mieszkańcy liczą, że dzięki inwestycji niszczejący budynek zyska nowe życie. Jeśli przygotowania przebiegną zgodnie z planem, remont może rozpocząć się w 2028 roku. Szacowany koszt prac to około 30 milionów złotych. W tym tygodniu na ulicę Turku po ponad 20 latach przerwy wróciły autobusy komunikacji miejskiej. W ramach pilotażowego projektu uruchomione zostały dwie bezpłatne linie, z których mieszkańcy korzystają od poniedziałku do soboty. Celem nowej inicjatywy jest ułatwienie dojazdu do szkół, przedszkoli, placówek medycznych oraz miejskich centrów handlowych. W rozkładzie uwzględniono 28 przystanków usytuowanych w najważniejszych punktach miasta. Autobusy kursują ulicami m.in. Konińską, Łąkową, Dobrską, Andersa, Uniejowską, Wyszyńskiego, Kolską, Szosą, Dworcową, Górniczą, Ogrodową, Kaliską, Kączkowskiego, Milewskiego, Chopina, Zdrojki Lewe i Jana Pawła II, a także dojeżdżają do cmentarza komunalnego w Słodkowie Kolonii. Godziny dojazdów zaplanowano z myślą o codziennych potrzebach Turkowian, umożliwiając m.in. sprawny dojazd na zajęcia szkolne od samego rana. Władze miasta podkreślają testowy charakter przedsięwzięcia, trasy i rozkłady jazdy mogą być na bieżąco korygowane w oparciu o analizę funkcjonowania połączeń oraz sugestie zgłaszane przez pasażerów. I co ważne, komunikacja miejska dla mieszkańców Turku jest w tej chwili bezpłatna. W Licheniu odbędą się bezpłatne warsztaty dla rodziców poszukujących sposobów na budowanie zdrowych nawyków cyfrowych u dzieci. Spotkanie pod nazwą Nie tylko odłóż telefon zaplanowano na 24 października. Wydarzenie skierowane jest do opiekunów, którzy chcą dowiedzieć się, jak rozmawiać z młodzieżą o cyfrowej rzeczywistości oraz wyznaczać granice bez wywoływania stałych domowych konfliktów. Szkolenie Spotkanie poprowadzą dr Karolina Głogowska oraz Anna Kuczora, psycholożki i wykładowczynie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z wieloletnim doświadczeniem w pracy edukacyjnej oraz terapeutycznej. Program opiera się na wynikach badań naukowych i praktyce zawodowej prelegentek. Podczas spotkania zostaną omówione objawy nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych, gier i mediów społecznościowych. Uczestnicy poznają metody wspierania dzieci w zachowaniu równowagi między życiem w sieci a aktywnością offline, taką jak ruch czy odpoczynek. Warsztaty będą też okazją do przeanalizowania nawyków dorosłych i wymiany doświadczeń. Samorządowcy z powiatów konińskiego i tureckiego przygotowują apel do Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie dostępu do szerokopasmowego internetu oraz cyberbezpieczeństwa. Włodarze miast i gmin wskazują na problem tzw. białych plam, czyli miejsc bez odpowiedniego dostępu do sieci. Podkreślają, że sprawne łącza są ważne dla bezpieczeństwa oraz skutecznego działania programów rządowych i unijnych. Informacje przekazywane przez samorządy mają pomóc ministerstwu w planowaniu kolejnych naborów na budowę światłowodów. Drugim ważnym elementem jest cyberbezpieczeństwo, m.in. zagrożenia związane z wyciekami danych, oszustwami i wyłudzaniem informacji. Podejrzane SMS-y i treści można zgłaszać przez aplikację mObywatel, która zawiera też wskazówki dotyczące zachowania w sytuacjach alarmowych. Resort przypomina o aktualizowaniu wiedzy na temat zagrożeń. Ministerstwo pracuje także nad wprowadzeniem alertów RCB do aplikacji mObywatel. Ma to nastąpić jeszcze przed końcem tego roku. Tymczasem Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie przypomina, że oficjalny komunikat o zagrożeniach na terenie Konina można odbierać przy pomocy bezpłatnej aplikacji mMieszkaniec. Młodzi mieszkańcy Wielkopolski mogą zgłaszać się do nowo uruchomionej Akademii Młodzieżowych Liderów. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Młodzieżowe Wulkany Partycypacji i skierowana do osób w wieku od 16 do 24 lat. Udział w pełnym cyklu szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny, a rekrutacja online trwa jeszcze do 10 października. Program oferuje kompleksowe przygotowanie do działalności społecznej. Uczestnicy wezmą udział w dwóch weekendowych zjazdach szkoleniowych w Poznaniu oraz w Lesznie. Organizatorzy gwarantują pełne wyżywienie, noclegi oraz merytoryczną opiekę ze strony doświadczonych trenerów. Każdy z uczestników otrzyma również indywidualne wsparcie mentora w wybranej dziedzinie, obejmujące m.in. młodzieżowe rady, samorządy uczniowskie, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorczość. Ponadto młodzi ludzie dostaną 1000 zł na wdrożenie własnego pomysłu społecznego. Warsztaty pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu przywództwa, komunikacji, budowania zespołu, wystąpień publicznych, debat oraz pozyskiwania funduszy. To inicjatywa skierowana do wszystkich młodych mieszkańców naszego województwa. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronach miasta Słupce. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kole zachęca do szczepień przeciwko HPV. Kolski sanepid przypomina, że od początku miesiąca rozszerzono finansowanie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Teraz oprócz dzieci i młodzieży w wieku 9-14 lat bezpłatne szczepienie mogą otrzymać również osoby dorosłe w wieku od 18 do 26 roku życia. Finansowanie tej grupy będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Klub piłkarski Sokół Kleczew zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty z Sokołem. Mowa dokładnie o rocznikach 2020-2022, także o tych młodych osobach, które dopiero chciałyby poznać sport i kleczewską drużynę. Będą na nich czekać kreatywne zadania, mnóstwo zabawy i nauka współpracy. I to wszystko 14 października o godzinie 18 w budynku przy stadionie w Kleczewie. Tymczasem rusza ogólnopolska kampania pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. Inicjatywa ma na celu budowanie świadomości społecznej, promowanie bezpieczeństwa najmłodszych oraz uwrażliwienie dorosłych na konieczność szybkiego reagowania w sytuacjach krzywdzenia dzieci. Akcja obejmuje przedsięwzięcia realizowane w całym kraju, w tym również na terenie Konina. Uroczysty finał zaplanowano na 19 listopada, czyli w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Tego dnia w ramach wyrażania solidarności oraz sprzeciwu wobec jakichkolwiek form przemocy od godziny 17 wybrane obiekty i budynki w mieście zostaną podświetlone na czerwono. Ma to zwrócić uwagę na problem oraz zademonstrować wspólne wsparcie dla najmłodszych. Mieszkańcy gminy Malanów mogą pomóc w walce z wysokimi rachunkami za prąd, gaz i ogrzewanie. Lokalne władze tworzą analizę ubóstwa energetycznego i apelują o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. Formularz jest dostępny w internecie na samorządowych stronach Malanowa. Zgromadzone informacje mają wskazać, ile domów w gminie wymaga pilnej wymiany starych pieców, naprawy dachów czy profesjonalnego docieplenia. Dane pozwolą radnym skuteczniej szukać funduszy na termomodernizację oraz opracować celowe programy wsparcia. Pomoc ma trafić do osób, których budżety domowe nie wytrzymują już rosnących opłat za energię. Podobne ankiety przeprowadzają właśnie teraz także inne miasta i gminy w subregionie konińskim. Kiedy zapada zmrok, pojawiają się historie, których lepiej nie oglądać samotnie. Jak zawsze w okolicach Halloween, Koniński Oskar organizuje straszną noc filmożerców. 30 października Kino Café zamieni się w miejsce pełne tajemnic, grozy i emocji. Przewidziano 3 tytuły. Premierowy seans Witajcie w Hope, a także Krwawą eliminację oraz Mroczne Strzeż się. Widzowie wezmą też udział w konkursach z nagrodami. Długi kinowy wieczór 30 w Oskardzie zacznie się o 18:30. Tancerze Rytmix Dance Studio z Konina zdobyli tytuł Mistrzów Polski i wywalczyli prawo do reprezentowania naszego kraju na Mistrzostwach Świata Modern Dance w Słowenii. Sukces młodych artystów to efekt wielu miesięcy ciężkiej pracy, setek godzin spędzonych na salach treningowych oraz wielkiej pasji do tańca. Dla reprezentantów Polski udział w imprezie tej rangi to szansa na życiowy sukces oraz ogromne wyróżnienie. Jednak wyjazd wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Działacze oraz opiekunowie uruchomili specjalną zbiórkę internetową w serwisie pomagam.pl, aby umożliwić uzdolnionej młodzieży start w zawodach i walkę o medalowe pozycje. Organizatorzy akcji podkreślają, że liczy się każde wsparcie finansowe, nawet w wysokości kilku złotych, które bezpośrednio przybliża reprezentację z Konina do udziału w międzynarodowym turnieju. Dzięki wspólnej mobilizacji lokalnej społeczności młodzi mistrzowie będą mogli pojechać do Słowenii i zaprezentować swoje umiejętności na światowym parkiecie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało niedawno nową instrukcję postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Poradnik szczegółowo opisuje zasady przygotowania się do alarmu, sposoby poszukiwania miejsca schronienia oraz właściwe zachowania w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa. Celem publikacji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez edukację i odpowiednie przygotowanie. Władze miasta Turku zachęcają, by zapoznać się z tymi wskazówkami. Są one dostępne dla każdego w internecie. Wraz z instrukcją resort udostępnił przydatne materiały edukacyjne. Mieszkańcy mogą też skorzystać ze specjalnej strony internetowej gdziesieukryć.pl, która pozwala zlokalizować najbliższy punkt schronienia, także w Turku. Wszystkie szczegółowe dokumenty oraz poradniki zostały opublikowane na oficjalnym portalu rządowym gov.pl. Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kole jest już coraz bliżej. Oficjalnie przekazano wykonawcy teren pod budowę przy ulicy Cegielnianej. Oznacza to, że inwestycja wchodzi w kolejny etap, a wkrótce na placu budowy mają rozpocząć się pierwsze roboty. Obiekt ma być nowoczesną siedzibą kolskiej jednostki. Jego powstanie ma poprawić warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji, a także usprawnić obsługę mieszkańców. Budowa nowej komendy jest długo wyczekiwaną inwestycją i jednym z ważniejszych przedsięwzięć związanych z lokalnym bezpieczeństwem. Rozpoczęcie prac na przekazanym terenie przybliża realizację tego projektu. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza dzieci oraz ich opiekunów na kolejne wydarzenie z cyklu Poranki z Maluszkiem. Najbliższe spotkanie pod hasłem Skarby Jesieni odbędzie się 22 października. Zajęcia skierowane są do uczestników w wieku od 2 do 4 lat. Program wydarzenia skupia się na odkrywaniu barw, kształtów oraz darów jesiennej przyrody poprzez integrację, muzykę i twórcze działanie. Uczestnicy rozpoczną spotkanie od wspólnego powitania połączonego z tańcem i muzyką. W planie przewidziano również zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz liczne aktywności sensoryczne i ruchowe. Szczegółowe informacje oraz zapisy na wydarzenie dostępne są w siedzibie Konińskiego Muzeum. Grzybobranie wymaga ostrożności, przekonują pracownicy Nadleśnictwa Turek. Zbierajmy tylko zdrowe grzyby, zbyt młode trudno rozpoznać, a stare mogą być toksyczne, dlatego wątpliwe okazy zostawmy w lesie. Bezpłatnych porad udzielają terenowe stacje sanepidu. Turkowscy leśnicy podkreślają, że grzyby można zbierać legalnie, bez opłat. Zakazy obowiązują tylko na uprawach drzew do 4 metrów wysokości, w drzewostanach nasiennych, ostojach zwierzyny, rezerwatach przyrody, takich jak Złota Góra czy Pieniszew, parkach narodowych oraz na terenach wojskowych. Większe grzyby wycinajmy nisko, bez uszkadzania grzybni, a miejsce przykryjmy ściółką. Kino kameralne CKS przy ulicy Okulnej zaprasza na wyjątkowy seans w ramach Środy z kinem niezależnym. 28 października o godzinie 18 widzowie będą mogli obejrzeć brytyjską komedię grozy pod tytułem Kupiłem motocykl, który jest wampirem. Wydarzenie jest częścią ogólnopolskiego projektu Najlepsze z najgorszych, prezentującego kultowe produkcje klasy B oraz filmowe kuriosa. Ten obraz łączy w sobie elementy horroru i pubowego humoru. W fabule pojawiają się wątki gangu motocyklistów, satanistycznych rytuałów oraz maszyny z uzębionym reflektorem i kolcami. Pokaz charakteryzuje się dużą dawką specyficznego dowcipu i praktycznymi efektami specjalnymi. Szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki. W Słupcy może powstać Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Placówka ma stać się wspólną przestrzenią do pracy, warsztatów oraz integracji dla lokalnych kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, fundacji i stowarzyszeń. Inicjatywa ma pomóc społecznikom z całego powiatu słupeckiego w nawiązywaniu kontaktów, wymianie doświadczeń oraz w codziennych działaniach, takich jak pisanie wniosków czy przygotowywanie materiałów promocyjnych. Taką inicjatywę przedstawiło Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska. Pomysłodawcy projektu prowadzą konsultacje, aby poznać dokładne oczekiwania aktywistów z powiatu. Opinie można przekazywać za pomocą ankiety online, która znajduje się na stronie internetowej unianadwarciańska.pl. Osoby, które wolą porozmawiać osobiście, mogą odwiedzić biuro przy ulicy Plac Szkolny 16A w Słupce i wypełnić formularz na miejscu. Zgłoszenia, pomysły oraz ankiety od mieszkańców i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych będą przyjmowane do 15 października. W gminie wiejskiej Koło powstanie 60 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Nowoczesne instalacje mają usprawnić indywidualną gospodarkę wodno-ściekową na tym terenie, gdzie w niektórych miejscach nie da się pociągnąć sieci kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie obejmuje pełen zakres prac, w tym opracowanie projektów oraz bezpośredni montaż urządzeń u mieszkańców. Inwestycja zostanie zrealizowana przez firmę z Łasku. Łączna wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę niemal 1 900 000 zł. Większość tej sumy, bo aż 75%, stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie z budżetu państwa. Wszystkie zaplanowane przydomowe oczyszczalnie mają zostać oddane do użytku do sierpnia przyszłego roku. Zagłębie Konin wciąż prowadzi nabór nowych kandydatów na pięściarzy. Osoby od 12 roku życia, które chciałyby dołączyć do klubu bokserskiego, mogą przyjść na zajęcia do hali sportowej przy ulicy Dworcowej, a te odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 17:30-19:00.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Samorząd Tuliszkowa zawarł umowę na dofinansowanie projektu modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej imienia Powstańców 1863 roku. Zaplanowana inwestycja ma na celu stworzenie w pełni bezpiecznej, nowoczesnej oraz przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych. Ze zmodernizowanego obiektu będą mogli korzystać nie tylko uczniowie placówki, ale także pozostali mieszkańcy gminy i miasta. Projekt uzyskał znaczące wsparcie finansowe. Środki na realizację tego zadania pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki temu przedsięwzięciu lokalna społeczność zyska lepsze warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania sportowych pasji. Z archiwów i prywatnych zbiorów tak powstała wystawa, którą można już oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kole. Ekspozycja prezentuje fotografie, dokumenty, widokówki, pamiątki oraz egzemplarze Głosu Koła, pierwszego polskojęzycznego tygodnika wydawanego w tym mieście. Wystawę przygotowali Beata Pinkowska i Konrad Kołodziejski. Eksponaty udostępnili Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Rafał Marciniak, Piotr Śniegocki, burmistrz Krzysztof Witkowski i Tomasz Żurawik. Poznań przygotowuje się do nadchodzącego sezonu zimowego. Pierwsze atrakcje wystartują dokładnie 14 listopada, kiedy to na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarty zostanie jarmark świąteczny. Zaplanowane w tym miejscu wydarzenie potrwa do 20 grudnia, oferując odwiedzającym rzemieślnicze wyroby, upominki oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Kolejne świąteczne punkty na mapie centralnego miasta w naszym województwie ruszą jeszcze w tym samym miesiącu. 20 listopada na Placu Wolności rozpocznie się tradycyjne Betlejem Poznańskie. Z kolei dzień później, czyli 21 listopada, nastąpi oficjalne otwarcie lodowiska na Starym Rynku. Podobnie jak w ubiegłym roku, wszystkim jarmarkowym spotkaniom będą towarzyszyć poznańskie koziołki. Zarówno lodowisko, jak i jarmark na Placu Wolności pozostaną dostępne dla Wielkopolan oraz turystów aż do 6 stycznia. A w Koninie Boże Narodzeniowy Jarmark odbędzie się w weekend od 4 do 6 grudnia na naszym Placu Wolności. Za jego organizację odpowiada Konińskie Centrum Kultury i właśnie tam już teraz mogą zgłaszać się twórcy rękodzieła, rzeźb, malarze czy wytwórcy lokalnych produktów spożywczych i świątecznych ozdób, którzy chcieliby zająć w czasie tej imprezy stoiska wystawiennicze. W niedzielę na Chorzniu w Koninie odbędzie się prelekcja historyczna poświęcona najważniejszym średniowiecznym kronikom. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 18:55 w sali kominkowej na plebanii parafii salezjańskiej. Wykład pod tytułem Dlaczego kronika Galla Anonima jest dziełem wybitnym wygłosił profesor doktor habilitowany Tomasz Jasiński. Prelegent to ceniony pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego głównym obszarem badań jest mediewizja turystyka ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Europy Środkowej, źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii. Badacz ma w swoim dorobku 10 książek monograficznych oraz wiele artykułów naukowych, a przez długie lata pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Kurnickiej. A teraz o innej salezjańskiej parafii, tym razem w gminie Golina. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach organizuje pierwszą ekstremalną drogę różańcową. Wędrówka zacznie się w piątek, 23 października o godzinie 18. Trasa ma liczyć 9 km długości. Trzeba mieć odpowiednie obuwie, ciepłe ubranie oraz latarkę, najlepiej czołówkę i trzeba się też wcześniej zapisać przez internet. Szczegóły na profilu Sanktuarium w Kawnicach. Miejski Dom Kultury w Kole zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem Jesień niejedno ma imię. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada. Nadesłane prace utworzą wyjątkową jesienną galerię na wystawie w siedzibie placówki. Organizatorzy zachęcają do szerokiego spojrzenia na tematykę tej pory roku. Zamiast tradycyjnych kadrów ze złotymi liśćmi warto poszukać nastroju, przemijania, dojrzałości oraz zmian. Inspiracją mogą być ludzie, przedmioty, miejsca czy codzienne sytuacje, zarówno w mieście, na wsi, w domu, jak i na ulicy. Fotografie mogą przybrać formę portretu, detalu, pejzażu lub zdjęcia dokumentalnego ukazującego gest, światło wpadające przez okno, ludzką twarz czy zwykły moment, który nagle nabiera wyjątkowego znaczenia. Każdy uczestnik może przesłać na adres kolskiego MDK-u maksymalnie 4 zdjęcia. Tymczasem w powiecie konińskim myśli się już o kolejnej porze roku. Ruszył konkurs fotograficzny pod hasłem Gmina Stare Miasto w zimowym kadrze. Lokalne władze szukają wyjątkowych ujęć prezentujących miejscowości i krajobrazy gminy w świątecznej lub zimowej atmosferze. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne upominki, a zwycięska fotografia trafi bezpośrednio na okładkę grudniowego świątecznego wydania Wiadomości Staromiejskich. W rywalizacji mogą wziąć udział amatorzy w każdym wieku. Organizatorzy przyjmują prace wykonane na terenie gminy Stare Miasto w latach od 2024 do 2026. Jutro o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury odbędzie się 9. edycja Kolskiego Dnia Seniora. Organizatorem nadchodzącego wydarzenia jest Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana. Dla zgromadzonych gości wystąpi zespół Wesołe Nutki działający przy Klubie Seniora. Główną atrakcją programu artystycznego będzie koncert Małgorzaty Kraszkiewicz, znanej szerszej publiczności z programu The Voice Senior. Udział w Święcie Seniorów jest całkowicie bezpłatny, jednak obowiązują bezpłatne wejściówki. Zapraszamy w sobotę do MDK-u w Kole. W Koninie odbędzie się różaniec publiczny. Modlitwa zaplanowana jest na najbliższą niedzielę, a jej rozpoczęcie wyznaczono na godzinę 16. Miejscem spotkania wiernych będzie plac przed pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego na Glince. Uczestnicy spotkania będą modlić się w kilku intencjach, m.in. o pokój na świecie i zakończenie konfliktów zbrojnych. Wśród intencji znajdą się również zgoda i spójność w społeczeństwie. Wydarzenie, jak twierdzą organizatorzy, ma charakter otwarty dla wszystkich. Właściciele mikroinstalacji OZE od 20 października będą mogli składać wnioski o dofinansowanie przydomowych magazynów energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na drugą edycję tego programu w skali kraju 1 000 000 000 zł. Jak czytamy w komunikacie na stronach podkonińskiej gminy i miasta Golina, maksymalne wsparcie dla jednego punktu poboru energii wynosi 19 000 zł. O dotacje na zakup i montaż magazynów elektrycznych, magazynów ciepła oraz falowników hybrydowych mogą ubiegać prosumenci z instalacją przyłączoną już do sieci. Urządzenie musi mieć co najmniej 10 kWh pojemności nominalnej. Wymogiem programu jest wyposażenie urządzeń w system inteligentnego zarządzania oraz funkcję pracy awaryjnej podczas przerw w dostawie prądu. Przewidziano też dodatkową premię w wysokości do 2000 zł za zakup sprzętu wyprodukowanego w Unii Europejskiej. Szykuje się kolejny kameralny wtorek w Domu Zamełki. Kwintet Denty, złożony z instrumentalistów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wystąpi u nas 20 października o godzinie 18. Na flecie zagra Jagna Maniczyńska, na oboju Miłosz Zwoliński, Gabriel Pogorzelski na fagocie, a na waltorni Dawid Sokół. W programie utwory Grażyny Bacewicz i Tadeusza Szeligowskiego oraz Wojciecha Kidara. Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki, szczegóły na profilu Konińskiego Centrum Kultury. W najbliższy poniedziałek w godzinach od 9 do 17 Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania przeprowadzi przy konińskim Onkomedzie na Zakładowej bezpłatne badania mamograficzne. Trwa październik, czyli miesiąc szczególnie ważny z punktu widzenia profilaktyki chorób, które dotykają kobiety. W Koninie mamobusy pojawią się jeszcze 20 w starej części miasta i 21 na Chorzniu. W powiecie w najbliższy poniedziałek w Wierzbinku oraz w Sąpolnie, w środę w Krzymowie, w czwartek w Rychwale, a potem jeszcze 20 w Kazimierzu Biskupim i 28 października w Kramsku. Dokładny wykaz oraz numery telefonów do rejestracji są na stronie internetowej Powiatu Konińskiego. Jak już informowaliśmy na naszej antenie, w Koninie odbędzie się tegoroczny finał akcji Zapal Znicz Pamięci, którą organizuje Instytut Pamięci Narodowej. To ogólnopolska kampania, która ma na celu upamiętnienie Polaków pomordowanych przez Niemców w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Można to zrobić także indywidualnie. Organizatorzy zachęcają, by 18 października odwiedzić groby znajdujące się w okolicy oraz zrobić zdjęcia dokumentujące to, jak my uczciliśmy pamięć spoczywających tam polskich ofiar. Fotografie można następnie przesłać na adres zapalzniczpamięci@ipn.gov.pl. Przypomnijmy, że główne uroczystości odbędą się 18 w Koninie, najpierw o 10 przewidzianą mszę w parze, potem część oficjalną na Placu Wolności oraz w miejscu masowej egzekucji za Parkiem Chopina.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To kolejna forma wsparcia dla rodzin wielodzietnych z naszego województwa. Wielkopolska Karta Rodziny. Na przykład w Tuliszkowie w ramach tego regionalnego programu za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oferowane są różnego rodzaju ulgi. Posiadacze Wielkopolskiej Karty Rodziny mogą korzystać ze zniżek zapewnianych przez partnerów programu w takim zakresie jak kultura, edukacja, sport i rekreacja, transport czy usługi. MGOPS w Tuliszkowie wyjaśnia, że ten program skierowany jest do wszystkich rodzin 3+ z województwa Wielkopolskiego, a jego celem jest ułatwienie dostępu do różnych form, z których każdy z nas może na co dzień korzystać. W skali całej Wielkopolski ten program realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W gminie Rychwał odbędzie się wyjątkowe święto pieczonego ziemniaka pod hasłem Jesienne smaki pyrczok w Dąbroszynie. Wydarzenie zaplanowano na jutro na godzinę 16 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Biletem wstępu na tę imprezę będzie przyniesiony ze sobą jeden ziemniak oraz symboliczna kwota 5 zł. W programie artystycznym przewidziano m.in. występ najmłodszych przygotowany przez dzieci ze szkoły podstawowej w Kucharach Kościelnych. Na przybyłych gości czekają też konkursy z nagrodami oraz rozstrzygnięcie plebiscytu na największą i najdziwniejszą pyrę. Nie zabraknie także pysznej degustacji jesiennych potraw przygotowanych z ziemniaków. Z kolei wojewódzkie święto kartofla odbędzie się w Sieroszewicach koło Ostrowa Wielkopolskiego. Sobotnia impreza zacznie się tam w południe. Wśród atrakcji koncert zespołu Dynamitki. W Słupcy rusza kolejna sportowa inwestycja. Władze miasta pozyskały dofinansowanie w ramach programu Szatnia na Medal, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzięki pozyskanym funduszom powstanie nowoczesne zaplecze przeznaczone dla lokalnych trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Wszystkie prace modernizacyjne mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Całkowity koszt zaplanowanego zadania opiewa na kwotę 205 tysięcy złotych. W ramach prac istniejące dotychczas pomieszczenia zostaną w pełni przystosowane do nowych funkcji. Zakres robót obejmie prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe oraz pełne wyposażenie wnętrz. Inwestycja ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i komfortowych warunków do prowadzenia codziennych zajęć sportowych oraz działalności szkoleniowej w Słupce. Jutro w Koninie odbędzie się kolejna edycja popularnego Dnia Planszówek. Wydarzenie zaplanowano na sobotę w Domu Kultury Oskar. Pasjonaci gier oraz osoby szukające ciekawego pomysłu na spędzenie wolnego czasu będą mogły brać udział w rozgrywkach od godziny 12 aż do 22. Udział w całym tym spotkaniu jest całkowicie bezpłatny. Na miejscu na uczestników czekać ma wiele różnorodnych gier planszowych, które będzie można bezpłatnie wypożyczyć i wypróbować. Znajomość zasad nie jest wymagana, ponieważ obecnie organizatorzy na miejscu pomogą w doborze odpowiedniego tytułu i chętnie wytłumaczą reguły. Spotkanie skierowane jest do osób w różnym wieku, ale najmłodsi uczestnicy muszą być z opiekunem. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu udostępniła bezpłatny i intuicyjny program internetowy o nazwie NPK+, służący do precyzyjnego wyznaczania dawek nawozów. Narzędzie zostało opracowane we współpracy z instytutami naukowymi z Puław oraz Palent i jest w pełni zgodne z przepisami tzw. dyrektywy azotowej, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Aplikacja działa na komputerach oraz na urządzeniach mobilnych, a przeprowadzenie pełnych obliczeń zajmuje zaledwie minutę. Program automatycznie wylicza zapotrzebowanie na azot, fosfor, potas, magnez i wapno, uwzględniając m.in. typ gleby, jej odczyn pH, a także składniki dostarczane w nawozach naturalnych czy międzyplonach. Przekłada się to na oszczędności oraz optymalne wykorzystanie potencjału upraw, wyjaśnia Biuro Powiatowe WIR w Koninie. Wyniki takich analiz są dostępne w formie cyfrowej przez całą dobę. Szczegółowe informacje oraz wykaz doradców służących pomocą można znaleźć w serwisie internetowym tej jednostki. Przypomnijmy, że nasze województwo jest jednym z czołowych producentów żywności w kraju. Klub Sparta Konin realizuje wyjątkowy projekt pod nazwą Sparta na Murze. Historia, która zostanie na pokolenia. Poza powstaniem pamiątkowego muralu, po zakończeniu prac budowlanych nastąpi jeszcze szczelne zdeponowanie specjalnej kapsuły czasu. Przesłanie dla przyszłych pokoleń zostanie oficjalnie otwarte dokładnie po 30 latach, czyli w 2056 roku. Wewnątrz kapsuły czasu znajdzie się pełny obraz klubu oraz miasta Konina z 2026. Depozyt obejmie kronikę historyczną, archiwalne fotografie drużyn, projekt i dokumentację powstania muralu, a także pamiątki klubowe, koszulkę meczową, okolicznościową monetę i lokalną prasę. Szczególnym elementem będzie imienna księga darczyńców z nazwiskami osób wspierających odbudowę najstarszego klubu sportowego w mieście oraz list pokoleniowy. Na realizację projektu trwa zbiórka funduszy. Cel finansowy ustalono na kwotę 4200 zł, z czego zebrano już ponad 1600. Każda wpłata uprawnia do wpisu w pamiątkowej dokumentacji, a tych wpłat można dokonywać cały czas na stronie zrzutka.pl. W Wielkopolsce wraz z początkiem października rozpoczęło działalność 51 nowych placówek rehabilitacyjnych działających w ramach NFZ-u. 27 z nich oferuje świadczenia rehabilitacji ambulatoryjnej, natomiast pozostałe zapewniają pomoc w warunkach domowych. Najwięcej nowych punktów powstało w Poznaniu oraz w powiecie gnieźnieńskim. Z kolei w przypadku wsparcia domowego najwięcej lokalizacji przybyło w stolicy regionu oraz w powiecie poznańskim. Aby skorzystać z bezpłatnych zabiegów, konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza POZ lub specjalisty. Pacjent ma 30 dni od momentu wystawienia dokumentu na zgłoszenie się do wybranego ośrodka, gdzie fizjoterapeuta ustala szczegółowy plan terapii. W ramach opieki ambulatoryjnej pacjentom przysługuje do 5 zabiegów dziennie przez 10 dni, natomiast osoby nie mogące poruszać się samodzielnie mogą otrzymać wsparcie domowe obejmujące do 80 dni zabiegowych. Informacje o wolnych terminach są dostępne w oficjalnych serwisach internetowych Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, a także w przychodniach konińskich. NFZ poleca również stronę Gdzie się leczyć, działającą pod adresem gsl.nfz.gov.pl. Wielkopolska Izba Rolnicza popiera apel Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu dotyczący obywatelskiego projektu zmian w ustawie Prawo Łowieckie. Projekt jest obecnie procedowany w Sejmie. Izba zachęca rolników i mieszkańców wsi, także w powiecie konińskim, do zapoznania się z apelem oraz udziału w konsultacjach społecznych, które na sejmowej platformie cyfrowej potrwają do 18 października. Według autorów apelu proponowane przepisy mogą wpłynąć na ochronę upraw i lasów, wysokość szkód łowieckich, gospodarkę leśną oraz działania związane z zagrożeniami epizootycznymi. Jednym z zapisów jest zakaz strzelania w odległości mniejszej niż 700 metrów od budynków, również podczas odstrzałów redukcyjnych i sanitarnych. PZL ocenia, że wyłączyłoby to z gospodarki łowieckiej co najmniej 75% terytorium Polski. Projekt przewiduje też zakaz nęcenia i dokarmiania zwierzyny, co według apelu może zwiększyć szkody na polach. Wskazane są również problemy z systemem odszkodowań oraz utrudnienia w szybkiej walce z ASF. Ankietę konsultacyjną można znaleźć na stronie Sejmu, a więcej szczegółów na stronach Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 123 projekty zostaną przeprowadzone przez mieszkańców naszego województwa w ramach grantów przyznanych w konkursie Moc Małych Społeczności. Na przykład koło gospodyń wiejskich w Trąbczynie wpadło na pomysł inicjatywy, która wyjdzie na dobre każdemu, a nazwano ją Bezpieczna Gmina Zagórów – Wiedza, która może uratować życie. Senior i młody razem odporni na kryzys. To z kolei propozycja od Stowarzyszenia Kawalerowie Trójki. W Lądzie nad Wartą gospodynie wiejskie będą uczyć mieszkańców pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora, a nawet samoobrony. Podobnie na ewentualne sytuacje kryzysowe. Przygotowani zostaną mieszkańcy Konina dzięki przedsięwzięciu zgłoszonemu przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów. Lista projektów w tej edycji konkursu Moc Małych Społeczności jest długa i są na niej także inicjatywy związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, nauką tańca czy aktywizacją sportową. Jednak tym razem oddolne pomysły mieszkańców zostały zdominowane przez niezwykle potrzebne w obecnych czasach budowanie odporności społecznej na sytuacje kryzysowe. Wielu z nas nie wie, jak poradzić sobie chociażby w przypadku huraganowego wiatru, braku prądu, pożaru czy powodzi, a co dopiero działań o charakterze militarnym. Na szczęście mnóstwo lokalnych stowarzyszeń, w tym koła gospodyń wiejskich, chcą przygotować nas na każdą taką ewentualność.
3: 6 dekad historii, tysiące zgromadzonych eksponatów i setki wydarzeń. Muzeum Okręgowe w Koninie świętuje 60-lecie swojej działalności. Jubileusz stał się okazją nie tylko do wspomnień i podsumowań, ale także do spojrzenia w przyszłość.
4: Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Mogę powiedzieć bez... tak bardzo szczerze, uczciwie, że jest to jedno z najlepszych muzeów naszego województwa. Jestem organizatorem, w sumie mamy 25 instytucji kultury, 25, a w tym za chwilę 12 muzeów. Muzeum w Koninie, dość niezwykłe muzeum, bo muszę to powiedzieć z pełnym szacunkiem dla historii tego muzeum, prowadzone przez charyzmatyczną osobę. To tak już jest często, że to właśnie szefowie, liderzy instytucji tworzą obraz tej instytucji. Tak jak powiedziałem tutaj na spotkaniu, pani dyrektor jest niezwykle ekspresyjna, ale też niezwykle kreatywna. Wiele naszych instytucji mogłoby zazdrościć takiej osoby. Bardzo dobrze oceniamy to muzeum jako organizator. Te ostatnie lata to były świetne lata dla tego muzeum. Przed nami duże wyzwanie, ogromne wyzwanie, bo to jest organizacja, modernizacja gorzelni. To będzie wielomilionowa inwestycja. Do tej pory sam brałem udział w konkursie. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem. I myślę sobie, że za kilka lat to muzeum jeszcze bardziej będzie zupełnie inne, ale też będzie być może ze swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. A jesteśmy w stanie pomóc. Jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum, a przy tej pani dyrektor nie boję się o realizację.
3: Pan powiedział też, tak przy okazji tutaj wystąpienia, wspomniał o tej gorzelni, która będzie w przyszłości, ale również tak, że tak powiem, puścił oczko o tym, że coś jeszcze poza tą gorzelnią. No ja mam na myśli taką jedną rzecz, która dosyć duża rzecz, która stoi całkiem niedaleko. Czy to o to chodziło?
4: Tak, o to chodziło i zapewne państwo niebawem więcej się na ten temat dowiecie.
3: Czyli można powiedzieć, że jakieś informacje, coś się dzieje w sprawie koparki Dolores?
4: Nie, już dzisiaj, jeszcze dzisiaj nie, ale proszę nas też zrozumieć, to były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie nas też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła i niebawem będziecie mieć informację. Nie mnie może ją przekazywać, ale niebawem ona będzie.
3: Wyjątkowy order prosto z Senatu RP przekazał dyrekcji muzeum senator Leszek Galęba.
5: Panie senatorze, chciałem zapytać o ten wyjątkowy prezent, który tutaj na scenie pan senator przyniósł i wręczył na ręce pani dyrektor. Prezent od pani marszałek Senatu Rzeczpospolitej.
6: Czyli doceniamy pracę samorządów, a reprezentując ten region, ziemię konińską, jestem jedynym senatorem tej ziemi. W związku z tym zwróciłem się do pani marszałek Kidawy-Błońskiej, aby nadać ten medalion, właśnie ten symbol Senatu, który używamy, i odznaczyć muzeum, bo to też to odznaczenie będzie przypisywało to, pisało historię. To, że ja dzisiaj jestem tym senatorem, będzie to taka mała historia, która będzie też odzwierciedlała to, co nas łączy, czyli ojczyznę, bo my jesteśmy reprezentantami tego regionu w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego ta współpraca jest naturalna, a oczywiście pani marszałek jest otwarta na te inicjatywy, popiera samorządy i również instytucje, które tworzą i obchodzą jubileusze. W związku z tym to dla mnie wielki było zaszczyt wręczyć na ręce pani dyrektor ten medalion Orła senackiego.
3: Czym się charakteryzuje ten orzeł, bo tak pan na scenie go opisywał?
6: Tak jak czytałem właśnie, że on jest takim wyznacznikiem, czyli został jako, no można powiedzieć, order używany od 1990 roku. Jest to symbol zamku w Wawelu, także my jesteśmy zaszczyceni, reprezentując go, używając go w Senacie, ale również obdarowując tych, którzy zasługują, a Muzeum Okręgowe w Koninie zasługuje na wyrazy uznania i szacunku i właśnie do nich trafił to godło.
7: Od 18 września w Muzeum Okręgowym w Koninie można oglądać wystawę Skarby Regionu Konińskiego, prezentującą niezwykłe depozyty odnalezione na terenie dawnego województwa konińskiego. Wśród eksponatów znalazły się przedmioty pochodzące z czasów Cesarstwa Rzymskiego aż po okres II wojny światowej, a wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do maja przyszłego roku.
8: Mateusz Sikora, Muzeum Okręgowe w Koninie. Na wystawie zobaczymy skarby właśnie, które były ukrywane i zapomniane, albo ktoś nie zdążył, nie dał rady po nie wrócić z różnych powodów, na terenie byłego województwa konińskiego. Chcieliśmy się zebrać takie skarby, które od czasów rzymskich po okres II wojny światowej z każdego okresu prezentują, jakie monety były w obiegu, no ale opowiedzieć też jakąś historię za pomocą tych obiektów, tych monet. Tu część skarbów oczywiście jest w zbiorach naszego muzeum, ale przez to, że depozyty były pozyskiwane od początku XX wieku, one są rozproszone, no można tak powiedzieć, po różnych obiektach, po różnych muzeach. W Polsce mamy muzeum, raczej skarby pożyczone z Muzeum Warszawskiego, skarby pożyczone z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, skarby z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, także staraliśmy się te skarby, żeby wróciły do domu.
3: Aha, rozumiem. To kiedy będzie ta wystawa?
8: Wystawa będzie do 30 maja przyszłego roku. Wystawa jest prezentowana w zamku, na wystawie, najstarszym skarbem prezentowanym jest skarb z okresu rzymskiego. Został on odkryty jeszcze zanim powstała odkrywka i elektrownia Adamów, bo teraz ten obszar jest przeobrażony i już tego skarbu by nie było, gdyby tam wkroczyły maszyny górnicze. Mamy depozyt, który został niedawno odkryty w Tarnowej. Jest on po raz pierwszy prezentowany. Jest to depozyt wczesno-średniowieczny, tutaj na drodze pomiędzy Kaliszem a Koninem ukryty, także bardzo interesujący, bo pokazuje też te dawne szlaki handlowe. Skarby są cały czas odkrywane, bo tutaj choćby wspomnieć niedawno odkryty skarb na ulicy Westerplatte, no to już może nie tak dawno, ale tutaj na obszarze Konina, bo tu ze skarb uważamy, no każde znalezisko gromadne, które zostało zgromadzone, z jakiegoś powodu zdeponowane, no ten depozyt został ukryty w czasie II wojny światowej. Staramy się o tych depozytach, o tych skarbach powiedzieć jak najwięcej, no oczywiście najwięcej możemy powiedzieć o składzie, o tym kiedy najprawdopodobniej był zdeponowany, no i niekiedy zdarza nam się określić z jakiego powodu, albo nawet kto był właścicielem tego skarbu.
7: Organizatorzy wystawy zwracają również uwagę na znaczenie przypadkowych odkryć archeologicznych. Zostaliśmy poproszeni o przekazanie, że osoby, które znajdą na przykład stare monety lub inne przedmioty mogące nosić historyczną wartość, a chciałyby je przekazać, powinny skontaktować się z konserwatorem zabytków lub najbliższym urzędem.
0: I to wszystko w tym wydaniu przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na antenie Radia Konin FM. Kolejny program już za tydzień o tej samej porze. A na aktualne wieści z naszej części województwa wielkopolskiego zapraszam już jutro w wiadomościach regionalnych. Piotr Czmil, dobrej nocy, do usłyszenia.
1: Konin FM. Konin FM.